Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego

Rowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty

0: Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła sobie bowiem: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: ufaj, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika, zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy i rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni go wyśmiewali. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł, ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
2: Ufaj, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Słyszymy o Jezusie, który udaje się do domu zwierzchnika synagogi, bo jego córka właśnie skonała. Po drodze pewna kobieta, cierpiąca od lat, zbliżyła się do niego, chcąc dotknąć się jego płaszcza. Ufała bowiem, że w ten sposób otrzyma potrzebną pomoc w swoim cierpieniu. Rzeczywiście spełniło się jej pragnienie. Ona na powrót stała się zdrowa. Jezus ją jednak dostrzega, zwraca się do niej ze słowem zachęty do ufności. I zaznacza, że nie tyle było istotne, że ona dotknęła się jego szat, że nastąpiło fizyczne zetknięcie ze Zbawicielem w czasie publicznej działalności. On bowiem podkreśla, że jej wiara była źródłem ocalenia. Postawa i słowa Jezusa, który docenia wiarę i ufność owej kobiety, niech nas zachęca do tego, byśmy również tą drogą podążali. Nie możemy tego uczynić tak jak owa kobieta, jak inne osoby, które spotkały Jezusa, kiedy żył tu na ziemi. Ale przecież możemy się z Nim spotkać w sposób rzeczywisty, prawdziwy, w Eucharystii, w lekturze Słowa Bożego, przyjmując sakramenty święte, w osobistej modlitwie. Warto więc korzystać z tych spotkań z Jezusem, abyśmy do Niego się zbliżali z wiarą, z ufnością, z wielką miłością w sercu każdego z nas.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

A może to przypadek, nigdy nic nie chciałem, sama dobrze wiesz. Ale gdy już trzymasz, proszę, potrzymaj mnie. Z tobą jakoś łatwiej, wcale nie przesadnie. Rozumiesz mnie, rozumiesz mnie.

0: zmarnować się.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Estetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Estetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
1: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest nowy dzień i nowy tydzień. Mamy poniedziałek, 6 lipca, który rozpoczynamy wspólnie z porankiem rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W najbliższych dniach odpoczywamy od upałów, jak da się odczuć. Jeśli ktoś właśnie wychodzi z domu, może zabrać ze sobą jakąś bluzę, jakąś lekką kurtkę, bo wiatr o poranku wcale nie taki przyjemny. O 7.40 moim gościem będzie ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej. Coraz więcej kościołów w Europie, ale i na świecie zmienia swoje przeznaczenie. W byłych obiektach sakralnych powstają puby, restauracje, biblioteki, muzea, a ostatnio usłyszałam nawet, że w Holandii jeden z kościołów zmieni się w basen. O tych zjawiskach będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie naszego poranka, ale wcześniej oczywiście jak codziennie przegląd prasy. Katarzyna Polewko, witajcie. Zaczynamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Dzisiejszy przegląd gazet zaczynamy od Rzeczpospolitej. Mieszkaniowy szantaż. O tym czytamy na pierwszej stronie. Deweloperzy naciskają na kupujących lokale, aby uniknąć kar. Klienci jednak nie są bezbronni. Opóźnienia w zakończeniu inwestycji to dziś zjawisko powszechne. Często deweloperzy nie chcą płacić kar z tego tytułu i uzależniają przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę od zrzeczenia się przez niego roszczeń. Na problem zwrócił uwagę adwokat Adam Rusiłowicz. Zdarza się, że deweloperzy, wykorzystując swoją silną pozycję, wymuszają na klientach zrzeczenie się przysługujących im roszczeń, celowo opóźniając przeniesienie własności. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany rynkiem, tematem rynku nieruchomości, to odsyłamy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Zasięg komórek maleje, bo sieć 5G rośnie. To kolejny temat z pierwszej strony. Zasięg mobilnego internetu w Polsce jest dużo gorszy niż kiedyś, skarżą się kierowcy. Poseł Sławomir Ćwik z Centrum łączy pogorszenie jakości usług z wyłączeniem sieci 3G przez operatorów. Częstotliwości wykorzystywane są bowiem dla nowszych 4G i 5G. Różnica w zasięgu wynika z tego, że podnieśliśmy częstotliwości do 5G. Są to bardziej wydajne systemy, ale zasięgowo gorsze, przyznaje Przemysław Kuna, nowy prezes nadzorującego telekomy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informuje, że w kwietniu rozpoczęło się kontrole pokrycia zasięgiem sieci 5G, do którego zobowiązali się operatorzy, i dodaje, że pełna poprawa zasięgu nastąpi pod koniec 2027 roku. Więc jeśli ktoś z Państwa odczuwa takie problemy z zasięgiem, no to musimy się przygotować, że potrwają one, tak jak czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej, do końca 2027 roku. Zełenskiego pomysły na wybory to kolejny temat poruszane dzisiaj w Rzeczpospolitej. Sukcesy ukraińskich dronów w Rosji przyczyniły się do poprawy notowania prezydenta Ukrainy w sondażach. Myśli więc o szybkiej reelekcji w czasie wojny. Pomysł ewentualnych jesiennych wyborów prezydenckich nad Dnieprem miał być omawiany podczas tajnego spotkania w podkijowskiej rezydencji w połowie czerwca w wąskim gronie z udziałem kilku najważniejszych ukraińskich polityków. To informacje od naszych sąsiadów, a już teraz sprawdzamy, co w Polsce. Kardynalny błąd Rafała Trzaskowskiego. Odwołując swoje dwie zastępczynie, Rafał Trzaskowski powtarza błąd, który popełniła jego poprzedniczka Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tak pisze dzisiaj Robert Biskupski. Byłą prezydent Warszawy kosztowało to utratę stanowiska. Dodatkowo zarówno wtedy, jak i teraz ścięte zostały niewłaściwe głowy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że z powodu afery w Szpitalu Południowym przyjął dymisję swoich dwóch zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Stracił w ten sposób osoby, które były związane bardziej z ratuszem niż z Koalicją Obywatelską, co oznacza, że były bardziej lojalne wobec Rafała Trzaskowskiego niż Marcina Kierwińskiego. Renata Kaznowska została powołana jeszcze przez poprzednią prezydent Warszawy i miała opinię najbardziej pracowitej ze wszystkich wiceprezydentów. Natomiast Machnowska-Góra była zaufaną osobą Rafała Trzaskowskiego. I na koniec jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Jak w spółdzielniach mieszkaniowych walczy się o władzę? Jedno walne zgromadzenie podzielone na 27 części. Walne zgromadzenie trwające rok, omawianie każdego punktu obrad w innym dniu lub stosowanie zasad wprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. To trzy różne sposoby na to, by nie stracić władzy w spółdzielniach, i wszystkie są praktykowane do dziś. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Ksiądz Jan Krupko z diecezji łomżyńskiej jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam panią redaktor i naszych radiosłuchaczy.
1: Księże, dziś będziemy rozmawiać o sytuacjach, kiedy kościoły nie tylko w Europie, ale także na całym świecie zmieniają swoje przeznaczenie. Ostatnio natknęłam się na informację, że kościół w Holandii będzie służył jako basen. Ostatnia msza była tam sprawowana w 2023 roku i władze miasta podjęły właśnie taką decyzję, aby obiekt służył mieszkańcom w celach rekreacyjnych. Księże, czy my musimy zaakceptować te zmiany, które goszczą już, spoglądając na to, co dzieje się w Europie, na dobre?
2: Pytanie pani redaktor jest dla mnie trochę trudne, bo z jednej strony mam pewne osobiste odczucie, że trudno się z pewnymi rzeczami zgodzić, kiedy się widzi właśnie to, co pani redaktor mówi, obiekty kościelne, które mają za sobą pewną historię modlitwy, celebrowanych mszy świętych, udzielanych sakramentów, modlitwy, nieraz przez pokolenia nawet, i są one zamieniane na jakieś tam cele. Ale z drugiej strony myślę, że trzeba spojrzeć na to trochę jeszcze inaczej i popatrzeć na to w takim spojrzeniu. Jeśli tam nie ma tych ludzi modlących się, jeśli drastycznie spada liczba parafian danej jednostki duszpasterskiej, to co? Czy mamy ten kościół zostawić po prostu, żeby niszczał?
1: Popadał w ruinę?
2: Żeby się rozpadał, bo taka jest kolej rzeczy. Ja i takie świątynie widziałem, które gdzieś tam, może nie na żywo, ale na zdjęciach, pani redaktor też mówi o właśnie pewnych relacjach, są też i takie zdjęcia, które pokazują, że świątynie, które ileś lat nieużywane, no po prostu popadają w ruinę, no bo każdy obiekt budowlany, nie tylko chodzi o sakralne, potrzebuje pewnych bieżących napraw, pewnej bieżącej konserwacji, odświeżania, wymiany wyposażenia i tak dalej, nie? Więc tak nieraz jest, że te decyzje są podejmowane. Powiem tak, one są podejmowane zazwyczaj w uzgodnieniu z władzą diecezjalną. Jest pewna procedura, którą prawo Kościoła przewiduje, aby umożliwić takie funkcjonowanie. I myślę, że patrząc z drugiej strony, chociaż z jednej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, boli serce może człowieka wierzącego, kiedy patrzy na tę sytuację, ale z drugiej może lepiej, że ten obiekt jest wykorzystany do czegoś dobrego, aniżeli miałby się ulegać zniszczeniu, ulegać jakiejś ruinie. Można ewentualnie, myślę, zastanawiać się nad tym, do czego dany obiekt, dana świątynia, dany kościół jest przeznaczony.
1: A zatem, gdzie przebiega ta granica? Czy łatwiej zaakceptować w dawnym kościele bibliotekę, muzeum, salę koncertową niż pub czy dyskotekę? Bo i tak widzimy, że się dzieje na przykład w Anglii.
2: Pewnie pani redaktor ma rację, że łatwiej dostrzec jakiś obiekt kultury, jakiś obiekt o takim charakterze spokojnym, o charakterze takim refleksyjnym, chociażby to, co pani redaktor wspomina, czy to biblioteka na przykład, gdzie raczej jest cisza, gdzie raczej jest pewne skupienie, nawet jeśli ono nie jest religijne, no to jest jakaś tam cisza, która panuje w tym miejscu, gdzie tam ktoś konsultuje jakieś książki, podejmuje jakąś lekturę, prowadzi jakieś badania. Natomiast wracam do tego, co wcześniej powiedziałem. To jest kwestia, no myślę, decyzji poszczególnych diecezji, poszczególnych krajów, i to też jest chyba związane z wrażliwością ludzi mieszkających w różnych krajach na całym świecie, więc to tak, myślę, że nie jest to rzecz łatwa. Nas troszeczkę nieraz boli, ale to są, może nieraz są pewne konieczne procesy, które może myślę, że może powodują w nas pewną refleksję, pewne pytanie, dlaczego doszło do takiej sytuacji. To są nieraz sytuacje trochę z konieczności, bo szczególnie w terenach miejskich, w terenach, które ulegają pewnemu rozwojowi, tak zwanej urbanizacji, podejmuje się decyzje o budowie kościoła, ale nie możemy przewidzieć tego, że za lat 100, 300, 500, przyjdzie decyzja, że w tym miejscu ma stanąć na przykład, no nie wiem, jakiś hotel, jakieś osiedle mieszkaniowe, coś, co ma jakiś inny cel, inne przeznaczenie, i wtedy powstaje pytanie, czy właśnie zostajemy z tym kościołem w tym miejscu, godząc się z tym, że no, jeśli obok, w najbliższym sąsiedztwie będzie centrum handlowe, jeśli będzie jakieś, będą biurowce, no to pewnie też spadnie ilość osób zainteresowanych życiem parafialnym. Nie?
1: Bo my też często komentując tę sytuację, mówimy o kryzysie wiary. I owszem, on jest, pewnie ksiądz też to potwierdzi, ale nie możemy pominąć tych zmian społecznych, o których
2: tak,
1: ksiądz
2: myślę,
1: mówi.
2: Że tak, myślę, że dlatego właśnie wcześniej zacząłem mówić, właśnie, że powinno to stawiać nas pytanie, dlaczego tak się dzieje. Niektóre rzeczy są związane, to co pani redaktor słusznie mówi, sprawa kryzysu wiary, odejścia ludzi od Kościoła, ale też te procesy społeczne, których my nie zahamujemy, one po prostu się dzieją, nie? Że wyludniają się niektóre tereny, przenoszą się ludzie z wiosek do miasta, nawet w miastach przenoszą się z jednej dzielnicy do drugiej. Nie chcę jakoś tutaj szukać konkretnych przykładów, ale myślę, że to da się zauważyć. Nieraz stare miasto naszych dużych miast wykazuje tendencję depopulacji. Ludzie się wyprowadzają. Ci, co zostają, to często są osoby w starszym wieku, którym też trudniej dojść do kościoła. To nieraz jest tak, że księża może udadzą się tam z posługą, z komunią dla chorych na przykład, nie? Ale znów ci ludzie się przenoszą na przedmieścia, nie? Pamiętam kiedyś, no to już moje lata studenckie, więc pewnie trzeba by się cofnąć już ponad 30 lat do tyłu, więc byłem w Rzymie na studiach i właśnie wiem, że ktoś kiedyś o tym wspomina, bo proszę pamiętać o tym Rzym. No, specyfika miasta, które jest no, siedzibą kościoła katolickiego, centrum życia właśnie wiernych. Jak z jednej strony mamy coś takiego, że idziemy przez centrum miasta i tam jest nieraz kościół obok kościoła. Bo poszczególne wspólnoty zakonne, bo poszczególne grupy ludzi, bo nawet bogaci, których stać było na wystawienie świątyni, jako pewne wotum na przykład za jakieś intencje, te świątynie powstawały, one przez lata służyły. Natomiast teraz, no, popatrzeć na to, ile osób jest w takim kościele, no to nawet przy największym zainteresowaniu, kiedy jest nieraz kościół obok kościoła, na jednej ulicy tych kościołów będzie 4-5, no to nie sposób, żeby wypełnić każdą z tych świątyń, nie? Więc pewnie to, a z drugiej strony jest tak, że na różnych dzielnicach takich nazwanych przedmieściem, gdzie wzrasta liczba mieszkańców, jest potrzeba budowania nowych świątyń i nieraz właśnie pamiętam, jak jeden czy drugi z księży mówił, żeby to się tak dało, taki kościół, nie wiem, przenieść cudownie czy niecudownie, no ale przenieść z centrum gdzieś na jakąś taką dzielnicę, gdzie jest potrzeba kościoła, to byłaby wspaniała rzecz, no ale tego się raczej nie da zrobić przy obecnej stanie wiedzy. No owszem, ja sam o parę metrów przenoszą kościół, no ale to jest duża, duża praca, nie? Więc no, to są trudne tematy.
1: Są pewnie też tacy, którzy to zrozumieją. Mam tutaj na myśli osoby wierzące, ale pewnie są też tacy, którzy powiedzą, że nie, księże, absolutnie. Ja się z tym nie zgadzam. Nie mogę się z tym pogodzić, że w miejscu, gdzie był przenajświętszy sakrament, dzisiaj jest pub. No i powiedzmy sobie wprost, leje się wódka i ktoś obija sobie w twarz. Jak wtedy to wytłumaczyć i rozmawiać z taką osobą? Bo ja myślę, że tacy pewnie też się znajdą.
2: Pewnie tak. Ja nie wiem, czy jest jakaś gotowa recepta na to, żeby z takimi osobami rozmawiać. To jest kwestia, nie wiem, przekonywania, spokojnej rozmowy. Myślę, że w każdym temacie trzeba spokojnie rozmawiać, przytaczać te różne argumenty, te, które wspomnieliśmy w naszej rozmowie, może jeszcze jakieś inne, które by przemawiały do konkretnej osoby, bo nieraz jest tak, że znając konkretną osobę, z którą podejmujemy dialog, to wtedy zauważamy, że można coś więcej powiedzieć, nie? Coś dotknąć jakiejś czułej struny w takim sensie pozytywnym, że właśnie w ten sposób jednak pomożemy komuś zrozumieć, że jest taka, a nie inna potrzeba.
1: A takie obrazki z zachodu są dla Polski ostrzeżeniem?
2: Może i są, może i są. Nie? Chociaż tak jak mówię, to są pewne rzeczy, które pytają nas o naszą wiarę i o przyszłość naszych świątyń od strony tej właśnie uczestnictwa ludzi, parafian w życiu Kościoła, ale też myślę, że to są, jeszcze raz to powtórzę, pewne procesy, które zachodzą, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeszcze raz to powtarzam. Sam to widziałem, doświadczam to, kiedy kontaktuję się, na przykład ludzie mówią mi o Stanach Zjednoczonych. Nie? To jest też ten problem, który tam się pojawia. 100, 150 lat temu przybywały duże grupy katolików konkretnych narodowości. To byli Irlandczycy, to byli Polacy. Budowali też kościoły, bo chcieli nie tylko pracować, ale chcieli się modlić po polsku. To taka świątynia, taka szkoła, która była przy parafii, to była miejscem też, gdzie ci ludzie się jakoś tam spotykali, łączyli się, budowali swoje wzajemne więzi. Mijają pokolenia, drugie, trzecie pokolenie i kolejne rodzące się już w Stanach Zjednoczonych, nie ma już takiego przywiązania do języka polskiego, a wprost przeciwnie, nieraz po prostu polskiego już nie znają, tylko znają język angielski, bo tam od dzieciństwa w tym języku wzrastają. Nie ma przypływu nowych Polaków. Wiemy, że te prawa imigracyjne to rządzą się tam swoimi tego. Teraz jeżeli ktoś wyjeżdża, to bardzo często wyjeżdża do Europy, bo i bliżej, bo i łatwiejszy kontakt, a i politycznie jesteśmy członkami Unii Europejskiej, więc to zatrudnienie, zamieszkanie jest łatwiejsze, więc ten amerykański sen trochę stracił na znaczeniu. I teraz właśnie się okazuje, że tak jak powiedziałam, 150 lat mija.
1: Amerykański sen się skończył, a kościoły zostały.
2: Myślę, że ten sen trwa, tylko może trwa w inny sposób, nie? I potrzeba świątyni, w której byłyby nabożeństwa w języku polskim, przestaje mieć swój sens. I dlatego podejmuje się decyzję, że takie parafie się albo zamyka, albo to jeszcze jest sytuacja taka w miarę pozytywna, że zamienia się je na świątynie włączone normalnie do duszpasterstwa tego kościoła diecezjalnego amerykańskiego, prawda, gdzie nabożeństwa, msze święte, posługa w kościele jest w języku angielskim. Ewentualnie może jedna msza być w niedzielę dla tych, którzy jeszcze chcieliby skorzystać po polsku, czy mówię z perspektywy polskiej, ale to dotyczy też innych narodowości, które również do Stanów docierały. Nie? I teraz na przykład jest tak, że mówię o tym, że wiele diecezji w Stanach stoi przed faktem, że jest dużo ludzi hiszpańskojęzycznych. Bo to przyjeżdżają z Puerto Rico, przyjeżdżają z Ameryki Łacińskiej, z Meksyku i nawet seminaria, które są w Stanach Zjednoczonych, gdzie obowiązkowy jest lektorat języka hiszpańskiego, bo Kościół stoi przed tym faktem, że trzeba tych ludzi katechizować, nauczać, że dla nich trzeba być obecnym w języku hiszpańskim. I to jest pewien wycinek, ale pokazujący tę prawdę, o której wcześniej mówiłem, że my pewnych prawidłowości nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za lat 100, 300, 500, nie? Więc to tak...
1: Chociaż to wielu boli. By chciało.
2: Chciałoby, ale to jest i tak czas dłuższy niż nasze życie ziemskie, więc Panu Bogu to zostawmy.
1: Więc ostatnie pytanie. Polsce jeszcze to nie grozi, żeby te kościoły znikały z naszej mapy w przeciągu, nie wiem, 20-30 lat?
2: Myślę, że na razie nie, chociaż pewnie to zależy też od konkretnych diecezji i decyzji, które poszczególni biskupi podejmują, w zależności od tego, jak wygląda też status ilości księży. W niektórych diecezjach już podejmuje się decyzję o łączeniu parafii, z tym, że to jest na razie na zasadzie takiej, że Kościół zostaje na zasadzie pewnej takiej kaplicy dojazdowej, gdzie ksiądz sąsiedniej parafii przyjeżdża i w tym miejscu odprawia msze święto. Ale myślę, że to, panie redaktorze, mówi 20 lat, to może jeszcze nie będzie problem, ale patrząc dalej, to będzie trudność dla małej wspólnoty, bo ona będzie mała. Nawet i łączeniu dwóch kościołów nie będzie wielka. Czy będzie ich stać na utrzymanie dwóch świątyń, dwóch cmentarzy, nawet przy jednym księdzu, który obsługuje dwie jednostki, to może jakaś oszczędność będzie, nie? Ale pewne wydatki, które tak trzeba będzie ponieść, a to nie są wydatki małe.
1: Bogu to zostawmy. Zacytowałam księdza przed momentem, jak te słowa padły, no, myślę, więc chyba w tym temacie to najlepsze podsumowanie. Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej był naszym gościem w poranku 7:09. Bardzo dziękuję.
2: Cześć Boże, dobrego dnia życzę wszystkim.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Sarsą muzycznie kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami, bo my wracamy punktualnie o godzinie 8:09, 8:15. Jak zawsze rozmowa polityczna. Dziś moim gościem będzie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień, ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Proszę zostać z nami. Do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I wracamy z drugą odsłoną naszego poranka rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Mamy 6 lipca, więc wakacje w pełni, chociaż w tym rozpoczynającym się tygodniu temperatura upalna nie będzie. 8:15, tak jak zawsze u nas rozmowa polityczna. Moim gościem będzie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień, a potem w drugiej rozmowie przeniesiemy się do Augustowa. Kolejnym gościem będzie Aleksandra Czerobska z Instytutu Pileckiego Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Dlaczego? Dlatego, że zbliża się 81. rocznica największej zbrodni dokonanej na narodzie polskim po II wojnie światowej. W Augustowie już dziś rozpoczynają się różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia towarzyszące tej właśnie rocznicy. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Taki mamy tematowy plan na drugą godzinę naszego poranka. Katarzyna Polewko, witajcie raz jeszcze. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:50. Gość poranka.
1: Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział publikację danych dotyczących pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie w latach 2022-2026. Zdaniem pani poseł to powinno być odtajnione?
2: Tak, absolutnie tak. Polacy mają prawo wiedzieć, jaka pomoc trafiła. My pamiętamy, wiemy, jaka pomoc trafiła w czasach, kiedy rządziliśmy. Wtedy żeśmy przekazali stary sprzęt porosyjski, dlatego że Ukraińcy tylko takim sprzętem wtedy potrafili się posługiwać. A mając świadomość tego, że na Kijów napiera 60-kilometrowa kawalkada transporterów, czołgów, po prostu obawialiśmy się, że zrealizuje się ten scenariusz, o którym opowiadali Niemcy, Francuzi, że Ukraina w ciągu 2 tygodni padnie i my będziemy także ofiarami tego, dlatego że mielibyśmy wtedy nie ponad 200-kilometrową granicę z Rosją, tylko 700-kilometrową granicę z Rosją, a myślę, że wtedy Putin po tym, jak zajął Krym i jakby w ciągu 2 tygodni zajął Kijów i Ukrainę, był przekonany o swojej, że tak powiem, niezwyciężonej armii i myślę, że w ciągu kilku dosłownie miesięcy spróbowałby jednak zaatakować Polskę w tamtym czasie. Więc dla nas najważniejszą rzeczą było to, żeby Ukraińcy powstrzymali Rosję i to się udało. Natomiast to, co dzisiaj słyszymy, już 4 lata po tym, jak wojna trwa, jak tak naprawdę jest to wojna pozycyjna, więc owszem, Moskwa zajęła wschodnie, cztery bodajże, i to tak nie do końca, regiony Ukrainy. Ukraińcy nauczyli się walczyć. Myślę, że w tym momencie to, co się dzisiaj zadziało, to, że najprawdopodobniej, a raczej z całą pewnością zostały przekazane rakiety, które Polska zamówiła w ramach programu Wisła, czyli do patriotów, rakiety, które potrafią strącać rakiety balistyczne skierowane przez Rosję, Iskandery, no to jest po prostu coś niesamowitego. To jest skandal, tym bardziej, że dociera do nas informacja, że Ukraińcy żeby przekazać im te rakiety, zwrócili się do Niemiec, a Niemcy, że tak powiem, nakazali, bo nie wyobrażam sobie, żeby to, jak to w ogóle wyglądało, żeby Polska, czyli pan Tusk, zdecydował o tym, żeby taka obrona została skierowana na Ukrainę. Mało tego, z tej wczorajszej informacji, którą przekazał pan minister Przydacz, najprawdopodobniej Polska ustąpiła w tak zwanej amerykańskiej kolejce do producentów tych, że tak powiem, rakiet potrafiących strącać te rakiety balistyczne. No to jest coś niesamowitego. Moim zdaniem to jest po prostu zdrada absolutnie interesów Polski.
1: Wielu generałów, wielu ekspertów uważa i jest przeciwnych temu, żeby odtajać te wszystkie informacje o donacjach dla Ukrainy. To nie jest tak, że ten spór w tej sprawie jest na rękę Rosji, pani poseł?
2: Pani redaktor, dzisiaj Ukraina zachowuje się w stosunku do nas po prostu skandalicznie. Niemcy zachowują się skandalicznie. Polacy mają prawo wiedzieć, co wyprawia ten rząd, jak zdradza interesy Polaków. To, że przekazujemy, to jest, wie pani, informacja i tak powszechna. Jak myśmy przekazywali, to wszystko po prostu należało wykazać co do jednej sztuki broni. Jak oni przekazują pokryjomu przed Sejmem, przed obywatelami, to co, to mamy oczywiście nie ujawniać tego. To trzeba po prostu powstrzymać ten antypolski rząd. Bo moim zdaniem takie działanie jest absolutnie antypolskie.
1: A jak w tym momencie określiłaby pani relacje, nasze relacje z Ukrainą?
2: Bardzo trudne. I niestety one się absolutnie pogarszają, dlatego że Ukraina zachowuje się po prostu w sposób skrajnie nie tylko nielojalny, ale wrogo, zachowuje się wrogo wobec Polski. Szczególnie pan prezydent Zełenski i jego po prostu otoczenie. Po tym wszystkim, co Polska zrobiła dla Ukrainy, fakt, że od 4 lat tak naprawdę blokowane są działania związane z dotarciem do ciał zabitych Polaków przez bandy UPA, do ekshumacji i do godnego pochówku. To, że świadomie, absolutnie ja tutaj nie zgadzam się, że nie mieli świadomości, oni wiedzieli, że wywoła to taką, a nie inną reakcję. Zełenski nadaje nazwy UPA jednostkom wojskowym. To jest po prostu skandal niesamowity. To jest absolutnie igranie z ogniem i po prostu obrażanie nas. Nie mówiąc już o tym, że dotarły do nas informacje, że ta słynna podróż premiera skądinąd Tusk, to oczywiście nie moja bajka, ale żeby umieścić i była to decyzja Zełenskiego w oddzielnym wagonie premiera Polski, oddzielić od 3 innych przywódców europejskich, to był po prostu policzek wymierzony nie tylko Tuskowi, ale całej Polsce. W związku z tym ja uważam, że dzisiaj te relacje są dramatycznie złe i całkowicie wina leży po stronie Ukrainy. Tu nie ma żadnej winy ze strony, moim zdaniem, Polski, wręcz przeciwnie. Natomiast my się musimy ocknąć, a szczególnie Tusk, bo to, co on wyprawia w tej chwili, to jest po prostu skandal. Przecież ostatnio w Sejmie, pani redaktor, była procedowana ustawa o penalizacji banderyzmu. Jak się zachował rząd i koalicja rządowa, po prostu wyszli z sali. Pan minister Bogucki przemawiał do pustej sali, która do pustej sali od strony oczywiście dzisiaj koalicji rządzącej. Tam było dosłownie, nie wiem, z 4 posłów może z tamtej strony i dzięki Bogu oczywiście na sali byli Konfederaci, Prawo i Sprawiedliwość i posłowie niezrzeszeni. Natomiast przedstawiciele i posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u po prostu opuścili salę. To najlepiej pokazuje, jaki jest ich stosunek do penalizacji banderyzmu. Minister Kowal i różni inni przedstawiciele, widać ewidentnie, że oni działają w sposób antypolski, a proukraińsko, w interesie Ukrainy, a nie w interesie Polski. Jest po prostu coś niesamowitego.
1: Wierzy pani poseł w to, że Polska będzie brała udział w odbudowie Ukrainy, jeśli już oczywiście do tego dojdzie, jak równy z równym?
2: Pani redaktor, trzeba sobie wprost powiedzieć. Polska ma swoją cieśninę Ormus. Jest nią jasionka. Zobaczymy, jak sobie Ukraina poradzi, jeżeli Polska będzie zachowywała się stosownie w stosunku do swojej siły i potęgi. Bo dzisiaj to uważam, że Ukraińcy zrobią wszystko, żeby Polska nie brała udziału w odbudowie. Ukrainy. Ja tylko przypominam, że już w roku 2000, chyba bodajże 22 albo 23, w momencie kiedy zrobiono taką mapę podziału, które państwa, które regiony mają odbudowywać, to Polsce przypadły te, które są zajęte przez Rosję, czyli Donbas. No to wie pani, no to już wtedy był policzek w stosunku do Polski. Ale wie pani, ale ja mam tutaj takie dosyć ambiwalentne uczucia, bo jak patrzę, co dzisiaj mer Lwowa zrobił polskiej spółce, która wybudowała oczyszczalnię ścieków, w 95% zrealizowała tą inwestycję i jak jest po prostu ta spółka dzisiaj pozbawiona środków finansowych przez Ukraińców, przez Lwowa, mera Lwowa, jak został zajęty sprzęt. I mimo 6 już arbitrażowych wyroków, które wprost mówią, że polska firma zrealizowała wszystko zgodnie z prawem, to Ukraińcy nie wypłacają tej firmie, doprowadzając ją tak naprawdę do upadku. No to ja mam w ogóle wątpliwości, jak ta odbudowa będzie wyglądała i nie tylko w stosunku do polskich firm. Ale my, tak jak powiedziałam, my jesteśmy państwem, przez które musi przejechać mnóstwo materiału budowlanego na Ukrainę i wiele innego sprzętu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj wydaje mi się, że ta odbudowa nie będzie tak wyglądała, jak się wszystkim wydaje. Ani ze strony Ukrainy, ani ze strony Polski, ani ze strony innych firm zachodnich.
1: Pani poseł, afera dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie nabiera tempa i przechodzimy do tego kolejnego tematu. Jeszcze niedawno słyszeliśmy o przerażających doniesieniach, które miały mieć miejsce między innymi w prosektorium tego szpitala. Rafał Trzaskowski odwołuje swoje dwie zastępczynie. To odpowiednie osoby do odwołania?
2: Nie, pani redaktor, pani doskonale wie i ja wiem, że tak naprawdę za to wszystko odpowiada on i jego kumpel, który ostał się na stanowisku. A jak to, wie pani, jak to w Koalicji Obywatelskiej. Oni tam zawsze mówią, nie będziesz szła sama i różne inne rzeczy, ale jak przychodzi co do czego, to zawsze z sań zrzucają kobiety. Także pamiętamy, co zrobiono Kidawie Błońskiej, jak ją powołano na kandydata na prezydenta, a potem jak jej kazano zrezygnować, to zostawiono ją samą, musiała wyjść i sama, że tak powiem, tłumaczyć się przed opinią publiczną. Nie tylko to, jak co zrobiono Ewie Kopacz i tak dalej, to jest, wie pani, to jest standard w Koalicji Obywatelskiej. Oni mają gęby pełne frazesów o polityce prokobiecej, o kobietach, ale jak przychodzi co do czego, to nie mają żadnej litości. Moim zdaniem to jest swego rodzaju przemoc, że tak powiem, taka emocjonalna w stosunku do kobiet i Trzaskowski zastosował ją w stosunku do tych swoich dwóch zastępczyń. No to jest po prostu żenujące. Ten facet jest obrzydliwy. W moich oczach to jest człowiek leniwy, zero honoru, ambicji, upaprany. Dzisiaj wychodzi na wierzch, że oczywiście kłamał w sprawie tego sygnalisty, który poinformował o tym, co się dzieje w kwestii związanej z zarządem dróg miejskich. Został zwolniony, mimo że przyznano mu status sygnalisty. A Trzaskowski wyszedł na konferencję i oczywiście kłamał. Ten człowiek powinien natychmiast odejść i zrezygnować z pełnienia tego stanowiska. Obrzydliwy typ.
1: Jeśli te dwie panie poniosły konsekwencje i straciły swoje stanowiska, to na tym koniec?
2: Nie, no pani redaktor, koniec to jest odejście Trzaskowskiego.
1: Ale to jest nierealne. Pani poseł, doskonale o tym wszyscy wiemy, że to jest nierealne. Rafał Trzaskowski nie odejdzie.
2: Wiemy, że, to znaczy domyślam się, że nie odejdzie, bo wie pani, no taki leń, to gdzie on robotę znajdzie?
1: A nawet gdyby odbyło się referendum w Warszawie, no to i tak to nie przyniesie pewnie zamierzonego skutku dla tych, którzy chcieliby to zorganizować.
2: Wie pani, kropla drąży kamień. I już nie jeden polityk był przekonany o tym, że nie jest w stanie, że nic go nie ruszy, a przychodził moment, przychodził taki ostatni kamyczek, który tą lawinę uruchamiał. I moim zdaniem tak będzie z Trzaskowskim. Póki co może i nierealne, ale myślę, że warszawiacy widzą, jak ten facet nie potrafi rządzić miastem. Tu jest nie tylko kwestia zarządu dróg miejskich, Szpitala Południowego i tak naprawdę innych szpitali. Ja pani tylko przypomnę, że radny, który odszedł z warszawskich, z Koalicji Obywatelskiej, pan Lech, to wprost mówi, że tam w kolejnym szpitalu dzieje się jeszcze gorzej niż w Szpitalu Południowym. Czyli włos na głowie się jeży. Ja mam nadzieję, że niektórzy znajdą w sobie jakieś ostatnie pokłady przyzwoitości i po prostu zrezygnują z popierania Trzaskowskiego. Trzaskowski to jest szkodnik, który dzisiaj rządzi stolicą. I jedna rzecz, która po prostu jest dla mnie taką wielką nadzieją, to jest fakt, jakie aktywa zostały uruchomione, żeby Trzaskowski został prezydentem Polski, a jednak został prezydentem Polski Karol Nawrocki. Więc wie pani, ponad całą tą władzę, która dzisiaj rządzi, jest jeszcze opatrzność Boga.
1: Pani poseł, ostatnie pytanie.
2: W to głęboko wierzę.
1: Pensje lekarzy powinny być jasne?
2: Czy pensje lekarzy powinny być absolutnie dzisiaj przedmiotem jakiegoś unormowania w sensie górnych widełek? Dlatego, że my, Prawo i Sprawiedliwość, wprowadziliśmy rozwiązania, ale te rozwiązania i my żeśmy wprowadzili rozwiązania, które są zgodnie i z kodeksem, i z przepisami, tak zwaną minimalną płacę. I ta minimalna płaca moim zdaniem była całkiem przyzwoita, bo to bodajże 12 mniej więcej tysięcy brutto dla lekarza pracującego na etacie i tak dalej. Moim zdaniem, żeby dzisiaj zahamować to, co tą patologię, która się pojawiła, bo tak naprawdę to jest absolutny drenaż finansów Narodowego Funduszu Zdrowia, to po pierwsze. Dalsza polityka otwierania tego zawodu lekarskiego. Myśmy to robili, natomiast przyszła Leszczyna i od razu zaczęła hamować napływ lekarzy do zawodu, więc bo tutaj musi być też konkurencja wśród lekarzy. A druga sprawa, oddzielenie lekarz, który chce pracować prywatnie, proszę bardzo, nie ma prawa pracować w publicznej służbie zdrowia. Wiązanie publicznej służby z prywatną służbą zdrowia doprowadza do takich patologii i w publicznej służbie zdrowia lekarze muszą pracować na etatach. Określenie górnego limitu godzin, niezależnie czy pracuje, w jakiej formule prawnej pracuje lekarz. Tutaj nie ma prawa lekarz udawać, że pracuje 48 godzin w ciągu 24 godzin.
1: I to było stanowcze stanowisko posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Kwiecień. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Polecam się.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I tak jak obiecałam, ostatnim już gościem w naszym poranku jest pani Aleksandra Czerobska, Instytut Pileckiego Dom Pamięci Obławy Augustowskiej. Dzień dobry. Już 12 lipca będziemy obchodzić 81. rocznicę obławy augustowskiej, czyli największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Wydarzenia towarzyszące, szanowni państwo, rozpoczynają się w Augustowie już dziś. Jak chcecie opowiadać tę historię współczesnemu społeczeństwu?
2: Opowiadając o lipcowych, czyli o setkach osób, które latem 1945 roku spotkał ten tragiczny los, chcemy przede wszystkim mówić o nich z perspektywy ich życia. Celem tegorocznego festiwalu Lipcowi 45 będzie ukierunkowanie narracji o ofiarach przez utrwalanie historii ludzi właśnie pełnych życia, marzeń, planów na przyszłość. Chcielibyśmy podczas tegorocznych wydarzeń, debat naukowych podkreślać zasługi tych osób w budowaniu i rozwoju państwa polskiego oraz jego obrony w warunkach drugowojennej okupacji. Świadomie chcemy podkreślać, jakimi byli ludźmi, jak żyli, jakie mieli pasje, żeby nie opowiadać o nich nie tylko jako o ofiarach, jakimi uczyniła ich totalitarna przemoc, ale też o mieszkańcach naszych augustowskich ziem, którymi tak naprawdę moglibyśmy w tych czasach być, każdy z nas mógłby się z nimi utożsamić i zadać sobie pytanie, to mogłem być ja te 81 lat temu.
1: A które wydarzenia wzbudzają wśród uczestników najwięcej emocji, wzbudzają takie największe zainteresowanie?
2: Myślę, że dzisiejsze wydarzenie będzie budziło dość sporo emocji, chociażby ze względu na gości, jacy będą dzisiaj brali udział w naszej debacie naukowej. Będziemy rozmawiać o Komitecie Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku. Jest to o tyle ciekawy temat. Jest to pierwszy komitet, który rozpoczął świadomie i na szeroką skalę poruszać temat obławy augustowskiej, mówić o tej zbrodni i chcieć wyciągać konsekwencje od narodu rosyjskiego. Dzisiaj w rozmowie weźmie udział m.in. Stanisław Kulikowski, który jest współautorem pierwszej książki o obławie augustowskiej pod tytułem Nie tylko Katyń oraz bardzo ciekawa postać, jaką jest pan Krzysztof Burek, który jest archeologiem kierującym badaniami na wykopaliskach w 1989 roku. W miejscu, gdzie niegdyś domniemano, że znajduje się masowy grób ofiar obławy augustowskiej. Było to na terenie uroczyska Wielki Bór w Puszczy Augustowskiej. No wiadomo, niestety okazało się, że okazało się, że te ciała nie należą do ofiar obławy augustowskiej, tylko do żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu. W debacie weźmie udział również pani Monika Milczarek, która jest córką Jana i Danuty Krzywoszów, którzy zginęli w obławie augustowskiej, oraz pani Barbara Bojarynka-Zberuk, znakomita pani historyk, która od wielu, wielu lat zajmuje się tematyką obławy augustowskiej. Myślę, że jeżeli chodzi o zainteresowanie właśnie osób z naszego regionu, ta debata będzie takim wstępem do tygodniowych wydarzeń, dyskusji właśnie, które będą się kręciły wokół obławy augustowskiej, ale też tak jak wspominałam wcześniej, będzie prowadzona narracja o tych ludziach jako o mieszkańcach, którzy budowali naszą tożsamość, a nie tylko byli postrzegani jako ofiary obławy augustowskiej.
1: Miejsce, które upamiętnia losy tych wszystkich osób, mieszkańców waszych ziem, nie nosi nazwy muzeum, a Dom Pamięci. Ta historia odżyła po tym, jak to miejsce powstało?
2: Zdecydowanie odżyła. Jest to Dom Pamięci, który pełni po części funkcje muzealne, ponieważ znajduje się w nim wystawa stała, ale mamy też przestrzeń do wystaw czasowych. Dom Pamięci jest nazwą o tyle bardziej taką nostalgiczną, ponieważ tak jak wspominałam wcześniej, my mówimy o nich jako o ludziach, a nie tylko o ofiarach. Jest to Dom Pamięci, czyli miejsce, w którym oni też pokazujemy ich życie, ich domy, ich pasje, ich zaangażowanie, zawody, ich plany na przyszłość, które z reguły snuje się będąc we własnych domach. Te domy często zostawały nam odbierane podczas wojny, podczas okupacji. I Dom Pamięci Obławy Augustowskiej przywraca nam te wspomnienia, ale też w późniejszych salach nam je odbiera. Tak jak zostały nam odebrane nasze, znaczy utożsamiając się z ofiarami domy.
1: Tamte namiastkę domu, jak sama nazwa wskazuje, można poczuć? Można poczuć, że te ofiary to osoby żyjące tak jak każdy z nas?
2: Tak, jak najbardziej. Od tego zaczynamy zwiedzanie wystawy stałej w Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Na poddaszu mamy taką dość ciepłą, drewnianą w całości i podłogi, ściany, sufity, aranżacje, która pozwala nam poczuć to domowe ciepło, poczuć takie domowe ognisko, zapoznać się właśnie z historiami, z biogramami ofiar obławy augustowskiej, ale właśnie nie z perspektywy ofiar, a z perspektywy ludzi, naszych mieszkańców.
1: A skąd pochodzą pamiątki?
2: Wszystkie pamiątki, które znajdują się w Domu Pamięci Obławy Augustowskiej, w większości pozyskaliśmy lub dostaliśmy w depozyt od rodzin ofiar Obławy Augustowskiej. Jeżeli chodzi o pamiątki właśnie te stricte z lipca 1945 roku, nie ma ich za wiele, ale te, które mamy wszystkie, udało nam się właśnie pozyskać dzięki dobrej współpracy, budowaniu zaufania od właśnie rodzin pomordowanych.
1: To miejsce jest ważniejsze dla mieszkańców, czy właśnie dla rodzin tych ofiar?
2: Myślę, że i mieszkańcy, i rodziny tak samo doceniają to, że powstała wystawa stała poświęcona właśnie tej tragicznej zbrodni. Ale widzimy z biegiem miesięcy, że zaczyna ona mieć też wymiar bardziej ogólnopolski, a też może nawet międzynarodowy. Mamy bardzo dużo gości z zagranicy, którzy interesują się tym tematem obławy augustowskiej, ale też tematem II wojny światowej, który również jest poruszany na naszej wystawie, oraz historią naszego regionu w dwudziestoleciu międzywojennym.
1: A tym także bardziej.
2: Myślę... Przepraszam.
1: A sezon letni zapewne sprzyja temu, żeby to wasze miejsce odwiedzać.
2: Zdecydowanie tak, w sezonie letnim jesteśmy czynni w innych godzinach, jest to 12:20, właśnie jest to ukłon w stronę turystów, którzy popołudniami bardziej zwiedzają wystawy stałe muzea, żeby mieli tę przestrzeń na odwiedzenie naszej wystawy przy 3 maja 16 w Augustowie. Też dzięki temu, że przyjeżdżają do nas turyści, my później mamy odzew z zagranicy i też jeździmy na debaty o obławie augustowskiej czy o zbrodniach sowieckich szeroko pojętych. Byliśmy na takiej debacie przedstawiając nasz temat w Berlinie chociażby i spotkała się ona z tak dużym zainteresowaniem, że będziemy starali się stworzyć wystawę czasową, mobilną, mówiącą właśnie o obławie augustowskiej, która pod koniec tego roku lub na początku przyszłego roku pojedzie właśnie między innymi do Berlina.
1: A jakie wydarzenia najbardziej trafiają do tych, którzy są zainteresowani tą historią?
2: Mówimy teraz o festiwalu, który nas czeka, czy wydarzeniach, które dzieją się na co dzień w Domu Pamięci?
1: Nie, chodzi o te wydarzenia, które są organizowane przez was w związku z tymi uroczystościami właśnie.
2: To bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się wycieczka śladami obławy augustowskiej, która odbędzie się 9 lipca o godzinie 9. Wyruszamy spod Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Jest to wycieczka z przewodnikami, państwem Kaszlej, którzy opowiedzą nam o miejscach filtracji oraz o historiach związanych z danym miejscem, przez które w danym momencie będziemy przejeżdżać. Wycieczka będzie trwała 6 godzin, więc serdecznie zapraszamy. Dodam tylko, że ilość miejsc jest mocno ograniczona, także polecam się zapisywać. oraz sam koncert Lipcowi 45. Będzie to już piąta edycja koncertu, w którym artyści z różnych pokoleń za pomocą piosenek i widowiska muzyczno-multimedialnego opowiedzą historię Lipcowych. A w tym roku w warstwie wizualnej będą towarzyszyć również prawdziwe głosy świadków obławy. Będzie to też miało formę po części słuchowiska, które były zarejestrowane już pod koniec lat 80. Myślę, że pozwoli nam to się przenieść w czasie i poczuć emocje, grozę z tamtych dni, tamtych wydarzeń. No i w tym roku pod kierownictwem muzycznym Roberta Cichego wystąpią wspaniałe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będzie to m.in. Ania Dąbrowska, Wiktor Dyduła, Ewelina Flinta, Tatiana Okupnik, Dawid Tyszkowski, Karolina Czarnecka i Zuta, a cały koncert wyreżyserowała pani Aleksandra Górecka, którą myślę, że też wszyscy doskonale już kojarzą, chociażby z aranżacji teledysków Barta Sosnkowskiego czy Ani Wyszkoni.
1: Także... Więc to będzie moje ostatnie pytanie. Słuchając tego, co przygotowaliście właśnie na te nadchodzące dni, to jest trochę pomieszanie przeszłości z współczesnością. To jest klucz do tego, żeby opowiadać dzisiaj młodemu pokoleniu te historie i żeby oni chcieli tego słuchać?
2: Tak, zdecydowanie tak. Są to świadome zabiegi. Mamy debaty naukowe. 12 lipca mamy oficjalne uroczystości z pocztami sztandarowymi, z obecnością wojska, ze składaniem kwiatów, oficjalnymi przemówieniami, ale mamy właśnie też piknik edukacyjny, o którym jeszcze nie zdążyłam wspomnieć, 11 lipca o godzinie 10 na terenie Instytutu Pileckiego w Augustowie, a wieczorem właśnie koncert, o którym wcześniej wspominałam, który będzie tą bardziej nowoczesną formą dotarcia z tą trudną historią do młodszego odbiorcy, ale też właśnie zależy nam na przekazywaniu tej wiedzy z pokolenia na pokolenie, dlatego staramy się znaleźć ten złoty środek i organizować wydarzenia na takim poziomie, żeby każda kategoria wiekowa, każdy zainteresowany mógł znaleźć coś, co będzie go najbardziej interesowało i z chęcią przyjdzie na nasze wydarzenie. No i liczymy, że do nas będzie wracał, a przynajmniej będzie mówił o nas dalej i ta historia jednak nie zginie, a Festiwal Lipcowi będzie miał kolejne odsłony, kolejne edycje, które też pod kątem frekwencji pozwolą nam ocenić, które wydarzenia cieszą się największym zainteresowaniem i które należy kontynuować w przyszłości.
1: I o tym wszystkim, co od dziś będzie działo się i dzieje się w Augustowie, opowiadała pani Aleksandra Czerobska z Instytutu Pileckiego Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Pani Aleksandro, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I tak, drodzy Państwo, kończymy dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przypomnę tylko, że wszystkie nasze rozmowy do odsłuchania są na naszym kanale YouTube'owym. Właśnie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09 i tam Państwa odsyłamy. Ja dziękuję za dziś i życzę dobrego poniedziałku. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
7: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
6: Co?
7: A mleko i śmietanę kupiłeś?
6: Tak, mazurski smak.
7: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
6: Tak, mazurski smak.
7: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
6: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
8: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
9: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest poniedziałek, 6 lipca, minuta po 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Drodzy Państwo, Wiktoria Małż także ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa i witam Ciebie, Aniu.
1: Jesteśmy na posterunku mimo wakacji. W tym tygodniu umiarkowane temperatury, lekko poniżej 20 stopni. Kiedy wracają wysokie temperatury? Wracają.
2: Wracają, a ja sprawdzałam i podobno najbliższe dni nie będzie.
1: Nie, najbliższe dni nie, niedziela, poniedziałek. Za tydzień. To już ma być około 25 czy 28 stopni, więc
2: ale to
1: jest szansa na lato.
2: Ale to nie jest aż tak gorące. To nie są takie te męczące upały. Ale jest już cieplej, to fakt.
1: Chociaż jeszcze przez tydzień w prognozie, jak to wiadomo, może się dużo zmienić. Miejmy nadzieję jednak, że tak nie będzie. Na razie odpoczywamy od upałów, głęboko oddychamy tym całkiem przyjemnym powietrzem.
2: Tak, jest tak rześko, bo ostatnie dni to naprawdę były bardzo ciężkie, żeby oddychać chociażby.
1: Były trudne i niebezpieczne. Na szczęście one już za nami. O 9:30 mimo wakacji oczywiście zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, którą dziś Wiktoria poprowadzi.
2: Oczywiście, tak, zgadza się. Nasze studio odwiedzi dzisiaj Marek Olbryś, dyrektor MPG KIM w Łomży. Tak jak dopiero powiedziałyśmy, wakacje w pełni, a więc porozmawiamy o aktualnych działaniach spółki. Sprawdziliśmy też właśnie prognozy pogody i to na razie nie zapowiada się, żeby było upalnie, ale pogoda, tak jak też wspomniałyśmy, potrafi czasami zaskoczyć. Takie upalne dni mieliśmy w tamtym tygodniu właśnie, więc zapytam dyrektora, jak oni na takie wysokie temperatury też się przygotowują, bo o przestrzeń miejską ciągle i nieustannie trzeba dbać. Zapytam o organizację pracy, ale
1: powiemy... Ja też jestem ciekawa, jak te rośliny chociażby w parku Jana Pawła II przeżywają takie upały. Czy to są jakieś odmiany odporne? Tak, czy one są jakoś nawadniane? To jest ciekawe, bo one są cały czas piękne po tej fali upałów. Ja wczoraj byłam na spacerze w parku.
2: Tak, zielono.
1: Tak,
2: tak
1: bardzo ładnie, bardzo też kolorowo. Tak,
2: nie
1: jakby
2: było.
1: Nie doskwierały tym roślinom.
2: Więc o tym też powiemy. Powiemy też o tej organizacji pracy. Porozmawiamy też o wizerunku miasta, chociażby o parkach. W parkach spacerując często też napotykamy nieprzyjemne widoki. Widzimy bałagan, rozrzucone śmieci. Dlatego też zapytam, jak spółka sobie radzi z takimi przypadkami? Czy planują może jakieś rozwiązania w tym kierunku?
1: Jestem ciekawa, czy też będą rozwiązania, to już oczywiście nie jest w gestii dyrektora Marka Olbrysia, ale jestem ciekawa, jeśli chodzi o te hulajnogi, bo to jest ogromny problem. Te bardzo szybko jeżdżące hulajnogi po tej przestrzeni parkowej, gdzie są starsi ludzie i małe dzieci.
2: Tak, to prawda. Więc o tym też myślę, że poruszymy ten wątek i te wszystkie tematy oczywiście o 9:30 już dzisiaj.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. Dodam jeszcze, że dziś poniedziałek, więc audycja wakacyjna o godzinie 13:15. Audycja Włoskie Skarby księdza profesora Witolda Kaweckiego. Na nią także serdecznie zapraszam.

na zegarach już 9:08, a Państwo słuchają Radia Nadzieja, oczywiście w poniedziałek, 6 lipca. Za niecałe 4 minuty zrobimy konkurs. Do wygrania będzie oczywiście dobra książka. Będzie to książka księdza Wojciecha Węgrzyniaka, Anegdoty z koloratką.

me. I jego 100 mil love las w Radiu Nadzieja. Czas na konkurs. Robimy go teraz. Właśnie do wygrania jest książka księdza Wojciecha Węgrzyniaka. Anegdoty z koloratką. Książka wydana przez wydawnictwo Rafael. A ta książka to zbiór barwnych, często zaskakujących i co najważniejsze w 100% prawdziwych historii z życia wziętych. Autor, biblista, niekwestionowany autorytet i erudyta z ogromnym dystansem oraz humorem opisuje codzienne sytuacje. Robi to jak zawsze z wielką klasą, pamiętając słowa Ignacego Krasickiego, aby żart szczypały, ale nie kąsały. Jeśli ktoś z Państwa książkę chciałby wygrać, proszę szybko do nas dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

0: ja już wiem, do kogo trafia nagroda w naszym dzisiejszym konkursie. Tą osobą jest pan Tadeusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Panie Tadeuszu, jak plany na wakacje? Ma pan jakieś?
1: No oczywiście mamy, ale dopiero pod koniec sierpnia. Teraz to tak po takich wydarzeniach pomczyńsko-drozdowskich, tego festiwalu.
0: A, super. No właśnie, jest.
1: W Mikaszówce. To spędzamy czas na działce z żoną.
0: Ale też słyszę aktywnie, trochę kultury, trochę sportu i super. Panie Tadeuszu, ja też mam urlop pod koniec wakacji i dobrze, kiedy już wtedy wszyscy będą nam zazdrościć, że my odpoczywamy. Teraz pewnie oglądamy te zdjęcia z wakacji innych ludzi i mówimy sobie, ach, tak, oni odpoczywają.
1: Tak.
0: No właśnie, a tym bardziej, że czasami warto poczekać i wtedy jest jeszcze lepiej. Panie Tadeuszu, więc życzę panu i żonie dobrych wakacji. Proszę odpoczywać i pozdrawiamy ciepło.
1: No dziękuję bardzo. I może dostanę książkę, może tam parę jakichś fajnych akcentów się szczyta, także
0: no
1: kiedyś
0: właśnie
1: Mówiłem księdza Twardowskiego opowieści, wiersze, to może w tym duchu coś będzie.
0: Tutaj tak, też dużo poczucia humoru dobrego, więc na pewno na wakacje
1: fajnie.
0: Dobra lektura. Pozdrawiamy pana ciepło. Do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja, jak już wspomniałam, w poniedziałek, kwadrans po 9:00, o 9:30 rozmowa z gościem dnia. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Witamy naszego gościa, Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży. Jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie dyrektorze, wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale dla pracowników MPGKiM to chyba jeden z takich najbardziej pracowitych okresów w roku, możemy tak powiedzieć. Jak wygląda właśnie codzienność spółki w tym okresie wakacyjnym?
2: No, trafne stwierdzenie, bo w tym okresie wakacyjnym na pewno mamy dużo pracy, która się wiąże tak naprawdę z utrzymaniem bieżącym zieleni, dróg i tej przestrzeni publicznej. Natomiast jest trochę pewnie łatwiej w stosunku do zimy, bo akcja zimowa jest bardziej wyczerpująca i finansowo, i efektywnie, ale chciałem powiedzieć, że w tym okresie też jest dużo pracy. Co nam przeszkadza, to ulewne opady deszczu, bo wtedy praktycznie nie można puścić pracowników, żeby w tej przestrzeni publicznej pracowali, bo można po prostu sobie krzywdę zrobić, bo czy na drodze, czy na chodniku, czy w pasie drogowym, czy też, no też pracownik jest człowiekiem i musi uważać, że no nieraz tak jest, że jak są opady deszczu, a szczególnie ostatnio, moi pracownicy przebierali się po 2-3 razy, żeby przystąpić do pracy.
1: Ale monitorujecie sytuację
2: pogodową. Tak, no i staramy się robić to pod dachem, gdzieś jakieś naprawy bieżące sprzętu. Ci pracownicy są też potrzebni i w takich rzeczach, bo czy porządek robi, czy jakieś naprawy sprzętu, bo nie zawsze jest czas, kiedy pogoda sprzyja działalności na mieście, to się staramy zrobić.
1: Wtedy zajmujecie się innymi sprawami.
2: Tak, natomiast no też susza też jest złym jakby doradcą i tak. Tym czynnikiem takim, który schną drzewa, schną kwiaty, jest bardzo uciążliwy sposób podlewania różnych roślin w mieście, bo nie mamy jeszcze tak zorganizowanej i przestrzeni tej publicznej nawadniania automatycznego, tak? To są ronda Hanki Bielickiej, to są Plac Niepodległości, Muszla, czyli zjazd. Tego jeszcze nie mamy tak wiele. W większych miastach mają system automatycznego podlewania nawet drzew, które rosną w pasie drogowym. No u nas jeszcze nie
1: jeszcze
2: ma
1: takich
2: tego.
1: Rozwiązań nie ma, ale może gdzieś tam w planach pojawiają się takie inwestycje?
2: Tak, no, ale to tak jak ja często powtarzam, że jakość kosztuje. To się wiąże z finansami. I my się staramy monitorować to i wnioskować do Rady Miasta, bo to trzeba w budżecie te pieniądze zarezerwować. Natomiast no, nie ma jeszcze takiego tej przestrzeni do finansowania tak dobrze, jak mieszkańcy pewnie by chcieli i nasza firma, tak? Bo to kosztuje. Mamy takie dwie beczki asenizacyjne i z węża, że tak powiem, tankujemy wodę na bazie.
1: Ale czy to wystarczająco?
2: No właśnie nie, bo mamy nawet takie zalecenia z Parku Krajobrazowego w Drozdowie, który nam kontroluje takie rzeczy. No i ten litraż podlewania jest dużo większy, jak my możemy zdołać to podlewać. No załóżmy, jak drzewo powinno dostać 50 litrów sferę korzeniową do podlania, no my podlewamy to 25 litrów, no bo tak po prostu czasowo mieścimy się. To się odbywa w nocy, w utrudnieniach różnych drogowych, w dzień. Także no jest co robić. No naprawdę, tak ten okres wakacyjny to też nas zmusza do dobrej organizacji, dlatego że każdy pracownik zgodnie z przepisami musi w okresie letnim otrzymać 2 tygodnie urlopu. No i tutaj trzeba tak się gimnastykować, żeby to wszystko, żeby te brygady mniej więcej ilościowo były zdolne.
1: A tych pracowników jest wielu potrzebnych w tym okresie letnim.
2: No tak, my zatrudniamy ponad 160 pracowników, a jak przyjdzie urlop, to na urlopach jest, no można powiedzieć 10-20% nieraz pracowników.
1: I brakuje tych rąk do pracy?
2: I brakuje. Natomiast, żeby zatrudnić, bo też mieliśmy pytanie takie od Wydziału Gospodarki Komunalnej, czy możemy zwiększyć częstotliwość koszenia traw. No ja odpisałem, że tak, możemy
1: zwiększyć. A jaki to jest czas, jeżeli chodzi o częstotliwość koszenia traw? Jak to wygląda na ten moment?
2: Od 6 do 7 tygodni jeden system koszenia trawy na całym mieście. mieście. Także jak...
1: I pojawiają się głosy, żeby było częściej.
2: Tak, i są głosy, żeby mieszkańcy pewnie, ale też i nadzór nad naszą działalnością też wymaga, żeby to było częściej. No ale to się wiąże też z finansami. No ja mówię, że jakość to kosztuje i to się powtarza. My jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tą załogą i tymi nośnikami narzędziowymi wykonać tych czynności, które byśmy chcieli. O tak, ja też często nie jestem zadowolony z jakości koszenia tej trawy, ale jeżeli jest rok ciepły, okres letni i dużo opadów, jest wilgotność duża, no to nie ma co ukrywać. To jest, największym problemem jest odrastanie trawy, tak? Ona, jej nie wstrzymasz, ją trzeba kosić. Jeżeli chcemy mieć ładnie, ale to zdania też są podzielone, bo niektórzy twierdzą, że łąki kwietnie są bardzo ładne, że to ekologiczne i tak dalej. Okej, tylko że większość mieszkańców oczekuje, że to ma być ładnie, trawnik skoszony i zadbane. Łąki kwietne też są bardzo dobrym rozwiązaniem, ale tak zwany ten trójkąt widoczności musi być utrzymany. No i tak naprawdę koniec lipca to wszystko uschnie i to wygląda fatalnie, można powiedzieć. To trzeba więcej pracy, bo to trzeba zrekultywować, odsiać to wszystko. No i jest też praca. No to wszędzie wszystko się wiąże z pieniędzmi i z pracą ludzką.
1: Tak, prognozy pogody jak na razie nie zapowiadają aż tak wysokich temperatur, chociaż będzie cieplej niż jest teraz. Mieliśmy kilka takich dni naprawdę upalnych i jak spółka sobie radzi z takimi temperaturami?
2: No, przede wszystkim jeden bardzo sprawdzony system to moja załoga przychodzi do pracy. Ci, co robią na drogach i w zieleń miejskiej, przychodzą nieraz o godzinie 5. Kontrolujemy temperaturę i prognozy pogody, tak? I jeżeli będzie gorąco, no to przychodzimy na 5, na 6 godzinę i wtedy jest trochę lepiej. Natomiast mamy system dostarczania wody. Ciągle pracownicy mogą mieć wodę i tutaj nie ma problemu. I kierownicy, mistrzowie, jeżeli przede wszystkim to dotyczy kobiet, jeżeli przełożeni stwierdzą, że jest za gorąco, to inne czynności.
1: A jaka musi być właśnie temperatura, że postanowicie, że ta praca rozpoczyna się wcześniej?
2: No na pewno, jeżeli zapowiadamy takie powyżej 30 stopni, to zdecydowanie tak, tak. No ale to też zależy od rodzaju pracy. Ja też, że tak powiem, motywuję pracowników, żeby bardziej robili to w akordzie, że tak powiem, bo trzeba zawsze... My jesteśmy, że tak powiem, uwarunkowani od pogody, tak? Jeżeli czuję przełożony, że coś będzie nie tak, to szybciej zrobić i gdzieś w cieniu, gdzieś na bazie, gdzieś coś innego zrobić, tak? Żeby nie zmarnować tego czasu, a też doskonale wiemy, że po prostu jeżeli tej roboty nie wykonamy, no to będą zaległości. No i tutaj, że tak powiem, więcej pracowników by się przydało, żeby to szybciej zrobić i bardziej efektywnie i żeby to miało jakiś wygląd. No ale mi się wydaje, że ocena działalności przez mieszkańców naszego przedsiębiorstwa jest niezła, aczkolwiek zawsze można lepiej, zawsze można efektywniej to robić, bo takie są oczekiwania. No i tutaj nic nie poradzimy. Też apel do wszystkich ludzi, którzy mają gdzieś wspólne jakieś nasze działalności, żeby to, co właściciel terenu może zrobić, to bardzo prosimy, żeby zrobił, bo to są, nie wszędzie mamy takie same obowiązki na drogach. Część są to osoby fizyczne, które mają nieruchomości przylegające do pasa drogowego. Tak samo spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prywatne, posesje prywatne. Wszystko to jakby razem. Ja zawsze chwalę czy spółdzielnie mieszkaniowe, czy mieszkańców za to, że pomagają utrzymać w jakości i w czystości nasze miasto, bo nie ukrywajmy, to jest dobre rozwiązanie i tak się dzieje.
1: I natomiast też współpraca, no, tak?
2: Natomiast zawsze może być lepiej, zawsze więcej rozmów i uzgodnień trzeba robić. Niektórzy właściciele posesji nam też tak w miarę dzwonią, pomagają i też mówię, nieraz są boczne drogi, tam gdzie nie ma utwardzonych dróg, jak jest intensywne opady deszczu, ten piasek spływa na można powiedzieć na drogi takie strategiczne i musimy szybko reagować, bo piasek to jest zagrożenie w ruchu kołowym i można nieszczęście może być. dlatego staramy się w nocy czyścić. Mamy co prawda jedno zamiatarkę, dwie chodnikowe i się staramy w okresie tym już w czasie nocy to zrobić tak, żeby rano, jak będzie zwiększony ruch, to żeby to już było sprzątnięte. No to jest naprawdę wysiłek duży. W nocy też można pracować, z tym, że też jest to dla pracowników, można powiedzieć, bardziej wyczerpujące, bo no noc jest od tego, żeby spać, a nie pracować. No ale niestety, no tak, takie już. Jak przyjdzie na noc, to już nie przyjdzie w dzień, bo to są przepisy kodeksu pracy, także to musimy przestrzegać u nas, przestrzegamy te zasady ustawodawcze, czy to będzie kodeks pracy, czy inne regulacje prawne, trzeba tego przestrzegać, bo człowiek jest tutaj najbardziej istotną rolą w tej działalności.
1: Tak, upały są też uciążliwe nie tylko dla nas, dla człowieka, ale również dla roślin. Zieleń też wymaga podczas upałów odpowiedniej pielęgnacji. Czy wybieracie podczas nasadzeń właśnie takie gatunki, które są odpowiednie na takie temperatury, są przygotowane na takie warunki atmosferyczne?
2: Oczywiście, to jest taka podstawa. Ja tylko chciałem Państwu zwrócić, to już było ponad 10 lat temu, jak zdecydowaliśmy, że będziemy sadzić na rondzie Kościuszki, na innych obszarach, czy tutaj przy ulicy Sikorskiego i Alei Legionów. Są przepiękne teraz wybarwione róże. Takie różowe, jak pani redaktor ma.
1: Podobny bluzeczkę, kolor.
2: Bardzo podobny. I one są fantastyczne, naprawdę. Teraz, właśnie teraz najbardziej się ubarwiły i wykwieciły. I można powiedzieć, to taki, jesteśmy zadowoleni. Ja, że tak powiem, kiedyś byłem z panią kierownik Zakładu Zieleni w Białymstoku i bardzo nam się to podobało. I takżeśmy ściągnęli ten rodzaj róż, to bodajże holenderskie, takie róże, które bardzo długo kwitną i są odporne, po pierwsze, w okresie zimowym na mróz. I
1: czyli
2: nie
1: czerpiecie
2: są
1: też inspiracji od innych miast, jak
2: tak,
1: to wygląda?
2: Tak, no trzeba trochę po Polsce, po świecie jeździć, żeby brać dobre przykłady, no ale też literatura, internet, korzystamy z takich elementów, które na co dzień, ja już mówię, to panie z zieleni, czy brygadziski, czy mistrzynie nad tym czuwają, mamy też doświadczenie wieloletnie, tak żeby nasadzenia robić, tak żeby były odporne te całoroczne nasadzenia, żeby odporne były na mróz, ale też na suszę, na wilgotność. To musi być przemyślane, bo nie sztuka zmarnować pieniądze. W wielu miastach jest tak, że są nietrafione decyzje, ja już tu nie mówię o Warszawie, ale
1: pieniądze wyrzucone w błoto
2: tak,
1: też.
2: Tak, to można powiedzieć, że nawet gdzieś tam drzewa kupują z zachodu, a przecież mamy piękną przyrodę w Polsce i dużo mamy szkółek leśnych, szkółek ogrodniczych i można korzystać z ofert naprawdę. No też nas to jakby ogranicza, bo jesteśmy w zamówieniach publicznych, tak, że to tak tutaj musimy też uważać na takie czynniki. To jest po pierwsze, najgorsza jest w ustawie o zamówieniach publicznych cena, tak? Jak jest cena niższa, to każdy, że tak powiem, ma lepszy udział w uzyskaniu tego zlecenia. No ale staramy się to robić już poprzez sprawdzonych dostawców. Kiedyś robiliśmy to sami na bazie na ulicy na Nowogrodzkiej, tak zwana grebówka. Tam było mnóstwo szklarni. No teraz już nie ma pieniędzy, żeby to utrzymać i te zamówienia z zewnątrz do nas trafiają.
1: Właśnie. Miasto z roku na rok coraz bardziej pięknie. Tych nasadzeń jest coraz więcej. Pracownicy MPGKiM dokładają wszelkich starań, żeby tak to wszystko pięknie wyglądało, ale zdarzają się też takie przypadki, że ta zieleń jest niszczona przez ludzi?
2: Owszem, no człowiek to jest najgorszym elementem, że tak powiem, to przyroda jedno, ale człowiek drugie. Ja tylko mam taki apel, bo ponieważ mi się przypomniało, że robiliśmy, jest zrobiona bardzo piękna aranżacja na Placu Niepodległości i tam jest napis z herbem Łomża i po prostu tam są samochody dostawcze i zasłaniają ten napis. To taki apel, że jak, ja nie wiem, że to można tam postawić, ale też mam apel do Straży Miejskiej i do mieszkańców, szczególnie do ludzi, którzy mają dostawcze samochody. No tak ustano na Placu Niepodległości, zasłaniają ten przepiękny napis z herbem miasta, witamy w Łomży.
1: Więc zwróćmy uwagę.
2: Tak, jakbyście Państwo mogli gdzieś tam, kto będzie słyszał naszą audycję, to żeby jednak gdzieś w drugim miejscu postawił, bo tam mnóstwo wycieczek przyjeżdżają do Teatru Lalki, do w ogóle turyści gdzieś tam przyjeżdżają do Łomży i chcą zobaczyć, że Łomża wita wszystkich podróżnych, przyjezdnych.
1: Kwietnie też.
2: Tak, tak, zgodnie,
1: i kolorowo.
2: Zgodnie z takim starą zasadą, że witamy w najbardziej taki wyrafinowany sposób, czyli przepięknym napisem, witamy w Łomży.
1: Ale obserwujemy też bardzo często, myślę, że dyrektor też to zauważył, że często młodzi ludzie zamiast po chodnikach poruszają się po trawnikach, a to też tą przestrzeń zieloną niszczy.
2: No tak, ja bym chciał troszeczkę tak może inaczej to, żeby zabrzmiało, bo my, kiedyś za komuny było tak, nie deptajmy trawników, tak? Natomiast same chodzenie to nie, chyba że częstotliwość jest bardzo duża. Natomiast no, gorzej jest, jak jeździmy rowerami, hulajnogami, robimy jakieś duże imprezy, grille, inne rzeczy. No, w nie wszystkich miejscach, są miejsca, gdzie można to robić, a są, gdzie nie można tego robić, bo czy wiadomo, w kląb, czy gdzieś tam, no. Ja jeszcze mogę zrozumieć młodego człowieka, jak wyrwie kwiatek i wręczy swojej ukochanej i to jest dobrze. My do tego nic się nie odzywamy, bo to jest taki odruch sympatyczności do drugiego człowieka. Natomiast jeżeli niszczy, jeżeli depcze, jeżeli wyrywa bez jakichś przemyślanych rzeczy, no to jest naganne. Ale jeżeli młody człowiek zakochany w swojej dziewczynie wręczy kwiatek, to jest
1: to... Nic się nie stanie, wybaczalne.
2: Tak, to jest wybaczalne, bo to jest entuzjazm, to jest jakby tutaj dobra rzecz. Oby nie niszczyć tego, bo jeżeli to do pięknej kobiety trafia kwiatek, to jest cudownie, ale jak się go niszczy i wyrzuca, to jest źle.
1: Lato to też czas właśnie większej liczby spacerów i wydarzeń planerowych. Spacerując często zauważyć możemy obrazy, które psują właśnie wizerunek miasta. Są to rozrzucone kapsle, chociażby właśnie w parkach. Są różne, również porozrzucane inne śmieci. Miejsca te są monitorowane, ale to chyba nie jest problem, bo ludzie dalej śmiecą.
2: No tak, to jest ułomność właśnie człowieka, że kosze uliczne, że tak powiem, to są do niewielkich. To ja już tu mówiłem parę razy na antenie, że kosz to jest tylko, żeby wrzucić papierek po cukierku, gdzieś tam po lizaku, po lodzie. Okej. Natomiast nie można do koszy ulicznych wpychać reklamówek tych komunalnych, idąc z domu do wiaty śmietnikowej, gdzie się zbliżej kosz uliczny, wpychamy. Tym samym blokujemy dostęp. Mało tego, jeżeli tam są resztki pokarmu, mnóstwo jest ptaków, wron, innych rzeczy, a nawet koty, psy i inne rzeczy, te bezpańskie, po prostu wyciągają te reklamówki i wtedy nie nadążymy. My mamy ponad 350 koszy ulicznych na mieście.
1: A
2: zdecydowanie za dużo, moim zdaniem. W innych miastach w ogóle nie ma. Tak, jak się jeździ gdzieś tam
1: jest
2: po Europie, po świecie,
1: tak.
2: Nie ma koszy ulicznych. U nas jest zbyt rozbudowany ten system, myślę. I u nas mamy dwie brygady, które systematycznie co dzień wywożą kosze uliczne.
1: Czyli codziennie są wywożone śmieci.
2: Tak, to jest w granicach 4-6 ludzi, którzy tylko i wyłącznie usuwają te śmieci z koszy ulicznych.
1: I 350 koszy?
2: Tak,
1: to jest dużo.
2: Ponad 350 koszy. I są jeszcze inne, te segregowalne takie. No, jest mnóstwo rzeczy, gdzie można to zrobić w sposób cywilizowany, ale jak się wrzuci resztki jedzenia do kosza, natychmiast jest dużo ptactwa, które to, czy gołębie, czy wrony, czy inne stworzenia, że tak powiem, i to jest problem. To jest problem, bo można zrobić o godzinie 9 opróżnić koszy, ktoś nieodpowiedzialny wrzuci reklamówkę z domu, i jest problem, bo za godzinę już to będzie po całym mieście rozrzucone. Szczególnie w centrum, ale nie tylko, bo w osiedlach mieszkaniowych również tak się wydarza.
1: Rozmawiamy o porządkach, ale porozmawiajmy też o ciszy nocnej. Ławki pod blokami są często miejscem odpoczynku, ale też stają się również miejscem spotkań osób, które zakłócają spokój mieszkańców. Jak często takie sygnały trafiają właśnie do spółki? Że te ławki są uciążliwe dla nich, może je zlikwidować.
2: Bardzo ciężko, to jest też trudny problem, bo części mieszkańcom się to podoba. Ja myślę, że tu koledzy prezesi ze spółdzielni mieszkaniowych się zjednoczą ze mną w tej sprawie, bo jest to duża uciążliwość, bo starsze osoby chciałyby te ławeczki. Ale jeżeli tam nie będzie przekraczanie tej ciszy nocnej, bo młodzież, no wiadomo, jest hałaśliwa, lubi się bawić, ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli jest 22, koniec hucznych, że tak powiem, zabaw i idziemy gdzieś do pubów, do innych miejsc przeznaczonych do tego, natomiast no starsi ludzie też chcą odpocząć w tym okresie nocnym. I tutaj prawo mówi jasno, 22 ma być spokój, cisza nocna i obowiązek zamieszkiwania we wspólnocie wymaga tego, żeby jeden człowiek poszanował drugiego, bo to nie jest dom prywatny, tak? W domu prywatnym trochę jest inaczej, ale jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, musimy się razem porozumieć i mieszkać tak jak... Ja to powtarzam często, jak Pan Bóg przykazał. Jeżeli jest przepis, że nie wolno zakłócać ciszy nocnej, to nie wolno. I to ja też apeluję do wszystkich ludzi, żeby jeden drugiego człowieka poszanował, bo nawet z tą ławką to część mieszkańców jest za tym, żeby postawić tą ławeczkę, no bo przyjdzie sobie senior, usiądzie, porozmawia o sprawach życiowych, o różnych, o polityce, o sprawach łomżyńskich, można powiedzieć. I jest fajnie. Natomiast jeżeli to będzie przesadą w jakiś sposób, i dewastacją nawet, bo to są rzucanie resztek papierosa, to jest przy tej okazji dzieje się różnie inaczej. To są po tych małych alkoholach, butelki po piwie, puszki po piwie. To jest uciążliwe i dla administratorów, ale też dla innych mieszkańców, bo to naprawdę. Ale też są i akty wandalizmu przy okazji. Naprawdę, to niesie za sobą ten łańcuszek konsekwencji następnych, tak? I to trzeba apelować, to trzeba o tym mówić. Myślę, że to też oprócz tego, że uczą nas tego w szkołach, to rodzina jest tutaj, musi nad tym zapanować też, bo jak rodzic powie dla dziecka, czy dla młodzieńca, bo to przeważnie ludzie, którzy tam są w wieku od 16 do 20 lat, bardziej są tacy aktywni i energetyczni w tych sprawach.
1: I często likwidujecie takie ławeczki spod bloków?
2: Tak. No i wtedy mamy tak. I to, co chciałem powiedzieć, jest pismo, czy jest monity, mail, czy dzwonią ludzie i panie dyrektorze, proszę zareagować, bo to już mamy dosyć tej sytuacji. No i wtedy tą ławeczkę zabieramy, przyjeżdża firma, zabiera brygada. No ale odzywają się za jakiś czas telefony.
1: Żeby jednak taka ławeczka się przydała, ławeczka, żeby wróciła.
2: Tak. Tu niedawno mieliśmy taki przypadek na placu zabaw na Browarnej, że jest ławeczka i przeszkadza to sąsiadowi tej ławeczki. No ale też Rada Osiedla dzwoni, że ta ławeczka była, w projekcie jest tego placu zabaw, no i chcemy, żeby ona wróciła. No i taki dualizm wspólnoty jest właśnie.
1: Lato to też dobry moment na prowadzenie remontów miejskiej infrastruktury, ale również tej gospodarki mieszkaniowej.
2: Tak, my często zapominamy, że w naszej zasobie to jest ponad 115 budynków, to jest bardzo dużo. Mieszka ponad 7 tysięcy ludzi w zasobach gospodarki komunalnej, ale łącznie ze wspólnotami mieszkaniowymi. No i chcemy ostatnio, wspólnoty jakby rządzą się swoim prawem, bo tam decydują właściciele mieszkań wykupionych, które tworzą wspólnoty mieszkaniowe. Natomiast w budynkach komunalnych od wielu lat już mamy taki program dostarczania energii, czy to będzie energia w postaci gazu, czy podłączania to do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. I dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Dlatego, że to pomniejsza koszty utrzymania tego budynku, bo jeżeli są piece, to tak, zanieczyszcza środowisko i koszty, załóżmy, budowy nowego pieca to około 10 tysięcy złotych. I taki piec trzeba teraz wymieniać raz na 5 lat, raz na 6 lat i to są olbrzymie koszty, gdzie lokator, czyli ten, który jest na liście, nie jest w stanie zapłacić za to. I te koszty się kumulują w jakiś sposób i to nasze koszty powiększa utrzymania tych budynków. Jeżeli dostarczymy energię cieplną z MPS-u, czy też postawimy gaz, zrobimy grzejniki, wyrzucimy piece, środowisko na tym korzysta i administrator, ale też mieszkaniec płaci mniej. I chcemy to robić i robimy to przez... I mamy taki program, że ileś tam budynków teraz...
1: Czyli tutaj ta ochrona środowiska
2: tak,
1: ciągle na topie.
2: Szczególnie bardzo chcemy, bo mamy takie budynki na ulicy Browarnej, na ulicy Wesołej, gdzie chcemy doprowadzić gaz. W tej chwili już zakupujemy grzejniki, wyposażamy, już mamy umowy podpisane z gazownią i to po prostu dobrze robi dla wszystkich, tak? Dla mieszkańca, dla środowiska i dla kosztów, dla ekonomii, tak? I tutaj chcemy to kontynuować. Też mamy wsparcie z Rady Miasta i od pana prezydenta, że trzeba to kontynuować i te pieniądze się znajdują. I chwała za to, że chcemy oszczędzać powietrze. Łomża jako miasto jest zdecydowanie w tyle za innymi innymi miastami tej wielkości, bo szczególnie osiedle Łomżyca jest tutaj zagrożona bardzo. Tu z tych wszystkich badań jakości powietrza wynika, że jest źle. I tu musimy naprawdę poświęcić tak samo już w sferze tej finansowania, planowania. Miasto musi się pochylić, bo to jest wprost, brakuje paru procent, żeby stwierdzić, że to jest zagrożenie dla życia, dla zdrowia mieszkańców, tak? Bo jest naprawdę źle. Tam jest dużo piecy, ludzie w tych kopciuchach tam palą i to jest po prostu, nie ma czym oddychać. Jeżeli to,
1: także to jest wciąż
2: dobrze,
1: wyzwanie.
2: Teraz jest lato, okej. Okay. Ale jak jest sezon ten grzewczy, czyli jesień, zima, to jest zdecydowanie niedobrze.
1: I to jest wciąż wyzwanie. Panie dyrektorze, zerkam na zegarek, musimy stawiać kropkę, ale tak jeszcze szybciutko zapytam, skoro jest lato, są wakacje, jakieś plany na wypoczynek, na urlop już pan dyrektor posiada?
2: Tak, ja osobiście, córka przyjeżdża z zagranicy i będziemy się rodzinie, że tak powiem, cieszyć. Miesiąc sierpień przeznaczam na urlop i myślę, że tutaj będziemy razem w rodzinnym gronie spędzać ten urlop, ale firma zostaje w dobrych rękach, będzie zastępca, który będzie nad tym czuwał i ja, że tak powiem, ten okres urlopowy jest ciężki do organizacji, przeprowadzenia organizacji pracy, ale dajemy sobie z tym doskonale radę, bo wtedy inni przychodzą, inni odchodzą i to tak się dzieje. Myślę, że po to jest lato, żeby pracownicy również skorzystali z tych urlopów i efektywnie z tego skorzystali, bo potem jest lepsza energia do pracy, jak jest człowiek wypoczęty i o to właśnie chodzi.
1: Także życzymy tego odpoczynku i udanego urlopu. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Marek Olbryś, dyrektor MBGKiM w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję państwu.
0: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Urząd Stanu Cywilnego w Łomży przenosi się do nowej lokalizacji.

0: tajni informacje o sprzęcie wojskowym przekazywanym Ukrainie w latach 2022-26.
1: Sugestie na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Alwin Gajadur mówił wczoraj przed południem, że takie doniesienia nie mogą pozostać bez echa.
2: Musi to być oczywiście wyjaśnione.
1: I rzeczywiście, kilka godzin później wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie informacji. Dziennikarz portalu obronnego Juliusz Sabak powiedział, że taki ruch pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie.
3: Odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
1: Przeciwny tej decyzji jest generał Roman Polko.
4: Kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy.
1: Bo ujawnione informacje natychmiast trafią do rosyjskiego wywiadu, argumentuje generał.
0: O szczegółach mówił Arkadiusz Augustyniak.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Urząd Stanu Cywilnego w Łomży przenosi się do nowej lokalizacji. Od poniedziałku 13 lipca wszystkie sprawy urzędowe będą realizowane w całości w historycznym budynku Domku Pastora przy ulicy Krzywa Koło 1. Na czas przeprowadzki od dzisiaj do piątku wprowadzona została tymczasowa organizacja pracy jeszcze w dotychczasowej siedzibie w łomżyńskim ratuszu. O szczegółach mówił Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
6: Kluczowe zmiany to skrócenie godzin obsługi we wtorek 7 lipca oraz czwartek 9 lipca, kiedy USC będzie otwarte dla interesantów wyłącznie w godzinach 7:30-12:00. Także od 6 do 10 lipca w miarę możliwości prosimy o zgłaszanie się w sprawach pilnych i nagłych, czyli w celu sporządzenia aktu urodzenia lub aktu zgonu. Natomiast sprawy związane z wydawaniem odpisów z aktów stanu cywilnego prosimy odłożyć i realizować już w nowej siedzibie po 13 lipca.
0: Łukasz Czech podkreśla, że przeprowadzka tak ważnej instytucji to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, stąd te chwilowe niedogodności.
6: Przeniesienie systemów informatycznych i tysięcy dokumentów wymaga czasu oraz precyzji. Liczymy na wyrozumiałość naszych mieszkańców dla tymczasowych niedogodności. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby przerwa w pełnym dostępie do usług była jak najkrótsza.
0: Jak przekonuje ratusz, nowa lokalizacja w Domku Pastora pozwoli na podniesienie komfortu obsługi mieszkańców oraz zapewni lepsze warunki do celebrowania ważnych momentów życiowych. Do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. To jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty ogrzewania. Można otrzymać nawet 3,5 tysiąca złotych. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Sprawdźmy.
7: Kryteriów jest kilka. Najważniejsze to dochodowe, mówi Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
8: Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wysokość świadczenia jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Obowiązuje w tym przypadku zasada złotówka za złotówkę.
7: Istotna jest też jednostkowa cena ciepła, którą można znaleźć na fakturze z ciepłowni.
8: Do samego wniosku należy też dołączyć ostatnią fakturę za ciepło, żeby można było zweryfikować faktycznie tą cenę, czy świadczenie może zostać przyznane.
7: Jeśli z dostawcą ciepła rozlicza się spółdzielnia czy wspólnota, niezbędne jest stosowne zaświadczenie o jednostkowej cenie ciepła dla danej nieruchomości. Termin składania wniosków mija 31 sierpnia.
0: O szczegółach mówiła Aneta Łuczkowska.
5: Najnowsze informacje z regionu.
0: Ponad 100 osób wzięło udział w drugim wyścigu rowerowym o Puchar Burmistrza Czyżewa. Ten zorganizowany został w ramach Dni Czyżewa, które odbyły się w miniony weekend. Choć pogoda nie należała do najlepszych, to uczestnikom wyścigu nie brakowało dobrego humoru, entuzjazmu i zdrowych emocji związanych z rywalizacją. Wiek nie był dla nikogo barierą, bo wyścig podzielono na kategorie wiekowe. Dzięki temu najmłodsi uczestnicy mieli 3 lata, a najstarsi ponad 60. Na miejscu był nasz reporter Bartek Święciński.
9: 2, 1, start! Start! Jedziemy, jedziemy!
10: Najmłodsi uczestnicy mają 3 lata.
11: Mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
10: Może nawet nie mają. Nawet jeszcze chyba nie umieją pedałami kręcić na rowerach odpychanych, takich malutkich. Są grupy wiekowe co 2 lata, od 3 lat do 15. I tych wyścigów jest kilka. Przede wszystkim te wyścigi są dla dzieci, dla młodzieży, dla nich to jest ogromna atrakcja.
12: Mama, tata jeździ, no to i oni niech jeżdżą, niech trenują od razu. Mama, tata będzie brała udział w tych wyścigach dzisiaj.
11: Lubicie na rowerze jeździć?
13: Tak.
11: Często jeździsz na rowerze?
13: No czasem z mamą jeżdżę.
11: Dobry. Pani rozumie mama.
14: Tak.
15: Zadowolona?

0: Zadowolona. Dziewczyny dojechały do mety, bezpiecznie, super.
1: Gratulacje. Gratuluję. Jak się jechało?
2: No, jechałem jakby ostatni. Powiem tak, wszystkich
1: Wyprzedziłeś wszystkich potem, tak?
2: No.
1: A tak planowałeś, czy tak wyszło po prostu?
2: No, planowałem. Najpierw tak wolno.
1: I plan się powiódł, bo skończyłeś drugi.
2: No.
3: I jak słychać, emocji i dobrego humoru nie brakowało, a jak to wszystko wyglądało, można zobaczyć na naszej stronie radionadzieja.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Na termometrach w regionie 18 stopni teraz, dziś zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna to 20 stopni. W nocy spadnie do 13, jutro bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna nie będzie przekraczała 17-18 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
7: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
6: Po reklamie.

10.12 na Radiowym Zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek 6 lipca. Jeśli chodzi o pogodę na ten tydzień, mówimy, że odpoczywamy od upałów, odpoczywamy także od wysokich temperatur. Temperatura nie będzie przekraczała 20, maksymalnie 21 stopni, a wtorek, środa, czwartek i piątek będzie poniżej 20 stopni na termometrach. Dopiero weekend będzie znacznie bardziej słoneczny i znacznie bardziej ciepły, bo w niedzielę już prawie 25 stopni.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza program wydarzeń organizowanych z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego i zaprasza do udziału w obchodach. Wśród uroczystości zaplanowanych na 1 sierpnia, czyli w dzień wybuchu powstańczych walk, znalazł się koncert na Placu Piłsudskiego, można powiedzieć kultowy, czyli warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, akcja Wolność Łączy, a także spotkanie z powstańcami w godzinę W w Parku Wolności przy Muzeum. 1 sierpnia na Placu Piłsudskiego tysiące mieszkańców stolicy i turystów wezmą udział w akcji muzycznej Muzeum Powstania Warszawskiego. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, jak mówi dyrektor Muzeum Powstania. Jak co roku będzie to największe wydarzenie związane z obchodami rocznicy wybuchu zrywu.
1: Ta największa impreza, największe spotkanie, największa uroczystość obchodów Powstania Warszawskiego odbędzie się po raz 20. I pokaże, że są takie obszary, są takie miejsca, gdzie wszyscy Polacy mogą być razem. To są ludzie, może być różnych profesji, różnych poglądów, różnego stosunku do świata, ale tego wieczoru wszyscy są razem, żeby oddać hołd powstańcom.
0: Mówi Jana Udakowski, a w tym roku nie zabraknie również projektu muzycznego związanego z rocznicą powstania. 25 lipca w Warszawskim Parku Wolności wystąpi muzyk i kompozytor Błażej Król, który zaprezentuje premierowy album Łączy Nas.
1: To opowieść o lęku przed wojną. To opowieść o wojnie, która zabiera dzieciom dzieciństwo, młodzieży, młodość. Błażej Król zaproponował jakąś taką artystyczną platformę porozmawiania o tym, że dzisiejsi młodzi ludzie, rówieśnicy powstańców warszawskich, obawiają się wojny, obawiają się tego, co może ich spotkać. To taka próba rozmowy, bardzo ciekawa, trochę inna niż do tej pory. Jesteśmy ciekawi tego, jak ten koncert zostanie odebrany.
0: W ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego kilka dni przed 1 sierpnia Muzeum Powstania. Tam odbędzie się także tradycyjne spotkanie powstańców z prezydentem Polski i prezydentem Warszawy. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 czerwca 1944 roku o godzinie 17. Obchody 82. rocznicy zrywu potrwają przez 63 dni i zakończą się w dniu kapitulacji powstania 2 października.

0: Folarin Balogan, amerykański napastnik, został dopuszczony do gry w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata przeciwko Belgii, mimo otrzymania czerwonej kartki w poprzedniej rundzie. Piłkarz został usunięty z boiska po analizie powtórki wideo, która wykazała, że nadepnął na tył nogi reprezentanta Bośni i Hercegowiny. FIFA zawiesiła wykonanie decyzji, a amerykańskie media sugerują, że wpływ na to mógł mieć telefon prezydenta Donalda Trumpa do szefa federacji Gianniego Infantino. Były sędzia międzynarodowy Adam Lyczmański podkreśla, że to niebezpieczny precedens.
1: Ja nie znam żadnego przepisu tego typu. Raz precedens, a dwa, no nie wiadomo do czego to może nas doprowadzić, więc powiem szczerze, jestem zaniepokojony taką decyzją i nie spotkałem się przez 27 lat, jak w piłce nożnej jestem, w sędziowaniu w zasadzie, z takim czymś, więc jestem w ciężkim szoku. Nie wiem do czego to doprowadzi, bo teraz każdy będzie mógł się odwoływać od kartki. Pytanie, co jeżeli te kartki nie będą anulowane? Nie, no tym bardziej, że wszyscy widzieliśmy, że był to faul na czerwoną kartkę, więc kompletnie ja tego nie rozumiem i nie wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Dla mnie jest to decyzja niezrozumiała, niebezpieczna i wręcz no, niewiarygodna, tak bym powiedział.
0: A mecz Stany Zjednoczone-Belgia, w którym będzie mógł wystąpić ten zawodnik, zaplanowany na noc czasu polskiego z poniedziałku na wtorek. I gave all my oxygen to people that could breathe. I gave away my money and now we don't even speak.

Doktor Husam Abu Safia, palestyński pediatra, nazywany Korczakiem z Gazy, może nie przeżyć warunków w izraelskim więzieniu, alarmuje prawnik, który odwiedził go kilka dni temu w pokoju przesłuchań. Relacjonuje, że miał trudności z rozpoznaniem swojego klienta, bo był tak dotkliwie pobity i tracił przytomność podczas spotkania. Doktor Abu Safia miał powiedzieć swojemu obrońcy, że widzą się po raz ostatni. Lekarzowi przez ostatnie półtora roku nie postawiono żadnych zarzutów, a w ubiegłym miesiącu przeniesiono go do więziennej izolatki o powierzchni metr na metr, bez dostępu do pomocy medycznej. Trafił tam po tym, jak odmówił wykonania rozkazu izraelskiej armii nakazującego ewakuację szpitala w Gazie, co skutkowałoby porzuceniem pacjentów. Wcześniej przez prawie 3 miesiące kierował szpitalem w stanie oblężenia, mimo braku leków, prądu i zaopatrzenia. O uwolnienie lekarza apeluje ONZ, Międzynarodowe Organizacje Praw Człowieka, a także izraelskie media. Jeśli Izrael pozwoli mu umrzeć w więzieniu, zniszczy palestyński symbol bohaterstwa, pisał dziennik Haaretz. Izraelska gazeta porównała go do Janusza Korczaka. W czasie II wojny światowej towarzyszył swoim żydowskim podopiecznym z sierocińca w drodze do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince, mimo że miał możliwość uratowania się. Eksperci praw człowieka regularnie nazywają izraelskie więzienia i ośrodki detencyjne dla Palestyńczyków siecią miejsc tortur. Palestyńscy więźniowie są w nich głodzeni, bici, pozbawiani snu i opieki medycznej, a także poddawani przemocy seksualnej. Od października 2023 roku do sierpnia 2025 roku zmarło w nich co najmniej 46 Palestyńczyków. A to jest poniedziałek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Jest 6 lipca, już za 20 minut, godzina 11.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jest 11. Zapraszam na wiadomości, a przedstawi Katarzyna Polewko.
2: Zdaniem Krzysztofa Bosaka rząd mógł przekazać na Ukrainę trudne do pozyskania pociski do systemu Patriot. Sejmik województwa podlaskiego nie przyjął stanowiska radnych PiS w temacie paktu migracyjnego. Na koniec gmina Zbójna, inscenizacja bitwy pod Piasutnem Żelaznym, jak co roku przyciągnęła tłumy miłośników historii. Jestem za przyjęciem ustawy, która zablokuje wydawanie za granicę polskiego uzbrojenia bez zgody parlamentu, mówi wicemarszałek Sejmu i polityk Konfederacji Krzysztof Bosak. Jego zdaniem rząd mógł przekazać Kijowowi pociski przechwytujące.

0: Podlaskiego nie przyjął stanowiska radnych Prawa i Sprawiedliwości w temacie paktu migracyjnego, ale temat wróci na kolejnych sesjach, zapewnił na naszej antenie radny Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki. Były marszałek województwa podlaskiego tłumaczył, dlaczego jego ugrupowanie chce, by radni sejmiku przyjęli twarde stanowisko sprzeciwiające się paktowi migracyjnemu.
1: Pakt migracyjny to przecież przymusowa relokacja nielegalnych migrantów. To przecież kary za to, że jeżeli nie będziemy ich przyjmowali, no to odpowiednie kwoty pieniędzy będą pobierane z budżetu państwa. No i to coś, co jest istotne, czyli zagrożenie dla naszego społeczeństwa, bo ci ludzie, którzy tutaj w sposób nielegalny wtargnęli, nie chcą się w żaden sposób asymilować, nie chcą uszanować naszej kultury, naszego prawa.
0: Pakt migracyjny Unii Europejskiej już wszedł w życie, więc będziemy ponownie zgłaszać nasze stanowisko, zapewnia Artur Kosicki.
1: Tylko przypomnę, że przecież to wyłączenie Polski jest ze stosowania tych przepisów jest do końca tego roku. Pakt już obowiązuje przecież i będziemy mieli w następnym roku, w mojej ocenie, niespodzianki. Powinniśmy twardo zająć stanowisko jako sejmik. Tego oczekuje od nas mieszkańcy tego regionu. Każde to stanowisko przyjmiemy, tylko przyjmijcie naszą poprawkę. Tak jak obiecałem na ostatniej sesji sejmiku, będę je zgłaszał do każdego porządku obrad do końca tej kadencji, aż zostanie przyjęte.
0: Podczas ostatniej sesji radni sejmiku województwa podlaskiego przyjęli stanowisko popierające stałą obecność Polski w Unii Europejskiej, natomiast dwa zgłoszone projekty w sprawie paktu migracyjnego nie znalazły poparcia większości.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Za nami kolejna żywa lekcja historii na terenie dawnej Leśniczówki w Piesutnie Żelaznym. Inscenizacja bitwy, którą 82 lata temu stoczyli żołnierze Armii Krajowej z Wehrmachtem, jak co roku przyciągnęła wielu mieszkańców regionu. Niedzielne obchody rozpoczęły się od mszy świętej polowej. Tuż po niej rekonstruktorzy wcielili się w rolę żołnierzy AK oraz przeważających sił niemieckich, które starły się 29 czerwca 1944 roku.
3: Marcin Sekściński, prezes Polskiego Instytutu Działań Społecznych. Bardzo nam zależy na takiej lekcji historycznej, na takim pokazaniu, szczególnie młodym ludziom, a jest ich tutaj dzisiaj z nami sporo. Jak istotna jest kwestia przywiązania do ojczyzny?
4: Andrzej Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imieniem Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. To jest żywa lekcja historii. Trzeba pamiętać o młodych ludziach. Zginęli, najmłodszy miał 16 lat, najstarszy 32.
5: Jak ci się podobało?
6: Super.
5: A bałeś się trochę?
6: Nie.
5: Ale mieli słabą sytuację, co? Bo tych Niemców było dużo więcej.
7: Dużo, ale dobrze się ukrywali.
5: I dobrze walczyli.
7: Tak.
8: No tak za dużo nie widzieliśmy, ale każdy sposób przywoływania pamięci jest okej. Okay.
9: Trzeba przypominać, mówić jak było, z poszanowaniem wszystkich.
10: Mój dziadek tutaj był w tą wojnę gajowym. Jeden partyzan został uratowany. Tutaj on był ranny, wyszedł, babcia go przyprowadziła, przeżył wojnę, został uratowany, wyleczony.
0: Po zakończeniu inscenizacji nadszedł czas na integrację. Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli skosztować pysznej wojskowej grochówki, a dla najmłodszych przygotowano strefę atrakcji ze zjeżdżalniami na czele.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: A dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, 18 stopni na termometrach teraz. 20 stopni to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 13, jutro bądźmy przygotowani na opady deszczu, maksymalnie będzie 17 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Zapraszamy na reklamy.
2: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak. Hasło Radio Nadzieja, drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
12: Po reklamie.

0: A my teraz wracamy do sobotniego drugiego wyścigu rowerowego Puchar Burmistrza Czyżewa. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. Został zorganizowany w ramach Dni Czyżewa, które odbywały się w weekend 4 i 5 lipca. Chociaż pogoda może nie była najlepsza, to uczestnikom wyścigu nie brakowało dobrego humoru, entuzjazmu, a także zdrowych emocji związanych z rywalizacją. Wiek nie był dla nikogo barierą, bo wyścig podzielono na kategorie wiekowe. Dzięki temu najmłodsi uczestnicy mieli 3 lata, najstarsi ponad 60. Trasa wyścigu była zależna od wieku uczestników. Na miejscu był nasz reporter Bartek Święciński.
1: 2, 1, start! Jedziemy!
2: Najmłodsi uczestnicy mają 3 lata.
3: Mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
2: Może nawet nie mają. Nawet jeszcze chyba nie umieją pedałami kręcić na rowerach odpychanych, takich malutkich. Są grupy wiekowe co 2 lata, od 3 lat do 15. I tych wyścigów jest kilka. Przede wszystkim te wyścigi są dla dzieci, dla młodzieży, dla nich to jest ogromna atrakcja.
4: Mama, tata jeździ, no to i oni niech jeżdżą, niech trenują od razu. Mama, tata będzie brała udział w tych wyścigach dzisiaj.
3: A, czyli cała rodzina to jest.
4: Cała rodzina, tak. Oni dwoje i mama i tata będą.
3: A wy jak lubicie na rowerze jeździć?
5: Tak.
3: Często jeździsz na rowerze?
5: No czasem z mamą jeżdżę.
3: Dobry! To pani jest zadowolona tutaj z wnuczki, domyślam się.
4: To są wszystkie moje wnuczki. Wszystkie są moje wnuczki, jestem bardzo zadowolona. Nic się nie stało na trasie. Wróciły, przejechały. Najważniejsze.
3: I to najważniejsze.
4: No i to jest sama motywacja na następny rok, żeby może był ich puchar burmistrza.
3: Może był puchar burmistrza.
4: Tak, bo one są ambitne jak ja.
3: Pani rozumie mama.
6: Tak.
3: Zadowolona?
6: Zadowolona. Dziewczyny dojechały do mety. Bezpiecznie, super.
3: Dzień dobry, jak zadowolony tutaj z występu tutaj młodzieży?
7: No oczywiście, że tak. Oczywiście, razem startujemy.
3: A,
7: ja o 12, a on drugi jest. No.
3: Gratulacje. Gratuluję, jak się jechało?
5: No, jechałem jakby ostatni. Powiem tak, wszystkich
3: Wyprzedziłeś wszystkich potem, tak?
5: No.
3: A tak planowałeś, czy tak wyszło po prostu?
5: No, planowałem. Najpierw tak wolno, a potem jak już tak będzie już tak, że mogę być jakiś tam 15, to wtedy bym sobie to śpieszył, wszystkich bym wygonił, no i...
3: I plan się powiódł, bo skończyłeś drugi.
5: No.
3: To za rok pewnie będziesz i skończysz przynajmniej na tym pierwszym miejscu.
5: No, może.
3: Tak. Tu łapiemy rower. A przygotowania do tego wyścigu długo trwały? Przygotowywaliście się?
5: No tak. Trwacie 3 dni.
3: Dzień dobry. Jakie tam predykcje na ten dzisiejszy wyścig, start?
8: Chmurki trzeba obejrzeć i to zobaczyć.
3: Może padać nie będzie. Co?
8: No, oby nie padało. Przygotowany jestem na mały deszcz, ale na duży niestety nie.
3: A to jak można przygotować się na mały deszcz?
8: No tak, kurteczki takie się wozi z sobą.
3: To widać, że nie pan doświadczony zawodnik.
8: No, nie widać, że swoje lata mam?
3: No to trzeba trzymać kciuki, żeby było...
8: Nie, bo mamy takie opony, jakie mamy, nie? Łyse, dobrze, że policja nie widzi, że łyse gumy.
3: Pan tutaj z
8: Złomianek. Drugi raz tu jestem. Przejechałem się to ostre łuki, ostre zakręty. Nie? Jak ktoś będzie szybko jechał z tej górki, z tego wiaduktu, to tak jestem ciekaw, ilu się wyłoży, nie? No trzeba szacunek mieć trochę do trasy, do kolegów.
3: No to życzę powodzenia.
8: No dziękuję, ja tylko by dojechać.
0: A ta edycja, podobnie jak poprzednia, zdaniem organizatorów okazała się sukcesem i już zapowiedzieli trzecią odsłonę wyścigu rowerowego Puchar Burmistrza Czyżewa. Na naszej stronie radionadzieja.pl znajdą Państwo rozmowy z naszego terenowego studia, także fotorelacje z wydarzenia.

0: Polsce rośnie liczba osób, które kupując w sklepach korzystają z tak zwanych płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w pierwszych 4 miesiącach tego roku przeprowadzono ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup towaru albo towarów z późniejszą opłatą nawet do 30 dni bez konsekwencji. Analityk Jarosław Sadowski tłumaczy, że chociaż płatność odroczona wydaje się atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spiralę zadłużenia.
1: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Ekspert zwraca uwagę, że płatności odroczone są pewnego rodzaju kredytem, który jest widoczny przez BIK, z którego korzystają banki, rozpatrując wnioski o pożyczki. Jarosław Sadowski podkreśla, że zadłużając się możemy mieć problem z zaciągnięciem na przykład kredytu hipotecznego.
1: To może być szczególnie też ważne, jeżeli planujemy zaciągnięcie kredytu hipotecznego, bo też każde zadłużenie posiadane zmniejszają nam dostępną kwotę kredytu hipotecznego, dlatego najlepiej na miesiąc czy dwa przed właśnie wnioskowaniem o kredyt hipoteczny, najlepiej pozbyć się wszystkich innych limitów kredytowych, kart kredytowych.
0: Usługa jest raportowana przez BIK od listopada 2022 roku. Od tego czasu 3,5 miliona klientów skorzystało z 208 milionów transakcji odroczonych. Portfel Kup Teraz, zapłać później na koniec czerwca opiewał na ponad 1,1 mld złotych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Natalia Nykiel na antenie Radia Nadzieja. Już 11.34, coraz bliżej spotkania z profesorem Jerzym Pralczykiem w naszej audycji z cyklu Słowo o Słowie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna pyta o imię Stella, które zapisywane jest przez 2L. A jak zapisujemy zdrobnienia? Czy powinniśmy pisać Stelcia przez 2L, czy Stelka przez 2L, czy też Stelcia i Stelka? I od razu odpowiadam, Stelcia, Stelka, to drugie L w tym kasujemy. Bardzo dziwnie wyglądałyby zapisy przez 2L. Czy to byłoby zupełnie niepoprawne? Imiona własne kierują się czasem własnymi także zwyczajami. Zdrobnienia z drugiej strony także, bo możemy zdrobniać imiona, zresztą nie tylko imiona, spieszczać w bardzo dowolne sposoby. Stelunia moglibyśmy powiedzieć, Steleczka moglibyśmy powiedzieć, czy też napisać nawet. Nawet możemy mówić Tusia przecież o Steli, a któż nam zabroni? Albo Tasia na przykład, jeżeli będziemy chcieli, czy Tesia. Wszystko to jest możliwe. Dlatego też nie ma jakiejś bardzo wyraźnej restrykcji i gdybyśmy mówili Stelunia, to tam akurat 2L by mogły być. Też bym wolał jedno L, bo spolszcza się wtedy. Ten przyrostek polski sprawia, że całe to słowo robi się polskie i trochę hybrydowo, dziwacznie brzmi, jeżeli obce zwyczaje, a podwojone L jest niewątpliwie tutaj obce, dostaje się do takiego już bardzo spolszczonego imienia. Ale jeszcze w przypadku Stelluni, ponieważ dalej jest samogłoska, to te 2L mógłbym jakoś tolerować. Natomiast przy Stelci czy przy Stelce 2L wyglądałyby naprawdę dziwnie. To cia czy ka jako sygnał zdrobnienia tak bardzo sugeruje polskie spieszczenie, więc co za tym idzie także spolszczenie całego słowa, że 2L w Stelci bardzo trudno bym tolerował. Ale jak mówię, to są imiona własne. Można.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta.

0: prowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Nie zatwardzajcie serc waszych. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchodźców, skrzywdzonych, ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas. Ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, zgardzeni, zapomnieni przez najbliższych, przez społeczeństwo, ludzie poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nalogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec. Są także ludzie cierpiący w szpitalach, dzieci osierocone albo opuszczone przez rodziców, czy młodzież przeżywająca trudności i problemy swego wieku. Na świecie istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Także dzisiaj otwierają się przed nami rozległe dziedziny, w których miłość Boża powinna być obecna przez działanie chrześcijan. Tak napisałem w ostatnim orędziu na Wielki Post. Chrystusowe dziś winno zabrzmieć z całą mocą w każdym sercu i uwrażliwić je na dzieła miłosierdzia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: To jedyna taka pielgrzymka odmierzona śladem końskich kopyt, błyskiem szabli, brzękiem strzemienia i rytmem ułańskich serc. W historycznych mundurach na Jasną Górę dotarła 27. pielgrzymka kawalerii konnej z zarąb kościelnych. To już tradycja, że ułani w ostatnim dniu przemarszu specjalnie na wjazd do Częstochowy zakładają mundury galowe. Wcześniej pielgrzymują w mundurach polowych. 14 ułanów spędziło w siodle 11 dni, pokonując trasę około 400 km, głównie stępem. To też jedyna taka pielgrzymka, kiedy pątnik musi wiedzieć, jak oporządzić konia. Pielgrzymka uczy pokory, cierpliwości, wytrwałości. Koń to dyscyplina dla człowieka i trzeba o niego dbać, podkreśla Andrzej Zdziarski.
1: No przede wszystkim modlimy się, śpiewamy i swoją postawą też pielgrzymka dużo uczy pokory, bo tu trzeba dużo cierpliwości, wytrwałości. I koń jak jest przyjacielem, ale uczy dużo dyscypliny, bo wstajemy rano o 4 godzinie. Tak, no po prostu jest jak w wojsku, także hartowanie takie.
0: Pielgrzymi przemieszczali się według zasad kawalerii II Rzeczypospolitej. Bardzo liczy się dbałość o konia, bo żeby nie nieść konia na plecach, to najpierw trzeba o nim pomyśleć, później o potrzebach jeźdźca. Upały też były wyzwaniem, mówił Andrzej Klimczyk.
2: W tym roku upały naprawdę bardzo zaczęły nam doskwierać. Te ekstremalne temperatury, pamiętajmy o tym, że są temperatury podawane w cieniu, a my jechaliśmy w pełnym słońcu. Duża część drogi była przebyta po drogach asfaltowych, gdzie te drogi się nagrzewały, więc dostawaliśmy ciepłem z góry i z dołu. Jak powiedziałem, to wszystko nasza ofiara.
0: Jak zapewniał ksiądz Andrzej Dmuchowski, dowódca pielgrzymki, jest ona hołdem i oddaniem szacunku ojczyźnie i wszystkim, którzy zdrowiem i życiem płacili za jej wolność.

0: Urząd Stanu Cywilnego w Łomży przenosi się do nowej lokalizacji. Od poniedziałku 13 lipca wszystkie sprawy urzędowe będą realizowane w całości w historycznym budynku Domku Pastora przy ulicy Krzywekoło 1. Na czas przeprowadzki od dziś do piątku wprowadzona została tymczasowa organizacja pracy jeszcze w dotychczasowej siedzibie w łomżyńskim ratuszu. O szczegółach mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
1: Kluczowe zmiany to skrócenie godzin obsługi we wtorek 7 lipca oraz czwartek 9 lipca, kiedy USC będzie otwarte dla interesantów wyłącznie w godzinach 7:30-12:00. Także od 6 do 10 lipca w miarę możliwości prosimy o zgłaszanie się w sprawach pilnych i nagłych, czyli w celu sporządzenia aktu urodzenia lub aktu zgonu. Natomiast sprawy związane z wydawaniem odpisów z aktów stanu cywilnego prosimy odłożyć i realizować już w nowej siedzibie po 13 lipca.
0: Łukasz Czech podkreśla, że przeprowadzka tak ważnej instytucji to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, stąd te niedogodności.
1: Przeniesienie systemów informatycznych i tysięcy dokumentów wymaga czasu oraz precyzji. Liczymy na wyrozumiałość naszych mieszkańców dla tymczasowych niedogodności. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby przerwa w pełnym dostępie do usług była jak najkrótsza.
0: Jak przekonuje ratusz, nowa lokalizacja w Domku Pastora pozwoli na podniesienie komfortu obsługi mieszkańców, zapewni także lepsze warunki do celebrowania ważnych momentów życiowych.

0: Za nami kolejna żywa lekcja historii. Na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym inscenizacja bitwy, którą 82 lata temu stoczyli żołnierze Armii Krajowej z Wehrmachtem, jak co roku przyciągnęła wielu mieszkańców regionu. Niedzielne obchody rozpoczęły się od mszy świętej polowej. Tuż po niej rekonstruktorzy wcielili się w rolę żołnierzy Armii Krajowej oraz przeważających sił niemieckich, które starły się 29 czerwca 1944 roku.
1: Marcin Sochciński, prezes Polskiego Instytutu Działań Społecznych. Bardzo nam zależy na takiej lekcji historycznej, na takim pokazaniu szczególnie młodym ludziom, a jest ich tutaj dzisiaj z nami sporo, jak istotna jest kwestia przywiązania do ojczyzny.
2: Andrzej Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imieniem Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. To jest żywa lekcja historii. Trzeba pamiętać o młodych ludziach. Zginęli, najmłodszy miał 16 lat, najstarszy 32.
3: Jak ci się podobało?
4: Super.
3: A bałeś się trochę?
4: Nie.
3: Ale mieli słabą sytuację, co? Bo tych Niemców było dużo więcej.
5: Dużo, ale dobrze się ukrywali.
3: I dobrze walczyli.
5: Tak.
6: No tak za dużo nie widzieliśmy, ale każdy sposób przywoływania pamięci jest okej.
7: Trzeba przypominać, mówić jak było, z poszanowaniem wszystkich.
8: Aleksandra Stelmach-Maciocha, nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród. Ci leśnicy, którzy tutaj mieszkali, też zginęli w tych wydarzeniach wojennych.
9: Mój dziadek tutaj był w tą wojnę gajowym. Jeden partyzan został uratowany. Tutaj on był ranny, wyszedł, babcia go przyprowadziła. Przeżył wojnę, został ratowany, wyleczony.
10: Pięknie, przepięknie. Ale już my jesteśmy któryś tam raz z kolei.
3: I co roku jest tak samo pięknie?
10: No prawie, czasami jeszcze piękniej. Niech pokolenia kolejne wiedzą.
11: Żeby właśnie więcej młodzieży było, niech poznają historię.
12: Młodzi, żeby wiedzieli, co to było, jak było.
13: Przeżyć taką rekonstrukcję tak naprawdę na żywo, to jest bardzo takie pouczające i doceniające to, że rzeczywiście akurat takie wydarzenia miały kiedyś miejsce i to się faktycznie działo.
0: A na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski. Po zakończeniu inscenizacji nadszedł czas na integrację. Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli skosztować wojskowej grochówki, a dla najmłodszych przewidziano strefę atrakcji ze zjeżdżalniami na czele.

w Chorwacji, bo to temat taki mocno wakacyjny, ponownie wybuchł spór o dostęp do plaż. Jeden z posłów opozycji po raz drugi w ciągu miesiąca przeciął szlifierką łańcuch i kłódkę zamykające przejście na plażę przy hotelu jednej z największych amerykańskich sieci. Zdaniem posła hotel bezprawnie ograniczał mieszkańcom i turystom dostęp do wybrzeża, które zgodnie z chorwackim prawem, stanowi dobro publiczne. Poseł podkreślił, że pas nadmorski należy do wszystkich obywateli i nikt, nawet właściciel luksusowego hotelu, nie ma prawa uniemożliwiać dojścia do plaży. Identyczną akcję przeprowadził już na początku czerwca, wówczas przejście zostało otwarte, jednak kilka dni temu hotel ponownie zamontował łańcuch i kłódkę. Polityk zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury przeciwko hotelowi. Sprawa wywołała szeroką debatę w Chorwacji. Dostęp do plaż od lat jest tam przedmiotem sporów między lokalnymi społecznościami, a właścicielami hoteli i prywatnych kompleksów turystycznych. Chorwackie przepisy stanowią, że wybrzeże jest dobrem publicznym i co do zasady musi pozostawać dostępne dla wszystkich, chociaż zarządcy obiektów często powołują się na względy bezpieczeństwa albo ochrony swojego terenu.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Politycy komentują sprawę przekazywania Ukrainie wsparcia wojskowego. Chodzi o pociski przechwytujące do systemu Patriot. 9 samorządów subregionu łomżyńskiego z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Uwaga kierowców w Ostrołęce, musicie przygotować się na spore utrudnienia. PiS i Konfederacja domagają się wyjaśnienia, rządzący przestrzegają przed antyukraińskimi nastrojami. W związku z krytycznymi komentarzami opozycji dotyczącymi tego, że rząd mógł przekazać Kijowowi pociski przechwytujące do systemu Patriot, Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało odtajnienie informacji o wsparciu militarnym przekazywanym Ukrainie w latach 2022-2026.
2: Politycy są podzieleni w sprawie przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości zaznacza, że Ukraina może od Polski broń kupować, ale nie powinna jej otrzymywać za darmo.
3: My nie możemy się w obecnej sytuacji geopolitycznej wyzbywać sprzętu, który jest niezbędny do obrony naszej przestrzeni powietrznej.
2: Tak dla odtajnienia dokumentów dotyczących pomocy dla Ukrainy mówi europoseł KO Dariusz Joński, ale zastrzega, że musi się to odbyć zgodnie z przepisami.
4: W moim przekonaniu to dobrze, że Polska od początku się zaangażowała w pomocy i ja tutaj nie będę grał na żadnych nutach antyukraińskich.
2: MON zapewnia, że każde przekazywanie sprzętu wojskowego jest koordynowane z sojusznikami, a informacje na ten temat otrzymuje także prezydent.
1: Relacjonowała Klaudia Wróblewska.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: 9 samorządów subregionu łomżyńskiego otrzymało dofinansowanie 11 projektów w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Poszczególne gminy podpisały umowy na

0: Planki. Druga odnawialne źródła energii to instytucje publiczne należące do miasta Łomży, które zostaną zabezpieczone w odnawialne źródła energii i fajna umowa, park Jakuba Wagi, rozpoczynamy pierwszy etap modernizacji.
1: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys dziękował władzom województwa podlaskiego za kontynuację programów, które umożliwiają samorządom podobne inwestycje.
2: Mówimy dzisiaj o funduszach dla Podlaskiego, ale samorządy od wielu lat korzystają ze środków Unii Europejskiej, a także środków własnych przyznawanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Za to też serdecznie dziękujemy. Te pieniądze, które otrzymaliśmy dzisiaj, bardzo często są niemożliwe do pozyskania w zupełnie innych konkursach. Tak właśnie gmina Łomża pozyskała pieniądze na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na nasz urząd, na naszą siedzibę, co nie było możliwe w przypadku innych wcześniejszych konkursów.
1: Oprócz miasta i gminy Łomża beneficjentami dotacji okazały się także miasto Kolno oraz gminy Piątnica, Nowogród, Grajewo, Radziłów, Wąsosz i Kołaki Kościelne.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kierowcy w Ostrołęce muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od dzisiejszego poranka zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulicy Pomian. To kolejny etap budowy południowej obwodnicy miasta i nowego mostu przez Narew. O szczegółach mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Ostrołęckiego Ratusza.
4: W ramach prowadzonych prac zamknięte zostaną dwa odcinki ulicy Pomian, a ruch samochodowy zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Objazdy te zostały poprowadzone przede wszystkim przez ulicę Goworowską i ulicę Srebrną oraz drogami prowadzącymi przez Zbenin i Czarnowiec. Bardzo prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz, jeżeli to możliwe, wybieranie alternatywnych tras przejazdu.
1: Stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona po zakończeniu prac, czyli na przełomie sierpnia i września. Marcin Daniec, formacja Hatelet i trzecia strona medalu. To gwiazdy zbliżającej się łomżyńskiej nocy kabaretowej. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę na Starym Rynku. Chcemy, żeby wakacje w mieście też były przyjemne i ciekawe, mówi prezydent miasta Mariusz Krzanowski.
5: Staramy się oczywiście wychodzić z ofertą kulturalno-rozrywkową do naszych mieszkańców. Zgodnie z taką ideą, którą przyjęliśmy już kilka lat temu, staramy się w każdy weekend zaproponować mieszkańcom jakieś ciekawe wydarzenia. Podobnie jak w poprzednim roku, już 11 lipca, będą to topowe kabarety. Na pewno warto, tak, bo są to kabarety, które też występują na Mazurskiej Nocy Kabaretowej. W związku z tym to będzie...
1: Łomżyńska Noc Kabaretowa rozpocznie się o 19 i potrwa do 22. Wstęp jest wolny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: 19 stopni na termometrach w regionie, 20 stopni to prognozowana na dziś temperatura maksymalna, w drugiej części dnia nieco większe zachmurzenie. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, jutro bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu, maksymalnie jutro 18 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: W sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
7: Po reklamie.

40 minut po godzinie 13, już za 4 minuty drugi odcinek audycji z cyklu Włoskie Skarby, audycji, na którą zapraszamy w imieniu księdza profesora Witolda Kaweckiego.

0: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Apulia. Miejsce wiecznej wiosny. Współczesna Apulia przed wiekami w epoce antycznej stanowiła część tak zwanej Wielkiej Grecji. Została ona ostatecznie podbita przez Rzym w 272 roku przed Chrystusem. Homer pisał, że Apulia jest miejscem wiecznej wiosny. Może dlatego pozostała spichlerzem Włoch. Od czasów greckich wytwarza się tutaj wszelkie produkty spożywcze, zwłaszcza zboże, pomidory, oliwę, wina, warzywa i rozmaite sery. Chleb z Apulii dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w całych Włoszech. Mnisi bazyliańscy w IX wieku stworzyli tu nowe rodzaje oliwek rosnących pierwotnie na dziko wśród śródziemnomorskich zarośli, ale szczepiąc je założyli mnisi nowe gaje oliwne. Apulia pozostawała przez wieki pod wpływami greckimi, bizantyjskimi, rzymskimi, a nawet normańskimi. Apulia ma 800 km wybrzeża, więc podróżuje zasadniczo wzdłuż niego. Miasta rozwijały się tutaj nad morzem, gdzie Normanowie chcieli podkreślić swoją dominację. Najpierw jadę na półwysep Gargano, rozciągający się na długości prawie 70 km. Skaliste podłoże porośnięte jest mniejszym czy większym lasem. Miejscami występuje tylko mech albo naga skała. A ponieważ wokół jest lazurowe morze, krajobraz staje się wyjątkowo urokliwy. Linia brzegowa Cypla, początkowo piaszczysta i płaska, stopniowo zaczyna się wznosić, począwszy od miejscowości Peskici i oferuje jaskinie o zadziwiających kształtach i kolorach, wyglądających jak skalne klejnoty. Rajskim zakątkiem Gargano są wyspy Tremiti. Od starożytności pełniły one jakby rolę strażnicy między wschodem a zachodem. Saraceni, którzy szli jak burza, zdobywając cały basen Morza Śródziemnego, nigdy nie zdobyli jednej z tych wysp, San Nicola, świętego Mikołaja. Wokół widać szafirową toń Adriatyku o nadzwyczajnej przezroczystości, poszarpane wybrzeże, tajemnicze jaskinie i urzekające piękno widnokręgu. Wyspa od niemal 1000 lat zamieszkana jest przez mnichów. Przy ogromnym średniowiecznym kompleksie klasztornym benedyktynów stoi kościół Santa Maria a Mare, sięgający IX wieku. Na całym archipelagu wysp mieszka jedynie 450 osób. Miejsce jest urokliwe, klimatyczne, latem bardzo turystyczne, ale po sezonie idealne do metafizycznej zadumy nad życiem. Groty Gargano, dostępne tylko od strony morza, są jedną z największych atrakcji półwyspu. Trzeba dopłynąć stosunkowo niewielką łodzią, by dostać się do środka. Półwysep Gargano jest także miejscem głębokiej duchowości. Najlepszym przykładem jest sanktuarium na górze Michała Anioła, jedno z najstarszych miejsc kultu na świecie, i kościół z grobowcem ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Poniżej Gargano leży miasto Trani, które jest perłą Adriatyku. Serce miasta jest duży port rybacki, który już w średniowieczu był jednym z najważniejszych na Adriatyku. Nad samym brzegiem morza moją uwagę zwraca surowa romańska katedra świętego Mikołaja Pielgrzyma z przełomu XI i XII wieku. To jeden z najważniejszych zabytków Apulii. Jasnoróżowy tuf wapienny, niemal biały, pozyskiwany z jaskiń oraz marmur wydobywany w Trani, z których zbudowano katedrę, pięknie kontrastują z turkusowymi wodami Adriatyku, błękitem nieba i morskim lazurem wschodnich wybrzeży Adriatyku. Zjeżdżając w dół włoskiego buta, docieram ciągle do Bari, starożytnego portu, a jednocześnie ośrodka wymiany handlowej i kulturowej z Bizancją. Miasto szczyci się grobem świętego Mikołaja w pięknym kościele z białego kamienia, będącym wspaniałym przykładem architektury romańskiej ze złoconym drewnianym stropem. To właśnie tutaj, za głównym ołtarzem, w prezbiterium, spoczywa polska królowa Bona Sforza, a także znajduje się rzeźba świętego Stanisława ze Szczepanowa. Jadę dalej na południe, do Polignano a Mare, które słynie tylko z tego, że ma spektakularną rajską plażę La Mamonakile, malowniczo wciśniętą pomiędzy dwa klify. Wąskie ulice pełne kwiatów i białych domków są tu niezwykle urokliwe. Kilka kilometrów za Polignano leży Monopoli, nazywane sercem Apulii. To urokliwy, niewielki port z kolorowymi łodziami rybackimi i katedrą Maria Santissima della Madia, a w jej wnętrzu znajduje się przepiękna ikona Marii z 1117 roku. Najbogatsi mieszkańcy Apulii i obcokrajowcy mieszkają w Val d'Itria, rolniczej dolinie między Bari a Ostuni. Rozciągają się tu hektary starych gajów oliwnych, niektóre okazy mają prawie 3000 lat, i winnic produkujących wyborne białe wino. We wsiach wypełnionych mieszaniną kwitnących kwiatów, oliwek i czerwono-brunatnej ziemi pasą się stada osłów, a białe miasteczka przyciągają swoim urokiem. Można tu na chwilę zamieszkać w gospodarstwie agroturystycznym. Tym, co czyni Dolinę Val d'Itria miejscem wyjątkowym i unikalnym w skali świata, są z pewnością baśniowe domki zwane Trulli. W tych samych okolicach napotykam Ostuni, białe miasto na wzgórzu z widokiem na morze i niekończące się gaje oliwne. Podążając wciąż na południe, docieram do regionu Salento nad brzegiem Morza Jońskiego, położonym na samym obcasie włoskiego Buta. Płaskie, nabrzeżne równiny, porośnięte gajami oliwnymi, sennymi miasteczkami, mogą wydawać się nudne, ale w rzeczywistości takie nie są. Bramą Salento jest Brindisi, strategiczne miasto Imperium Rzymskiego, portowa potęga, w której kończyła swój bieg antyczna, licząca 530 kilometrów Via Appia. Odbijając mocno w prawo ku wybrzeżu Morza Jońskiego, docieram do miasta Taranto, Tarent po polsku, założonego w roku 706 przed Chrystusem przez Spartan. Dawną świetność miasta widać w Muzeum Archeologicznym. To jedno z najbogatszych w antyczne pamiątki muzeum na świecie. Jest imponujące, nowoczesne, pięknie prezentujące zabytki sztuki greckiej i rzymskiej. Pora udać się do Lecce, chyba najpiękniejszego miasta w Apulii. W samym mieście i okolicach mnóstwo jest naturalnego piękna, bogactwa architektonicznego i niezwykłej gościnności mieszkańców. Od pewnego czasu Lecce jest nazywane Florencją Południa, a to za sprawą niezwykłej architektury. Tutejszy barok jest absolutnie różny niż ten w Rzymie, Neapolu czy na Sycylii, bo bardziej zdobny i ubogacony, co czyni miasto unikatowym na świecie. Widać to zwłaszcza w Bazylice Świętego Krzyża. Wędrując ulicami Lecce, odnosi się wrażenie, że przebywa się na planie jakiegoś filmu, w scenerii przygotowanej specjalnie dla kina. Wypijam specjalną, mrożoną kawę, tutaj wymyśloną, przygotowywaną z syropu migdałowego i kostek lodu, zalanych espresso, pyszna, i ruszam jeszcze dalej na południe do Otranto. Miasto dominuje na wzgórzu ze swoimi białymi domami. To brylant Apulii na styku dwóch mórz adriatyckiego i jońskiego. Zaczarowane morze pełne krążących mew i żagli, malownicze, urozmaicone skały wybrzeża i nowoczesny port. Krystalicznie czysta woda i piaszczyste plaże są tuż na wyciągnięcie ręki. Nie widać komercji, pośpiechu, za to dużo tu południowej mentalności południa. Głęboka, kojąca cisza, niczym tajemniczy głos, zdaje się zapraszać do kontemplacji natury i sztuki. Po drugiej stronie Adriatyku, niespełna 70 kilometrów stąd, leży Albania, nieco dalej Grecja, a za nią Turcja. Z tego powodu Otranto od wieków było nazywane Porta d'Oriente, czyli bramą na wschód. W miejscowej katedrze jest kaplica męczenników z czaszkami zamordowanych tu przez Turków 800 chrześcijan, którzy nie chcieli przejść na islam, a kanonizowanych w 2013 roku przez papieża Franciszka. Najpiękniejsze plaże we Włoszech znajdują się na Sardynii, w Kalabrii, no i właśnie w Salento, w Apulii, a zwłaszcza ta jedna Baia dei Turchi. Warto tu przyjechać. Docieram wreszcie do końca włoskiego Buta, czyli Santa Maria di Leuca, gdzie znajduje się latarnia morska 47 metrów wysokości, No i słynne sanktuarium De Finibus Terre, koniec ziemi. Zniesione dla upamiętnienia przybicia do brzegów kiedyś tu świętego Piotra, a dokładnie w 43 roku naszej ery, podczas gdy wędrował do Rzymu. Apulia to kraina niezwykła. Ziemia świętych. Miejsce życia prostych, religijnych ludzi. Znana ze znakomitej kuchni i cudownych plaży. I nawet turystów nie ma tu za wielu. Naprawdę warto odkryć ten zakątek półwyspu apenińskiego.

0: Pałac Prezydencki stał się Pałacem Kibolskim, Ogród Saski, Ogrodem Suskim. To tylko dwa przykłady z wielu zmian, które nastąpiły wczoraj w mapach Google. Wciąż nie wiadomo, czy akcja jest żartem, czy efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Karol Bojke z CERT Polska, działającego w NASK, przekazał, że sprawa jest monitorowana.
1: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
0: W sprawie przygląda się też Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A Państwo spędzają poniedziałek, 6 lipca, z Radiem Nadzieja, już 33 minuty po 13. Come here, baby.

0: Ponad 1500 młodych ludzi weźmie udział w obozach wakacyjnych, jakie organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po ubiegłorocznym dużym spotkaniu jubileuszowym w Częstochowie wracamy do obozów, mówi ksiądz Łukasz Nycz z zarządu fundacji.
1: Pierwszy z nich dla studentów odbędzie się w Płocku od 9 do 15 lipca. Zaraz potem przenosimy się do Siedlec. Tam od 20 do 28 lipca zgromadzą się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. I w końcu we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów, od października studentów pierwszego roku.
0: Pierwszy obóz w Płocku odbywa się pod hasłem "Wymagajcie od siebie", kontynuuje ksiądz Łukasz Nycz.
1: To z jednej strony zestawienie chyba jednego z najbardziej znanych cytatów świętego Jana Pawła II skierowanych do młodych ludzi: musicie od siebie wymagać, ale które łączy się także z tym, który sprowadził nas do diecezji płockiej, czyli ze świętym Stanisławem Kostką i pewnym ideałem życia, który mu przyświecał.
0: W trakcie spotkania stypendyści odwiedzą m.in. Rostkowo, czyli miejsce urodzin świętego Stanisława Kostki. W programie spotkania także zwiedzanie Płocka i okolic, spotkania formacyjne czy rywalizacja sportowa. Te wakacyjne obozy, a także rekolekcje, dni skupienia i comiesięczne spotkania dla studentów wyróżniają Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia spośród innych programów, które wspierają młodych ludzi, podkreśla duchowny.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia nie tylko daje stypendia, czyli konkretną finansową pomoc na realizację marzeń, ale daje coś, co czasami jest o wiele bardziej potrzebne. Wsparcie. Przede wszystkim wsparcie duchowe, czyli siłę do tego, aby pracować nad sobą, pokonywać siebie, ale także, żeby w siebie uwierzyć, odkryć swoją drogę. Ale oprócz tego wsparcie innych ludzi.
0: Fundacja została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Swoim wsparciem obejmuje zdolną i niezamożną młodzież z małych miejscowości w całym kraju. Obecnie ma 2000 stypendystów. Do grona absolwentów należy 10 000 osób.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: 14 zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Potrzebne są zmiany systemowe, mówi przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. 500 000 zł otrzymała Łomża na modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali przez P9. Zwracajmy uwagę, jakie relacje w sieci nawiązują nasze dzieci. Apeluje do rodziców rzecznik podlaskiej policji. Kolejna dymisja ministra zdrowia nie przyniesie poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przedstawiło szereg nieprawidłowości, z którymi spotykają się młodzi lekarze w szpitalach. Sebastian Goncerz, przewodniczący tej organizacji, podkreślił, że potrzebne są zmiany systemowe, które naprawią ochronę zdrowia w Polsce.
2: Jak się, że tak powiem, popełniło do tego stopnia nieprawidłowości i zaniedbania, no bo czym innym nazwać sytuację, w której ktoś przez 9 miesięcy nie podjął żadnej reakcji, dopiero zrobi raport, albo nie reaguje przez rok na takie patologie, jak opisaliśmy na SOR-ze. No to jest nieprawidłowość i dymisja wówczas powinna być. Tylko że ja chcę zaznaczyć, że dymisje nie rozwiązują problemów systemowych. Niech ta dymisja będzie, no bo jeśli ktoś, że tak powiem, popsuł, to powinien być stosownie ukarany. Ale przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że do jutra chce mieć od szefowej resortu zdrowia rekomendacje ministra zdrowia oraz szefa NFZ dotyczące naprawy systemu. Natomiast w środę premier zdecyduje, jakie będą jego dalsze decyzje i nie wykluczył dymisji. To odpowiedź na nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: 500 000 zł dofinansowania otrzymało miasto Łomża na modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki i zostały przyznane w ramach programu Szatnia na Medal. Decyzję z rąk wiceministra sportu i turystyki Piotra Borysa odebrał zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
4: 500 000 zł, czyli maksymalna kwota, która mogła być przydzielona. Aplikowaliśmy o te środki w ramach kolejnego etapu modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. Chcemy w ramach tej inwestycji zmodernizować korytarze, szatnie.

0: informacje z regionu.
1: Zwracajmy uwagę, jakie relacje w sieci nawiązują nasze dzieci. Apeluję do rodziców rzecznik podlaskiej policji. Wakacje to moment, gdy młodzież ma dużo więcej wolnego czasu i spędza go m.in. w internecie, a to może nieść ze sobą poważne ryzyko. Zapewniamy bezpieczeństwo na drogach, ale także tym wypoczywającym w domu, mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa.
2: Musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci.
1: Funkcjonariusze codziennie są obecni w sieci, aby w porę wykryć zagrożenie.
2: Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni.
1: Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, o której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia, dlatego tak ważna jest czujność rodziców. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży wydłuża godziny pracy. To odpowiedź na zwiększone zainteresowanie po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty i przed publikacją wyników matur. Pracownicy OKE będą dostępni dłużej, a komisja będzie pracować także w soboty, by sprawnie odpowiadać na pytania uczniów, rodziców i szkół. Informuje Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
3: Dlatego też, wychodząc jakby naprzeciw oczekiwaniom, czułam, że takie są, też potrzebom, które się rodzą, podjęłam decyzję, że w tym roku pracujemy również w soboty Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w godzinach od 8 do 16 aż do odwołania, jak również w tygodniu od 8 do 19 obsługujemy wglądy. My jeszcze dłużej po to, żeby móc przygotować wglądy na następny dzień.
1: A już w środę 8 lipca maturzyści poznają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Na termometrach w regionie 20 stopni, to już jest temperatura maksymalna na dziś. W nocy spadnie do 13, a jutro mogą występować przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna nie będzie przekraczała 18 stopni.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Kierowcy w Ostrołęce muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od dzisiejszego poranka zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulicy Pomian. To kolejny etap budowy południowej obwodnicy miasta i nowego mostu przez Narew. O tym, na co powinni być przygotowani kierowcy, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostrołęce.
1: W ramach prowadzonych prac zamknięte zostaną dwa odcinki ulicy Pomian, a ruch samochodowy zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Objazdy te zostały poprowadzone przede wszystkim przez ulicę Goworowską i ulicę Srebrną oraz drogami prowadzącymi przez Zbenin i Czarnowiec. Bardzo prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz, jeżeli to możliwe, wybieranie alternatywnych tras przejazdu.
0: Stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona po zakończeniu prac planowanym na przełom sierpnia i września.

0: Marcin Daniec, czy trzecia strona medalu to gwiazdy zbliżającej się łomżyńskiej nocy kabaretowej. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę na Starym Rynku. Chcemy, żeby wakacje w mieście były przyjemne i ciekawe, mówi włodarz Łomży Mariusz Chrzanowski.
1: Staramy się oczywiście wychodzić z ofertą kulturalno-rozrywkowo do naszych mieszkańców. Zgodnie z taką ideą, którą przyjęliśmy już kilka lat temu, staramy się w każdy weekend zaproponować mieszkańcom jakieś ciekawe wydarzenia. Podobnie jak w poprzednim roku, już 11 lipca, będą to topowe kabarety. Na pewno warto, tak, bo są to kabarety, które też występują na Mazurskiej Nocy Kabaretowej. W związku z tym to będzie...
0: Łomżyńska Noc Kabaretowa rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do 22, a wstęp jest wolny.

0: 9 samorządów z subregionu łomżyńskiego otrzymało dofinansowanie 11 projektów w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Poszczególne gminy podpisały umowę na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, modernizację energetyczną czy rewitalizację terenów zielonych. Jak mówi członek zarządu województwa Jacek Piorunek, łączna wartość dotacji to 30 milionów złotych.
1: Poruszamy się w obszarze szeroko pojętej modernizacji sieci energetycznych, w tym oczywiście odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Zwróciłbym uwagę na 3 projekty miasta Łomża. Jeden to jest rozbudowa i poprawa sieci energetycznej, ale nie tylko zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli budowlanki. Druga, odnawialne źródła energii, to instytucje publiczne należące do miasta Łomży, które zostaną zabezpieczone w odnawialne źródła energii. I fajna umowa, Park Jakuba Wagi, rozpoczynamy pierwszy etap modernizacji.
0: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys dziękował władzom województwa za kontynuację programów, które umożliwią samorządom podobne inwestycje.
2: Mówimy dzisiaj o funduszach dla Podlaskiego, ale samorządy od wielu lat korzystają ze środków Unii Europejskiej, a także środków własnych przyznawanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Za to też serdecznie dziękujemy. Te pieniądze, które otrzymaliśmy dzisiaj, bardzo często są niemożliwe do pozyskania w zupełnie innych konkursach. Tak właśnie gmina Łomża pozyskała pieniądze na termomodernizację budynku użytecznego publicznej na nasz urząd, na naszą siedzibę, co nie było możliwe w przypadku innych wcześniejszych konkursów.
0: Oprócz miasta i gminy Łomża beneficjentami dotacji okazały się też miasto Kolna, gminy Piątnica, Nowogród, Grajewo, Radziłów, Wąsosz i Kołaki Kościelne.

0: nienawidzisz.
1: 3 dni podejścia i 3 godziny zjazdu. Andrzej Bargiel dzieli się wrażeniami z wyprawy na szczyt Nanga Parbat. Jako pierwszy na świecie narciarz wysokogórski zjechał z tego 8-tysięcznika bez udziału dotychczasowego tlenu. Podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że kluczowe były 2 elementy.
2: To było kluczowe, by we właściwym momencie znaleźć się na szczycie, raz, a dwa, by mieć widoczność, bo bez widoczności to fizycznie byłoby to niemożliwe. To jest jakby specyficzne działanie, bo tutaj jakby nie działasz w rejonie drogi klasycznej, więc w zasadzie ładujesz się w ścianę, która ma prawie 4000 metrów przewyższenia i musisz wiedzieć, jak to zrobić, żeby to się po prostu mogło powieść.
1: Nanga Parbat to 9 co do wysokości szczyt świata. Góra znajduje się w pakistańskiej części Himalajów. Sportowiec powiedział, że o sukcesie wyprawy zdecydowała pogoda.
2: My nie mieliśmy innego wyjścia po prostu, jak nie iść w ten konkretny dzień, bo to była jedyna pogoda, jedyne takie krótkie okno dwudniowe i fizycznie później przyszło załamanie. W zasadzie w momencie, kiedy Janusz zszedł, zaczęło po prostu sypać. Padać na poziomie bazy, u góry sypać. Burza przyszła jakaś mocna. Nie mieliśmy za dużo przestrzeni do wymyślania. W zasadzie też nie byliśmy jakoś super wypoczęci.
1: Andrzej Bargiel, pytany o plany, odpowiedział, że na razie cieszy się z tego, co osiągnął. Chce też odpocząć od gór i spędzić czas z rodziną i znajomymi.

UEFA potępia FIFA. Europejska Federacja Piłkarska potępia tę światową. Za cofnięcie decyzji o czerwonej kartce na Mistrzostwach Świata. Reprezentant Stanów Zjednoczonych został nią ukarany w meczu grupowym i zgodnie z przepisami nie mógłby zagrać w spotkaniu 1/8 finału z Belgią. To się jednak zmieniło, bo FIFA cofnęła decyzję, pozwoliła na występ zawodnika. Według mediów stało się tak po interwencji prezydenta Donalda Trumpa. UEFA nazwała tę decyzję przekroczeniem czerwonej linii. Jej zdaniem podważa to uczciwość gry. Jesteśmy pełni niedowierzania w związku z tak bezprecedensową, niezrozumiałą i trudną do usprawiedliwienia decyzją, czytamy w komunikacie UEFA. Czasami przepisy są niejednoznaczne, ale nie w tym przypadku. Zawieszenie na minimum 1 mecz po otrzymaniu kartki to niearbitralna decyzja, ale jest oparta na regulacjach, od których nie może być wyjątków, zwłaszcza w trakcie turnieju, gdy wielu innych zawodników było w podobnej sytuacji i musiało pauzować, tak pisze UEFA. Wcześniej decyzję potępili Belgowie, czyli rywale Amerykanów w 1/8 finału. Interwencję zapowiedziała tamtejsza federacja piłkarska, a selekcjoner reprezentacji ironizował, że na mundialu 5 lipca, czyli dzień cofnięcia decyzji, stał się nowym prima aprilis.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś w dłuższej rozmowie z Panem powiedział mi, jak bardzo pragnę zbawienia dusz. Moja najmilsza sekretarko, napisz, że pragnę przelewać swe boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć moją łaskę. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności moje miłosierdziem i rozlane jest na wszystko, com stworzył. Moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Królestwo moje na ziemi jest życie moje w duszy ludzkiej. Napisz, sekretarko moja, że kierownikiem dusz jestem ja sam, bezpośrednio, a pośrednio prowadzę je przez kapłana i każdą prowadzę do świętości drogą nie tylko wiadomą.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Okres letni to czas, kiedy na Jasną Górę docierają rzesze pielgrzymów. Każdego dnia z różnych zakątków Polski do Częstochowy przybywają wierni, którzy pokonują setki kilometrów, aby oddać pokłon Matce Jasnogórskiej. Pieszym pielgrzymkom oprócz modlitwy towarzyszy muzyka i radość. Wśród pielgrzymów są seniorzy, młodzież, a także rodziny z dziećmi.
2: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
3: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
4: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść niż żeby nie iść.
5: No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak, kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 kilometrów, to nie wiem.
1: Jasna Góra jako duchowa stolica Polski co roku przyjmuje dziesiątki tysięcy pielgrzymów.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV rozpoczął urlop. Wczoraj późnym popołudniem papież przyjechał do letniej rezydencji niedaleko Rzymu, by przez najbliższe 3 tygodnie odpoczywać i modlić się bliżej natury.
6: Przed Pałacem Apostolskim na Leona XIV mimo upału czekał tłum wiernych. Papież dziękował wszystkim za przyjęcie. Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj z wami, by móc spędzić najbliższe tygodnie wypoczywając, modląc się, czytając i, mam nadzieję, uprawiając też sport, mówił papież. Do jego dyspozycji jest Pałac Apostolski z prywatną kaplicą i ogrody, a wszystko to z widokiem na góry i położone w dole jezioro Albano. W tym roku mija dokładnie 400 lat, odkąd papież Urban VIII zapoczątkował tradycję letniego wypoczynku głowy kościoła poza Watykanem. W czasie lipcowego wypoczynku Leon XIV będzie przewodniczył niedzielnej modlitwie Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, gdzie spotka się z wiernymi i pielgrzymami.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To jedyna taka pielgrzymka odmierzana śladem końskich kopyt, błyskiem szabli, brzękiem strzemienia oraz rytmem ułańskich serc. W historycznych mundurach na Jasną Górę dotarła 27. pielgrzymka kawalerii konnej z zarąb kościelnych. To już tradycja, że ułani w ostatnim dniu przemarszu specjalnie na wjazd do Częstochowy zakładają mundury galowe. Wcześniej pielgrzymują w mundurach polowych. 14 ułanów spędziło w siodle 11 dni. Pielgrzymka uczy pokory, cierpliwości i wytrwałości. Koń to dyscyplina dla człowieka, trzeba o niego dbać, podkreśla Andrzej Zdziarski. Upały też były wyzwaniem, mówił Andrzej Klimczyk.
7: W tym roku upały naprawdę bardzo zaczęły nam doskwierać. Te ekstremalne temperatury, pamiętajmy o tym, że są temperatury podawane w cieniu, a my jechaliśmy w pełnym słońcu. Duża część drogi była przebyta po drogach asfaltowych, gdzie te drogi się nagrzewały, więc dostawaliśmy ciepłem z góry i z dołu. Jak powiedziałem, to wszystko nasza ofiara.
1: Jak zapewniał ksiądz Andrzej Tymochowski, dowódca pielgrzymki, jest ona hołdem i oddaniem szacunku ojczyźnie i wszystkim, którzy zdrowiem i życiem płacili za jej wolność.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła sobie bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika, zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy i rzekł: Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni go wyśmiewali. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł, ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
2: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. Słyszymy o Jezusie, który udaje się do domu zwierzchnika synagogi, bo jego córka właśnie skonała. Po drodze pewna kobieta, cierpiąca od lat, zbliżyła się do niego, chcąc dotknąć się jego płaszcza. Ufała bowiem, że w ten sposób otrzyma potrzebną pomoc w swoim cierpieniu. Rzeczywiście spełniło się jej pragnienie. Ona na powrót stała się zdrowa. Jezus ją jednak dostrzega, zwraca się do niej ze słowem zachęty do ufności. I zaznacza, że nie tyle było istotne, że ona dotknęła się jego szat, że nastąpiło fizyczne zetknięcie ze Zbawicielem w czasie publicznej działalności. On bowiem podkreśla, że jej wiara była źródłem ocalenia. Postawa i słowa Jezusa, który docenia wiarę i ufność owej kobiety, niech nas zachęca do tego, byśmy również tą drogą podążali. Nie możemy tego uczynić tak jak owa kobieta, jak inne osoby, które spotkały Jezusa, kiedy żył tu na ziemi. Ale przecież możemy się z Nim spotkać w sposób rzeczywisty, prawdziwy, w Eucharystii, w lekturze Słowa Bożego, przyjmując sakramenty święte, w osobistej modlitwie. Warto więc korzystać z tych spotkań z Jezusem, abyśmy do Niego się zbliżali z wiarą, z ufnością, z wielką miłością w sercu każdego z nas.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. 9 samorządów z subregionu łomżyńskiego otrzymało dofinansowanie 11 projektów w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Poszczególne gminy podpisały umowy na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, modernizację energetyczną czy rewitalizację terenów zielonych. Jak mówił członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek, łączna wartość dotacji wynosi około 30 milionów złotych.
2: Poruszamy się w obszarze szeroko pojętej modernizacji sieci energetycznych, w tym oczywiście odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Zwróciłbym uwagę na 3 projekty miasta Łomża. Jeden to jest rozbudowa i poprawa sieci energetycznej, ale nie tylko zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli budowlanki. Druga, odnawialne źródła energii, to instytucje publiczne należące do miasta Łomży, które zostaną zabezpieczone w odnawialne źródła energii. I fajna umowa, Park Jakuba Wagi. Rozpoczynamy pierwszy etap modernizacji.
1: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys dziękował władzom województwa podlaskiego za kontynuację programów, które umożliwiają samorządom podobne inwestycje.
3: Mówimy dzisiaj o funduszach dla Podlaskiego, ale samorządy od wielu lat korzystają ze środków Unii Europejskiej, a także środków własnych przyznawanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Za to też serdecznie dziękujemy. Te pieniądze, które otrzymaliśmy dzisiaj, bardzo często są niemożliwe do pozyskania w zupełnie innych konkursach. Tak właśnie gmina Łomża pozyskała pieniądze na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na nasz urząd, na naszą siedzibę, co nie było możliwe w przypadku innych wcześniejszych konkursów.
1: Oprócz miasta i gminy Łomża beneficjentami dotacji okazały się także miasto Kolno oraz gminy Piątnica, Nowogród, Grajewo, Radziłów, Wąsosz i Kołaki Kościelne. Kierowcy w Ostrołęce muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od dzisiejszego poranka zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulicy Pomian. To kolejny etap budowy południowej obwodnicy miasta i nowego mostu przez Narew. O tym, na co powinni być przygotowani kierowcy, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Ostrołęce.
4: W ramach prowadzonych prac zamknięte zostaną 2 odcinki ulicy Pomian, a ruch samochodowy zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Objazdy te zostały poprowadzone przede wszystkim przez ulicę Goworosko i ulicę Srebrną oraz drogami prowadzącymi przez Zbenin i Czarnowiec. Bardzo prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz, jeżeli to możliwe, wybieranie alternatywnych tras przejazdu.
1: Stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona po zakończeniu prac planowanym na przełomie sierpnia i września. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży wydłuża godziny pracy. To odpowiedź na zwiększone zainteresowanie po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty i przed publikacją wyników matur. Pracownicy OKE będą dostępni dłużej, a komisja będzie pracować także w soboty, by sprawniej odpowiadać na pytania uczniów, rodziców i szkół, informuje Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
5: Dlatego też, wychodząc jakby naprzeciw oczekiwaniom, czułam, że takie są, też potrzebom, które się rodzą. Podjęłam decyzję, że w tym roku pracujemy również w soboty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, w godzinach od 8 do 16, aż do odwołania, jak również w tygodniu od 8 do 19 obsługujemy wglądy. My jeszcze dłużej po to, żeby móc przygotować wglądy na następny dzień.
1: Przypomnijmy, że za 2 dni, czyli 8 lipca,

0: Zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci.
1: Funkcjonariusze codziennie są obecni w sieci, aby w porę wykryć zagrożenie.
0: Tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni.
1: Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, o której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Dlatego tak ważna jest czujność rodziców. Za nami kolejna żywa lekcja historii na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Inscenizacja bitwy, którą 82 lata temu stoczyli żołnierze Armii Krajowej z Wehrmachtem, jak co roku przyciągnęła wielu mieszkańców regionu. Niedzielne obchody rozpoczęły się od mszy świętej polowej. Tuż po niej rekonstruktorzy wcielili się w rolę żołnierzy AK oraz przeważających sił niemieckich, które starły się 29 czerwca 1944 roku.
2: Marcin Sochciński, prezes Polskiego Instytutu Działań Społecznych. Bardzo nam zależy na takiej lekcji historycznej, na takim pokazaniu, szczególnie młodym ludziom, a jest ich tutaj dzisiaj z nami sporo. Jak istotna jest kwestia przywiązania do ojczyzny?
3: Andrzej Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imieniem Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. To jest żywa lekcja historii. Trzeba pamiętać o młodych ludziach. Zginęli, najmłodszy miał 16 lat, najstarszy 32.
4: Jak ci się podobało?
5: Super.
4: A bałeś się trochę?
5: Nie.
4: Ale mieli słabą sytuację, co? Bo tych Niemców było dużo więcej.
6: Dużo, ale dobrze się ukrywali.
7: Każdy sposób przywoływania pamięci jest okej.
8: Trzeba przypominać, mówić jak było, z poszanowaniem wszystkich.
9: Mój dziadek tutaj był w tą wojnę gajowym. Jeden partyzant został uratowany. Tutaj on był ranny, wyszedł, babcia go przyprowadziła, przeżył wojnę, został uratowany, wyleczony.
1: Po zakończeniu inscenizacji nadszedł czas na integrację. Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli skosztować wojskowej grochówki, a dla najmłodszych przygotowano strefę atrakcji. Kurpiowszczyzna miała swojego Leonarda da Vinci, teraz jego historię przypomni skansen kurpiowski w Nowogrodzie, który rozpoczął realizację projektu Da Vinci z Myszyńca, Jan Mocek i jego rekonstrukcję. Program ma przybliżyć sylwetkę Jana Mocka oraz jego dorobek poprzez działania edukacyjne, warsztaty i spotkania z twórcami, mówi dyrektor skansenu Anna Szynkiewicz.
10: W ubiegłym roku złożyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kulturze ludowej. Bardzo się cieszymy, że będzie realizowany. Jest to bardzo obszerny. Jan Mocek i jego konstrukcję Da Vinci z Myszyńca. Jest to postać kowala z Myszyńca, o którym wiemy niewiele. Tutaj zostaną przeprowadzone badania etnograficzne, żebyśmy mogli sobie przybliżyć tą postać. Będą też organizowane warsztaty z majsterkowania, ponieważ był to człowiek bardzo twórczy, który udoskonalał narzędzia dnia codziennego.
1: Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz realizowany przy wsparciu województwa podlaskiego. Na koniec odrobina uśmiechu. Marcin Daniec, formacja Châtelet i trzecia strona medalu to gwiazdy zbliżającej się łomżeńskiej nocy kabaretowej. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę na Starym Rynku. Chcemy, żeby wakacje w mieście też były przyjemne i ciekawe, mówi Radiu Nadzieja prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
11: Staramy się oczywiście wychodzić z ofertą kulturalno-rozrywkowo do naszych mieszkańców. Zgodnie z taką ideą, którą przyjęliśmy już kilka lat temu, staramy się w każdy weekend zaproponować mieszkańcom jakieś ciekawe wydarzenia. Podobnie jak w poprzednim roku, już 11 lipca, będą to topowe kabarety. Na pewno warto, tak? Bo są to kabarety, które też występują na Mazurskiej Nocy Kabaretowej. W związku z tym to będzie...
1: Łomżeńska Noc Kabaretowa rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do 22. Wstęp jest wolny.
12: Flash regionu.

0: Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Po reklamie.
5: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Witamy naszego gościa, Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży. Jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie dyrektorze, wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale dla pracowników MPGKiM to chyba jeden z takich najbardziej pracowitych okresów w roku, możemy tak powiedzieć. Jak wygląda właśnie codzienność spółki w tym okresie wakacyjnym?
2: No, trafne stwierdzenie, bo w tym okresie wakacyjnym na pewno mamy dużo pracy, która się wiąże tak naprawdę z utrzymaniem bieżącym zieleni, dróg i tej przestrzeni publicznej. Natomiast jest trochę pewnie łatwiej w stosunku do zimy, bo akcja zimowa jest bardziej wyczerpująca i finansowo, i efektywnie, ale chciałem powiedzieć, że w tym okresie też jest dużo pracy. Co nam przeszkadza, to ulewne opady deszczu, bo wtedy praktycznie nie można puścić pracowników, żeby w tej przestrzeni publicznej pracowali, bo można po prostu sobie krzywdę zrobić, bo czy na drodze, czy na chodniku, czy w pasie drogowym, czy też też pracownik jest człowiekiem i musi uważać, że nieraz tak jest, że jak są opady deszczu, a szczególnie ostatnio moi pracownicy przebierali się po 2-3 razy, żeby przystąpić do pracy.
1: Ale monitorujecie sytuację.
2: Tak. No i staramy się robić to pod dachem, gdzieś jakieś naprawy bieżące sprzętu. Ci pracownicy są też potrzebni i w takich rzeczach, bo czy porządek robić, czy jakieś naprawy sprzętu, bo nie zawsze jest czas, kiedy pogoda sprzyja działalności na mieście, to
1: się staramy
2: zrobić.
1: Wtedy zajmujecie
2: się
1: innymi sprawami.
2: Tak, natomiast też susza też jest złym jakby doradcą i tak. Tym czynnikiem takim, który schną drzewa, schną kwiaty, jest bardzo uciążliwy sposób podlewania różnych roślin w mieście, bo nie mamy jeszcze tak zorganizowanej i przestrzeni tej publicznej nawadniania automatycznego, tak? To są ronda Hanki Bielickiej, to są Plac Niepodległości, Muszla, czyli zjazd. Tego jeszcze nie mamy tak wiele. W większych miastach mają system automatycznego podlewania nawet drzew, które rosną w pasie drogowym. U nas jeszcze nie
1: jeszcze
2: ma tego.
1: Jeszcze takich rozwiązań nie ma, ale może gdzieś tam w planach pojawiają się takie
2: ale
1: inwestycje?
2: To tak jak ja często powtarzam, że jakość kosztuje. To się wiąże z finansami. I my się staramy monitorować to i wnioskować do Rady Miasta, bo to trzeba w budżecie te pieniądze zarezerwować. Natomiast nie ma jeszcze takiego tej przestrzeni do finansowania tak dobrze, jak mieszkańcy pewnie by chcieli i nasza firma, tak, bo to kosztuje. Mamy takie dwie beczki asenizacyjne i z węża, że tak powiem, tankujemy wodę na bazie.
1: Ale czy to wystarczająco?
2: No właśnie nie, bo mamy nawet takie zalecenia z Parku Krajobrazowego w Drozdowie, który nam kontroluje takie rzeczy. No i ten litraż podlewania jest dużo większy, jak my możemy zdołać to podlewać. No załóżmy, jak drzewo powinno dostać 50 litrów sferę korzeniową do podlania, my podlewamy to 25 litrów, bo tak po prostu czasowo mieścimy się. To się odbywa w nocy, w utrudnieniach różnych drogowych, w dzień. Także jest co robić. Naprawdę, tak, ten okres wakacyjny to też nas zmusza do dobrej organizacji, dlatego że każdy pracownik zgodnie z przepisami musi w okresie letnim otrzymać 2 tygodnie urlopu. No i tutaj trzeba tak się gimnastykować, żeby to wszystko, żeby te brygady mniej więcej ilościowo były zdolne.
1: A tych pracowników jest wielu potrzebnych w tym okresie letnim.
2: My zatrudniamy ponad 160 pracowników, a jak przyjdzie urlop, to na urlopach jest, można powiedzieć, 10-20% nieraz pracowników.
1: I brakuje tych rąk do pracy?
2: I brakuje. Natomiast żeby zatrudnić, bo też mieliśmy pytanie takie od Wydziału Gospodarki Komunalnej, czy możemy zwiększyć częstotliwość koszenia traw. No ja odpisałem, że tak, możemy
1: zwiększyć. A jaki to jest czas, jeżeli chodzi o częstotliwość koszenia traw? Jak to wygląda na ten moment?
2: Od 6 do 7 tygodni jeden system koszenia trawy na całym mieście. Także jak...
1: I pojawiają się głosy, żeby było częściej.
2: Tak, i są głosy, żeby mieszkańcy pewnie, ale też i nadzór nad naszą działalnością też wymaga, żeby to było częściej, no ale to się wiąże też z finansami. No ja mówię, że jakość to kosztuje i to się powtarza. My jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tą załogą i tymi nośnikami narzędziowymi wykonać tych czynności, które byśmy chcieli. O tak, ja też często nie jestem zadowolony z jakości koszenia tej trawy, ale jeżeli jest rok ciepły, okres letni i dużo opadów, jest wilgotność duża, no to nie ma co ukrywać. To jest, największym problemem jest odrastanie trawy, tak? Ona, jej nie wstrzymasz, ją trzeba kosić. Jeżeli chcemy mieć ładnie, ale to zdania też są podzielone, bo niektórzy twierdzą, że łąki, kwietnie są bardzo ładne, że to ekologiczne i tak dalej. Okej, tylko że większość mieszkańców oczekuje, że to ma być ładnie trawnie skoszone i zadbane. Łąki kwietne też są bardzo dobrym rozwiązaniem, ale tak zwany ten trójkąt widoczności musi być utrzymany. No i tak naprawdę koniec lipca to wszystko uschnie. I to wygląda fatalnie, można powiedzieć. To trzeba więcej pracy, bo to trzeba zrekultywować, odsiać to wszystko. No i jest też praca. No to wszędzie wszystko się wiąże z pieniędzmi i z pracą ludzką.
1: Tak, prognozy pogody jak na razie nie zapowiadają aż tak wysokich temperatur, chociaż będzie cieplej niż jest teraz. Mieliśmy kilka takich dni naprawdę upalnych i jak spółka sobie radzi z takimi temperaturami?
2: No, przede wszystkim jeden bardzo sprawdzony system to moja załoga przychodzi do pracy. Ci, co robią na drogach i w zieleń miejskiej, przychodzą nieraz o godzinie 5. Kontrolujemy temperaturę i prognozy pogody, tak? I jeżeli będzie gorąco, no, to przychodzimy na 5, na 6 godzinę i wtedy jest trochę lepiej. Natomiast mamy system dostarczania wody. Ciągle pracownicy mogą mieć wodę i tutaj nie ma problemu. I kierownicy, mistrzowie, jeżeli przede wszystkim to dotyczy kobiet, jeżeli przełożeni stwierdzą, że jest za gorąco, to inne czynności.
1: A jaka musi być właśnie temperatura, że postanowicie, że ta praca rozpoczyna się wcześniej?
2: No na pewno, jeżeli zapowiadamy takie powyżej 30 stopni, to zdecydowanie tak, tak. No ale to też zależy od rodzaju pracy. Ja też, że tak powiem, motywuję pracowników, żeby bardziej robili to w akordzie, że tak powiem, bo trzeba zawsze... My jesteśmy, że tak powiem, uwarunkowani od pogody, tak? Jeżeli czuję przełożony, że coś będzie nie tak, to szybciej zrobić i gdzieś w cieniu, gdzieś na bazie, gdzieś coś innego zrobić, tak? Żeby nie zmarnować tego czasu, a też doskonale wiemy, że po prostu jeżeli tej roboty nie wykonamy, no to będą zaległości. No i tutaj, że tak powiem, więcej pracowników by się przydało, żeby to szybciej i szybciej zrobić i bardziej efektywnie i żeby to miało jakiś wygląd. No ale mi się wydaje, że ocena działalności przez mieszkańców naszego przedsiębiorstwa jest niezła, aczkolwiek zawsze można lepiej, zawsze można efektywniej to robić, bo takie są oczekiwania. No i tutaj nic nie poradzimy. Też apel do wszystkich ludzi, którzy mają gdzieś wspólne jakieś nasze działalności, żeby to, co właściciel terenu może zrobić, to bardzo prosimy, żeby zrobił, bo to są, nie wszędzie mamy takie same obowiązki na drogach. Część są to osoby fizyczne, które mają nieruchomości przylegające do pasa drogowego. Tak samo spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prywatne, posesje prywatne. Wszystko to jakby razem. Ja zawsze chwalę czy spółdzielnie mieszkaniowe, czy mieszkańców za to, że pomagają utrzymać w jakości i w czystości nasze miasto, bo nie ukrywajmy, to jest dobre rozwiązanie i tak się dzieje.
1: I natomiast też współpraca, tak?
2: Natomiast zawsze może być lepiej, zawsze więcej rozmów i uzgodnień trzeba robić. Niektórzy właściciele posesji nam też tak w miarę dzwonią, pomagają i też mówię, nieraz są boczne drogi, tam gdzie nie ma utwardzonych dróg, jak jest intensywne opady deszczu, ten piasek spływa na można powiedzieć, na drogi takie strategiczne i musimy szybko reagować, bo piasek to jest zagrożenie w ruchu kołowym i można nieszczęście może być. Dlatego staramy się w nocy czyścić. Mamy co prawda jedną zamiatarkę, dwie chodniki, wiekowe i się staramy w okresie tym już, w czasie nocy to zrobić tak, żeby rano, jak będzie zwiększony ruch, to żeby to już było sprzątnięte. No to jest naprawdę wysiłek duży. W nocy też można pracować, z tym, że też jest to dla pracowników, można powiedzieć, bardziej wyczerpujące, bo no noc jest od tego, żeby spać, a nie pracować. No ale niestety, no tak, takie już, jak przyjdzie na noc, to już nie przyjdzie w dzień, bo to są przepisy kodeksu pracy, także to musimy przestrzegać u nas, przestrzegamy te zasady ustawodawcze, czy to będzie kodeks pracy, czy inne regulacje prawne, trzeba tego przestrzegać, bo człowiek jest tutaj najbardziej istotną rolą w tej działalności.
1: Tak, upały są też uciążliwe nie tylko dla nas, dla człowieka, ale również dla roślin. Zieleń też wymaga podczas upałów odpowiedniej pielęgnacji. Czy wybieracie podczas nasadzeń właśnie takie gatunki, które są odpowiednie na takie temperatury, są przygotowane na takie warunki atmosferyczne?
2: Oczywiście, to jest taka podstawa. Ja tylko chciałem Państwu zwrócić, to już było ponad 10 lat temu, jak zdecydowaliśmy, że będziemy sadzić na rondzie Kościuszki, na innych obszarach, czy tutaj przy ulicy Sikorskiego i Alei Legionów. Są przepiękne teraz wybarwione róże. Takie różowe, jak pani redaktor ma.
1: Podobny bluzeczkę, kolor.
2: Bardzo podobny. I one są fantastyczne, naprawdę. Teraz, właśnie teraz najbardziej się ubarwiły i wykwieciły. I można powiedzieć, tu taki jesteśmy zadowoleni. Ja, że tak powiem, kiedyś byłem z panią kierownik Zakładu Zielenie w Białymstoku i bardzo nam się to podobało. I takżeśmy ściągnęli ten rodzaj róż. To bodajże holenderskie takie róże, które bardzo długo kwitną i są odporne, po pierwsze, w okresie zimowym na mróz. I
1: czyli
2: nie
1: czerpiecie
2: są
1: też inspiracji od innych miast, jak
2: tak,
1: to wygląda?
2: Tak, no trzeba trochę po Polsce, po świecie jeździć, żeby brać dobre przykłady, no ale też literatura, internet, korzystamy z takich elementów, które na co dzień, ja już mówię, to panie z zieleni, czy brygadziski, czy mistrzynie nad tym czuwają, mamy też doświadczenie wieloletnie, tak żeby nasadzenia robić tak, żeby były odporne te całoroczne nasadzenia, żeby odporne były na mróz, ale też na suszę, na wilgotność. To musi być przemyślane, bo nie sztuka zmarnować pieniądze. W wielu miastach jest tak, że są nietrafione decyzje, ja już tu nie mówię o Warszawie, ale
1: pieniądze wyrzucone w błoto
2: tak,
1: też.
2: Tak, to można powiedzieć, że nawet gdzieś tam drzewa kupują z zachodu, a przecież mamy piękną przyrodę w Polsce i dużo mamy szkółek leśnych, szkółek ogrodniczych i można korzystać z ofert naprawdę. No też nas to jakby ogranicza, bo jesteśmy w zamówieniach publicznych, tak, że to tak tutaj musimy też uważać na takie czynniki. To jest po pierwsze, najgorsze jest w ustawie o zamówieniach publicznych cena, tak? Jak jest cena niższa, to każdy, że tak powiem, ma lepszy udział w uzyskaniu tego zlecenia. No ale staramy się to robić już poprzez sprawdzonych dostawców. Kiedyś robiliśmy to sami na bazie na ulicy na Nowogrodzkiej, tak zwana grebówka. Tam było mnóstwo szklarni. No teraz już nie ma pieniędzy, żeby to utrzymać i te zamówienia z zewnątrz do nas trafiają.
1: Właśnie. Miasto z roku na rok coraz bardziej pięknieje. Tych nasadzeń jest coraz więcej. Pracownicy i MPGKiM dokładają wszelkich starań, żeby tak to wszystko pięknie wyglądało. Ale zdarzają się też takie przypadki, że ta zieleń jest niszczona przez ludzi?
2: Owszem, no człowiek to jest najgorszym elementem, że tak powiem, to przyroda jedno, ale człowiek drugie. Ja tylko mam taki apel, bo ponieważ mi się przypomniało, że robiliśmy, jest zrobiona bardzo piękna aranżacja na Placu Niepodległości i tam jest napis z herbem Łomża i po prostu tam są samochody dostawcze i zasłaniają ten napis. To taki apel, że jak, ja nie wiem, że to można tam postawić, ale też mam apel do Straży Miejskiej i do mieszkańców, szczególnie do ludzi, którzy mają dostawcze samochody. No tak ustaną na Placu Niepodległości, zasłaniają ten przepiękny napis z herbem miasta, witamy w Łomży.
1: Więc zwróćmy uwagę.
2: Tak, jakbyście Państwo mogli gdzieś tam, kto będzie słyszał naszą audycję, to żeby jednak gdzieś w drugim miejscu postawił, bo tam mnóstwo wycieczek przyjeżdżają do Teatru Lalki, w ogóle turyści gdzieś tam przyjeżdżają do Łomży i chcą zobaczyć, że Łomża wita wszystkich podróżnych, przyjezdnych.
1: Kwietnie też.
2: Tak, tak, zgodnie z takim starą zasadą, że witamy w najbardziej taki wyrafinowany sposób, czyli przepięknym napisem witamy w Łomży.
1: Ale obserwujemy też bardzo często, myślę, że dyrektor też to zauważył, że często młodzi ludzie zamiast po chodnikach poruszają się po trawnikach, a to też tą przestrzeń zieloną niszczy.
2: No tak, ja bym chciał troszeczkę tak może inaczej to, żeby zabrzmiało, bo my kiedyś za komuny było tak, nie deptajmy trawników, tak? Natomiast same chodzenie to nie, chyba że częstotliwość jest bardzo duża. Natomiast no gorzej jest, jak jeździmy rowerami, hulajnogami, robimy jakieś duże imprezy, grille, inne rzeczy. No w nie wszystkich miejscach, są miejsca, gdzie można to robić, a są, gdzie nie można tego robić, bo czy wiadomo, w kląb, czy gdzieś tam, no. Ja jeszcze mogę zrozumieć młodego człowieka, jak wyrwie kwiatek i wręczy swojej ukochanej i to jest dobrze. My do tego nic się nie odzywamy, bo to jest taki odruch sympatyczności do drugiego człowieka. Natomiast jeżeli niszczy, jeżeli depcze, jeżeli wyrywa bez jakichś przemyślanych rzeczy, no to jest naganne. Ale jeżeli młody człowiek zakochany w swojej dziewczynie wręczy kwiatek, to jest
1: to... Nic się nie stanie.
2: Tak, to jest wybaczalne, bo to jest entuzjazm, to jest jakby tutaj dobra rzecz. Oby nie niszczyć tego, bo jeżeli to do pięknej kobiety trafia kwiatek, to jest cudownie, ale jak się go niszczy i wyrzuca, to jest źle.
1: Lato to też czas właśnie większej liczby spacerów i wydarzeń planerowych. Spacerując często zauważyć możemy obrazy, które psują właśnie wizerunek miasta. Są to rozrzucone kapsle, chociażby właśnie w parkach. Są różne, również porozrzucone inne śmieci. Miejsca te są monitorowane, ale to chyba nie jest problem, bo ludzie dalej śmiecą.
2: No tak, to jest ułomność właśnie człowieka, że kosze uliczne, że tak powiem, to są do niewielkich. Ja już tu mówiłem parę razy na antenie, że kosz to jest tylko, żeby wrzucić papierek po cukierku, gdzieś tam po lizaku, po lodzie. Okej. Natomiast nie można do koszy ulicznych wpychać reklamówek tych komunalnych, idąc z domu do wiaty śmietnikowej, gdzieś jest bliżej kosz uliczny, wpychamy. Tym samym blokujemy dostęp. Mało tego, jeżeli tam są resztki pokarmu, mnóstwo jest ptaków, wron, innych rzeczy, a nawet koty, psy i inne rzeczy, te bezpańskie po prostu wyciągają te reklamówki i wtedy nie nadążymy. My mamy ponad 350 koszy ulicznych na mieście. Zdecydowanie za dużo, moim zdaniem. W innych miastach w ogóle nie ma. Tak, jak się jeździ gdzieś tam
1: jest
2: po Europie, po świecie,
1: tak.
2: Nie ma koszy ulicznych. U nas jest zbyt rozbudowany ten system, myślę. I u nas mamy dwie brygady, które systematycznie co dzień wywożą kosze uliczne.
1: Czyli codziennie są wywożone śmieci.
2: Tak, to jest w granicach 4-6 ludzi, którzy tylko i wyłącznie usuwają te śmieci z koszy ulicznych.
1: I 350 koszy?
2: Tak,
1: to jest dużo.
2: Ponad 350
1: koszy. Ponad 350.
2: I są jeszcze inne, te segregowalne takie. No, jest mnóstwo rzeczy, gdzie można to zrobić w sposób cywilizowany, ale jak się wrzuci resztki jedzenia do kosza, natychmiast jest dużo ptactwa, które to, czy gołębie, czy wrony, czy inne stworzenia, że tak powiem, i to jest problem. To jest problem, bo można zrobić o godzinie 9 opróżnić koszy. Ktoś się nie odpowiedzialny wrzuci reklamówkę z domu i jest problem, bo za godzinę już to będzie po całym mieście rozrzucone. Szczególnie w centrum, ale nie tylko, bo w osiedlach mieszkaniowych również tak się wydarza.
1: Rozmawiamy o porządkach, ale porozmawiajmy też o ciszy nocnej. Ławki pod blokami są często miejscem odpoczynku, ale też stają się również miejscem spotkań osób, które zakłócają spokój mieszkańców. Jak często takie sygnały trafiają właśnie do spółki? Że te ławki są uciążliwe dla nich, żeby może je zlikwidować.
2: Bardzo ciężko, to jest też trudny problem, bo części mieszkańcom się to podoba. Ja myślę, że tu koledzy prezesi ze spółdzielni mieszkaniowych się zjednoczą ze mną w tej sprawie, bo jest to duża uciążliwość, bo starsze osoby chciałyby te ławeczki. Ale jeżeli tam nie będzie przekraczanie tej ciszy nocnej, bo młodzież, no wiadomo, jest hałaśliwa, lubi się bawić, ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli jest 22, koniec hucznych, że tak powiem, zabaw i idziemy gdzieś do pubów, do innych miejsc przeznaczonych do tego, natomiast no starsi ludzie też chcą odpocząć w tym okresie nocnym i tutaj prawo mówi jasno, 22 ma być spokój, cisza nocna i obowiązek zamieszkiwania we wspólnocie wymaga tego, żeby jeden człowiek poszanował drugiego, bo to nie jest dom prywatny, tak? W domu prywatnym trochę jest inaczej, ale jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, musimy się razem porozumieć i mieszkać, tak jak ja to powtarzam często, jak Pan Bóg przykazał. Jeżeli jest przepis, że nie wolno zakłócać ciszy nocnej, to nie wolno. I to ja też apeluję do wszystkich ludzi, żeby jeden drugiego człowieka poszanował, bo nawet z tą ławką, to część mieszkańców jest za tym, żeby postawić tę ławeczkę, no bo przyjdzie sobie senior, usiądzie, porozmawia o sprawach życiowych, o różnych, o polityce, o sprawach łomżyńskich, można powiedzieć, i jest fajnie. Natomiast jeżeli to będzie przesadą w jakiś sposób, i dewastacją nawet, bo to są rzucanie resztek papierosa, to jest przy tej okazji dzieje się różnie inaczej. To są po tych małych alkoholach, butelki po piwie, puszki po piwie. To jest uciążliwe i dla administratorów, ale też dla innych mieszkańców, bo to naprawdę. Ale też są i akty wandalizmu przy okazji. Naprawdę, to niesie za sobą ten łańcuszek konsekwencji następnych, tak? I to trzeba apelować, to trzeba o tym mówić. Myślę, że to też oprócz tego, że uczą nas tego w szkołach, to rodzina jest tutaj, musi nad tym zapanować też, bo jak rodzic powie dla dziecka, czy dla młodzieńca, bo to przeważnie ludzie, którzy tam są w wieku od 16 do 20 lat, bardziej są tacy aktywni i energetyczni w tych sprawach.
1: I często likwidujecie takie ławeczki spod bloków?
2: Tak. No i wtedy mamy tak. I to co chciałem powiedzieć, jest pismo, czy jest monity, mail, czy dzwonią ludzie i panie dyrektorze, proszę zareagować, bo to już mamy dosyć tej sytuacji. No i wtedy tą ławeczkę zabieramy, przyjeżdża firma, zabiera brygada. No ale odzywają się za jakiś czas telefony.
1: Żeby jednak taka ławeczka się przydała, ławeczka, żeby wróciła.
2: Tak. Tu niedawno mieliśmy taki przypadek na placu zabaw na Browarnej, że jest ławeczka i przeszkadza to sąsiadowi tej ławeczki. No ale też Rada Osiedla dzwoni, że ta ławeczka była, w projekcie jest tego placu zabaw, no i chcemy, żeby ona wróciła. No i taki dualizm wspólnoty jest właśnie.
1: Lato to też dobry moment na prowadzenie remontów miejskiej infrastruktury, ale również tej gospodarki mieszkaniowej.
2: Tak, my często zapominamy, że w naszej zasobie to jest ponad 115 budynków, to jest bardzo dużo. Mieszka ponad 7 tysięcy ludzi w zasobach gospodarki komunalnej, ale łącznie ze wspólnotami mieszkaniowymi. No i chcemy ostatnio, wspólnoty jakby rządzą się swoim prawem, bo tam decydują właściciele mieszkań wykupionych, które tworzą wspólnoty mieszkaniowe. Natomiast w budynkach komunalnych od wielu lat już mamy taki program dostarczania energii, czy to będzie energia w postaci gazu, czy podłączania to do miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Dlatego, że to pomniejsza koszty utrzymania tego budynku, bo jeżeli są piece, to tak, zanieczyszcza środowisko i koszty, załóżmy, budowy nowego pieca to około 10 tysięcy złotych. I taki piec trzeba teraz wymieniać raz na 5 lat, raz na 6 lat i to są olbrzymie koszty, gdzie lokator, czyli ten, który jest na liście, nie jest w stanie zapłacić za to. I te koszty się kumulują w jakiś sposób i to nasze koszty powiększa utrzymania tych budynków. Jeżeli dostarczymy energię cieplną z MPS-u, czy też postawimy gaz, zrobimy grzejniki, wyrzucimy piece, środowisko na tym korzysta i administrator, ale też mieszkaniec płaci mniej. I chcemy to robić i robimy to przez... I mamy taki program, że ileś tam budynków teraz...
1: Czyli tutaj ta ochrona środowiska tak, ciągle na topie.
2: Szczególnie bardzo chcemy, bo mamy takie budynki na ulicy Browarnej, na ulicy Wesołej, gdzie chcemy doprowadzić gaz. W tej chwili już zakupujemy grzejniki, wyposażamy, już mamy umowy podpisane z gazownią i to po prostu dobrze robi dla wszystkich, tak? Dla mieszkańca, dla środowiska i dla kosztów, dla ekonomii. ekonomii, tak? I tutaj chcemy to kontynuować. Też mamy wsparcie z Rady Miasta i od pana prezydenta, że trzeba to kontynuować i te pieniądze się znajdują. I chwała za to, że chcemy oszczędzać powietrze. Łomża jako miasto jest zdecydowanie w tyle za innymi za innymi miastami tej wielkości, bo szczególnie osiedle Łomżyca jest tutaj zagrożona bardzo. Tu z tych wszystkich badań jakości powietrza wynika, że jest źle. I tu musimy naprawdę poświęcić tak samo już w sferze tej finansowania, planowania. Miasto musi się pochylić, bo to jest wprost, brakuje paru procent, żeby stwierdzić, że to jest zagrożenie dla życia, dla zdrowia mieszkańców, tak? Bo jest naprawdę źle. Tam jest dużo piecy, ludzie w tych kopciuchach tam palą i to jest po prostu, nie ma czym oddychać.
1: Jeżeli to, także to jest wciąż to
2: dobrze,
1: wyzwanie.
2: Teraz jest lato, okej. Ale jak jest sezon ten grzewczy, czyli jesień, zima, to jest zdecydowanie niedobrze.
1: I to jest wciąż wyzwanie. Panie dyrektorze, zerkam na zegarek, musimy stawiać kropkę, ale tak jeszcze szybciutko zapytam, skoro jest lato, są wakacje, jakieś plany na wypoczynek, na urlop już pan dyrektor posiada?
2: Tak, ja osobiście, córka przyjeżdża z zagranicy i będziemy się rodzinie, że tak powiem, cieszyć. Miesiąc sierpień przeznaczam na urlop i myślę, że tutaj będziemy razem w rodzinnym gronie spędzać ten urlop, ale firma zostaje w dobrych rękach, będzie zastępca, który będzie nad tym czuwał i ja, że tak powiem, ten okres urlopowy jest ciężki do organizacji, przeprowadzenia organizacji pracy, ale dajemy sobie z tym doskonale radę, bo wtedy inni przychodzą, inni odchodzą i to tak się dzieje. Myślę, że po to jest lato, żeby pracownicy również skorzystali z tych urlopów i efektywnie z tego skorzystali, bo potem jest lepsza energia do pracy, jak jest człowiek wypoczęty i o to właśnie chodzi.
1: Także życzymy tego odpoczynku i udanego urlopu. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Marek Olbryś, dyrektor MBG KIM w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję państwu.
0: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. 9 samorządów z subregionu łomżyńskiego otrzymało dofinansowanie 11 projektów w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Poszczególne gminy podpisały umowy na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, modernizację energetyczną czy rewitalizację terenów zielonych. Jak mówił członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek, łączna wartość dotacji wynosi około 30 milionów złotych.
2: Poruszamy się w obszarze szeroko pojętej modernizacji sieci energetycznych, w tym oczywiście odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Zwróciłbym uwagę na 3 projekty miasta Łomża. Jeden to jest rozbudowa i poprawa sieci energetycznej, ale nie tylko zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli budowlanki. Druga, odnawialne źródła energii, to instytucje publiczne należące do miasta Łomży, które zostaną zabezpieczone w odnawialne źródła energii. I fajna umowa, Park Jakuba Wagi. Rozpoczynamy pierwszy etap modernizacji.
1: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys dziękował władzom województwa podlaskiego za kontynuację programów, które umożliwiają samorządom podobne inwestycje.
3: Mówimy dzisiaj o funduszach dla Podlaskiego, ale samorządy od wielu lat korzystają ze środków Unii Europejskiej, a także środków własnych przyznawanych przez zarząd województwa podlaskiego. Za to też serdecznie dziękujemy. Te pieniądze, które otrzymaliśmy dzisiaj, bardzo często są niemożliwe do pozyskania w zupełnie innych konkursach. Tak właśnie gmina Łomża pozyskała pieniądze na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na nasz urząd, na naszą siedzibę, co nie było możliwe w przypadku innych wcześniejszych konkursów.
1: Oprócz miasta i gminy Łomża beneficjentami dotacji okazały się także miasto Kolno oraz gminy Piątnica, Nowogród, Grajewo, Radziłów, Wąsosz i Kołaki Kościelne. Kierowcy w Ostrołęce muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od dzisiejszego poranka zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulicy Pomian. To kolejny etap budowy południowej obwodnicy miasta i nowego mostu przez Narew. O tym, na co powinni być przygotowani kierowcy, mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Ostrołęce.
4: W ramach prowadzonych prac zamknięte zostaną 2 odcinki ulicy Pomian, a ruch samochodowy zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Objazdy te zostały poprowadzone przede wszystkim przez ulicę Goworowską i ulicę Srebrną oraz drogami prowadzącymi przez Zbenin i Czarnowiec. Bardzo prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz, jeżeli to możliwe, wybieranie alternatywnych tras przejazdu.
1: Stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona po zakończeniu prac planowanym na przełomie sierpnia i września. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży wydłuża godziny pracy. To odpowiedź na zwiększone zainteresowanie po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty i przed publikacją wyników matur. Pracownicy OKE będą dostępni dłużej, a komisja będzie pracować także w soboty, by sprawniej odpowiadać na pytania uczniów, rodziców i szkół, informuje Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
5: Dlatego też, wychodząc jakby naprzeciw oczekiwaniom, czułam, że takie są, też potrzebom, które się rodzą. Podjęłam decyzję, że w tym roku pracujemy również w soboty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, w godzinach od 8 do 16, aż do odwołania, jak również w tygodniu od 8 do 19 obsługujemy wglądy. My jeszcze dłużej po to, żeby móc przygotować wglądy na następny dzień.
1: Przypomnijmy, że za 2 dni, czyli 8 lipca, maturzyści poznają wyniki egzaminu dojrzałości. Zwracajmy uwagę, jakie relacje w sieci nawiązują nasze dzieci, apeluje do rodziców rzecznik podlaskiej policji. Wakacje to moment, gdy młodzież ma dużo więcej wolnego czasu i spędza go między innymi w internecie, a to może nieść za sobą poważne ryzyko. Zapewniamy bezpieczeństwo na drogach, ale także tym wypoczywającym w domu, mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa.
6: Musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci.
1: Funkcjonariusze codziennie są obecni w sieci, aby w porę wykryć zagrożenie.
6: Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć, policjanci ze specjalnych komórek, właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw.

0: regionu. Niedzielne obchody rozpoczęły się od mszy świętej polowej. Tuż po niej rekonstruktorzy wcielili się w rolę żołnierzy AK oraz przeważających sił niemieckich, które starły się 29 czerwca 1944 roku.
1: Marcin Sekściński, prezes Polskiego Instytutu Działań Społecznych. Bardzo nam zależy na takiej lekcji historycznej, na takim pokazaniu, szczególnie młodym ludziom, a jest ich tutaj dzisiaj z nami sporo, jak istotna jest kwestia przywiązania do ojczyzny.
2: Andrzej Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imieniem Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. To jest żywa lekcja historii. Trzeba pamiętać o młodych ludziach. Zginęli, najmłodszy miał 16 lat, najstarszy 32.
3: Jak ci się podobało?
4: Super.
3: A bałeś się trochę?
4: Nie.
3: Ale mieli słabą sytuację, co? Bo tych Niemców było dużo więcej.
5: Dużo, ale dobrze się ukrywali.
6: Każdy sposób przywoływania pamięci jest okej.
7: Trzeba przypominać, mówić jak było, z poszanowaniem wszystkich.
8: Mój dziadek tutaj był w tą wojnę gajowym. Jeden partyzan został uratowany. Tutaj on był ranny, wyszedł, babcia go przyprowadziła, przeżył wojnę, został uratowany, wyleczony.
0: Po zakończeniu inscenizacji nadszedł czas na integrację. Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli skosztować wojskowej grochówki, a dla najmłodszych przygotowano strefę atrakcji. Kurpiowszczyzna miała swojego Leonarda da Vinci. Teraz jego historię przypomni skansen kurpiowski w Nowogrodzie, który rozpoczął realizację projektu Da Vinci z Myszyńca, Jan Mocek i jego rekonstrukcję. Program ma przybliżyć sylwetkę Jana Mocka oraz jego dorobek poprzez działania edukacyjne, warsztaty i spotkania z twórcami, mówi dyrektor skansenu Anna Szynkiewicz.
9: W ubiegłym roku złożyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kulturze ludowej. Bardzo się cieszymy, że będzie realizowany. Jest to bardzo obszerny Jan Mocek i jego konstrukcję Da Vinci z Myszyńca. Jest to postać kowala z Myszyńca, o którym wiemy niewiele. Tutaj zostaną przeprowadzone badania etnograficzne, żebyśmy mogli sobie przybliżyć tą postać. Będą też organizowane warsztaty z majsterkowania, ponieważ był to człowiek bardzo twórczy, który udoskonalał narzędzia dnia codziennego.
0: Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz realizowany przy wsparciu województwa podlaskiego. Na koniec odrobina uśmiechu. Marcin Daniec, formacja Châtelet i trzecia strona medalu to gwiazdy zbliżającej się łomżeńskiej nocy kabaretowej. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę na Starym Rynku. Chcemy, żeby wakacje w mieście też były przyjemne i ciekawe, mówi Radiu Nadzieja prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
10: Staramy się oczywiście wychodzić z ofertą kulturalno-rozrywkowo do naszych mieszkańców. Zgodnie z taką ideą, którą przyjęliśmy już kilka lat temu, staramy się w każdy weekend zaproponować mieszkańcom jakieś ciekawe wydarzenia. Podobnie jak w poprzednim roku, już 11 lipca, będą to topowe kabarety. Na pewno warto, tak, bo są to kabarety, które też występują na Mazurskiej Nocy Kabaretowej. W związku z tym to będzie...
0: Łomżeńska Noc Kabaretowa rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do 22. Wstęp jest wolny.
11: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział publikację danych dotyczących pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie w latach 2022-2026. Zdaniem pani poseł to powinno być odtajnione?
1: Tak, absolutnie tak. Polacy mają prawo wiedzieć, jaka pomoc trafiła. My pamiętamy, wiemy, jaka pomoc trafiła w czasach, kiedy rządziliśmy, wtedy żeśmy przekazali stary sprzęt porosyjski, dlatego że Ukraińcy tylko takim sprzętem wtedy potrafili się posługiwać. A mając świadomość tego, że na Kijów napiera 60-kilometrowa kawalkada transporterów, czołgów, po prostu obawialiśmy się, że zrealizuje się ten scenariusz, o którym opowiadali Niemcy, Francuzi, że Ukraina w ciągu 2 tygodni padnie i my będziemy także ofiarami tego, dlatego że mielibyśmy wtedy nie ponad 200-kilometrową granicę z Rosją, tylko 700-kilometrową granicę z Rosją, a myślę, że wtedy Putin po tym, jak zajął Krym i jakby w ciągu 2 tygodni zajął Kijów i Ukrainę, był przekonany o swojej, że tak powiem, niezwyciężonej armii i myślę, że w ciągu kilku dosłownie miesięcy spróbowałby jednak zaatakować Polskę w tamtym czasie. Więc dla nas najważniejszą rzeczą było to, żeby Ukraińcy powstrzymali Rosję i to się udało. Natomiast to, co dzisiaj słyszymy już 4 lata po tym, jak wojna trwa, jak tak naprawdę jest to wojna pozycyjna, więc owszem, Moskwa zajęła wschodnie cztery bodajże, i to tak nie do końca, regiony Ukrainy. Ukraińcy nauczyli się walczyć. Myślę, że w tym momencie to, co się dzisiaj zadziało, to, że najprawdopodobniej, a raczej z całą pewnością zostały przekazane rakiety, które Polska zamówiła w ramach programu Wisła, czyli do patriotów, rakiety, które potrafią strącać rakiety balistyczne skierowane przez Rosję, Iskandery, no to jest po prostu coś niesamowitego. To jest skandal, tym bardziej, że dociera do nas informacja, że Ukraińcy żeby przekazać im te rakiety, zwrócili się do Niemiec, a Niemcy, że tak powiem, nakazali, bo nie wyobrażam sobie, żeby to, jak to w ogóle wyglądało, żeby Polska, czyli pan Tusk, zdecydował o tym, żeby taka obrona została skierowana na Ukrainę. Mało tego, z tej wczorajszej informacji, którą przekazał pan minister Przydacz, najprawdopodobniej Polska ustąpiła w tak zwanej amerykańskiej kolejce do producentów tych, że tak powiem, rakiet potrafiących strącać te rakiety balistyczne. No to jest coś niesamowitego. Moim zdaniem to jest po prostu zdrada absolutnie interesów Polski.
0: Wielu generałów, wielu ekspertów uważa i jest przeciwnych temu, żeby odtajać te wszystkie informacje o donacjach dla Ukrainy. To nie jest tak, że ten spór w tej sprawie jest na rękę Rosji, pani poseł?
1: Pani redaktor, dzisiaj Ukraina zachowuje się w stosunku do nas po prostu skandalicznie. Niemcy zachowują się skandalicznie. Polacy mają prawo wiedzieć, co wyprawia ten rząd. Jak zdradza interesy Polaków. To, że przekazujemy, to jest, wie pani, informacja i tak powszechna, jak myśmy przekazywali. To wszystko po prostu należało wykazać co do jednej sztuki broni. Jak oni przekazują po kryjomu przed Sejmem, przed obywatelami, to co? To mamy oczywiście nie ujawniać tego. to trzeba po prostu powstrzymać ten antypolski rząd. Bo moim zdaniem takie działanie jest absolutnie antypolskie.
0: A jak w tym momencie określiłaby Pani relacje, nasze relacje z Ukrainą?
1: Bardzo trudne. I niestety one się absolutnie pogarszają, dlatego że Ukraina zachowuje się po prostu w sposób skrajnie nie tylko nielojalny, ale wrogo, zachowuje się wrogo wobec Polski. Szczególnie pan prezydent Zełenski i jego po prostu otoczenie. Po tym wszystkim, co Polska zrobiła dla Ukrainy, fakt, że od 4 lat tak naprawdę blokowane są działania związane z dotarciem do ciał zabitych Polaków przez bandy UPA, do ekshumacji i do godnego pochówku. To, że świadomie, absolutnie ja tutaj nie zgadzam się, że nie mieli świadomości, oni wiedzieli, że wywoła to taką, a nie inną reakcję. Zełenski nadaje nazwy UPA jednostkom wojskowym. To jest po prostu skandal niesamowity. To jest absolutnie igranie z ogniem i po prostu obrażanie nas. Nie mówiąc już o tym, że dotarły do nas informacje, że ta słynna podróż premiera skądinąd Tusk, to oczywiście nie moja bajka, ale żeby umieścić i była to decyzja Zełenskiego w oddzielnym wagonie premiera Polski oddzielić od 3 innych przywódców europejskich, to był po prostu policzek wymierzony nie tylko Tuskowi, ale całej Polsce. W związku z tym ja uważam, że dzisiaj te relacje są dramatycznie złe i całkowicie wina leży po stronie Ukrainy. Tu nie ma żadnej winy ze strony, moim zdaniem, Polski, wręcz przeciwnie. Natomiast my się musimy ocknąć, a szczególnie Tusk, bo to, co on wyprawia w tej chwili, to jest po prostu skandal. Przecież ostatnio w Sejmie pani redaktor była procedowana ustawa o penalizacji banderyzmu. Jak się zachował rząd i koalicja rządowa, po prostu wyszli z sali. Pan minister Bogucki przemawiał do pustej sali, która do pustej sali od strony oczywiście dzisiaj koalicji rządzącej. Tam było dosłownie, nie wiem, z 4 posłów może z tamtej strony i dzięki Bogu oczywiście na sali byli Konfederaci, Prawo i Sprawiedliwość i posłowie niezrzeszeni. Natomiast przedstawiciele i posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u po prostu opuścili salę. To najlepiej pokazuje, jaki jest ich stosunek do penalizacji banderyzmu. Minister Kowal i różni inni przedstawiciele, widać ewidentnie, że oni działają w sposób antypolski, a proukraińsko, w interesie Ukrainy, a nie w interesie Polski. Jest po prostu coś niesamowitego.
0: Wierzy pani poseł w to, że Polska będzie brała udział w odbudowie Ukrainy, jeśli już oczywiście do tego dojdzie, jak równy z równym?
1: Pani redaktor, trzeba sobie wprost powiedzieć. Polska ma swoją cieśninę Ormus. Jest nią jasionka. Zobaczymy, jak sobie Ukraina poradzi, jeżeli Polska będzie zachowywała się stosownie w stosunku do swojej siły i potęgi. Bo dzisiaj to uważam, że Ukraińcy zrobią wszystko, żeby Polska nie brała udział w odbudowie Ukrainy. Ja tylko przypominam, że już w roku 2000, chyba bodajże 22 albo 23, w momencie, kiedy zrobiono taką mapę podziału, które państwa, które regiony mają odbudowywać, to Polsce przypadły te, które są zajęte przez Rosję, czyli Donbas. No to wie pani, no to, to już wtedy był policzek w stosunku do Polski. Ale wie pani, ale ja mam tutaj takie dosyć ambiwalentne uczucia, bo jak patrzę, co dzisiaj mer Lwowa zrobił polskiej spółce, która wybudowała oczyszczalnię ścieków, w 95% zrealizowała tą inwestycję i jak jest po prostu ta spółka dzisiaj pozbawiona środków finansowych przez Ukraińców, przez Lwowa, mera Lwowa, jak został zajęty sprzęt i mimo 6 już arbitrażowych wyroków, które wprost mówią, że polska firma zrealizowała wszystko zgodnie z prawem, to Ukraińcy nie wypłacają tej firmie, doprowadzając ją tak naprawdę do upadku. No to ja mam w ogóle wątpliwości, jak ta odbudowa będzie wyglądała i nie tylko w stosunku do polskich firm. Ale my, tak jak powiedziałam, my jesteśmy państwem, przez które musi przejechać mnóstwo materiału budowlanego na Ukrainę i wiele innego sprzętu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj wydaje mi się, że ta odbudowa nie będzie tak wyglądała, jak się wszystkim wydaje. Ani ze strony Ukrainy, ani ze strony Polski, ani ze strony innych firm zachodnich.
0: Pani poseł, afera dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie nabiera tempa i przechodzimy do tego kolejnego tematu. Jeszcze niedawno słyszeliśmy o przerażających doniesieniach, które miały mieć miejsce między innymi w prosektorium tego szpitala. Rafał Trzaskowski odwołuje swoje dwie zastępczynie. To odpowiednie osoby do odwołania?
1: Nie, pani redaktor, pani doskonale wie i ja wiem, że tak naprawdę za to wszystko odpowiada on i jego kumpel, który ostał się na stanowisku. A jak to, wie pani, jak to w Koalicji Obywatelskiej. Oni tam zawsze mówią, nie będziesz szła sama i różne inne rzeczy, ale jak przychodzi co do czego, to zawsze z sań zrzucają kobiety. Także pamiętamy, co zrobiono Kidawie Błońskiej, jak ją powołano na kandydata na prezydenta, a potem jak jej kazano zrezygnować, to zostawiono ją samą, musiała wyjść i sama, że tak powiem, tłumaczyć się przed opinią publiczną. Nie tylko to, jak co zrobiono Ewie Kopacz i tak dalej, to jest, wie pani, to jest standard w Koalicji Obywatelskiej. Oni mają gęby pełne frazesów o polityce prokobiecej, o kobietach, ale jak przychodzi co do czego, to nie mają żadnej litości. Moim zdaniem to jest swego rodzaju przemoc, że tak powiem, taka emocjonalna w stosunku do kobiet i Trzaskowski zastosował ją w stosunku do tych swoich dwóch zastępczyń. No to jest po prostu żenujące. Ten facet jest obrzydliwy. W moich oczach to jest człowiek leniwy, zero honoru, ambicji, upaprany. Dzisiaj wychodzi na wierzch, że oczywiście kłamał w sprawie tego sygnalisty, który poinformował o tym, co się dzieje w kwestii związanej z zarządem dróg miejskich. Został zwolniony, mimo że przyznano mu status sygnalisty. A Trzaskowski wyszedł na konferencję i oczywiście kłamał. Ten człowiek powinien natychmiast odejść i zrezygnować z pełnienia tego stanowiska. Obrzydliwy typ.
0: Jeśli te dwie panie poniosły konsekwencje i straciły swoje stanowiska, to na tym koniec?
1: Nie, no pani redaktor, koniec to jest odejście Trzaskowskiego.
0: Ale to jest nierealne. Pani poseł, doskonale o tym wszyscy wiemy, że to jest nierealne. Rafał Trzaskowski nie odejdzie.
1: Wiem, że to znaczy, domyślam się, że nie odejdzie, bo wie pani, no taki leń, to gdzie on robotę znajdzie?
0: A nawet gdyby odbyło się referendum w Warszawie, no to i tak to nie przyniesie pewnie zamierzonego skutku dla tych, którzy chcieliby to zorganizować.
1: Wie pani, kropla drąży kamień. I już nie jeden polityk był przekonany, o tym, że nie jest w stanie, że nic go nie ruszy, a przychodził moment, przychodził taki ostatni kamyczek, który tą lawinę uruchamiał. I moim zdaniem tak będzie z Trzaskowskim. Póki co może i nierealne, ale myślę, że warszawiacy widzą, jak ten facet nie potrafi rządzić miastem. Tu jest nie tylko kwestia zarządu dróg miejskich, szpitala południowego i tak naprawdę innych szpitali. Ja pani tylko przypomnę, że radny, który odszedł z warszawskich, z Koalicji Obywatelskiej, pan Lech, to wprost mówi, że tam w kolejnym szpitalu dzieje się jeszcze gorzej niż w szpitalu południowym. Czyli włos na głowie się jeży. Ja mam nadzieję, że niektórzy znajdą w sobie jakieś ostatnie pokłady przyzwoitości i po prostu zrezygnują z popierania Trzaskowskiego. Trzaskowski to jest szkodnik, który dzisiaj rządzi stolicą. I jedna rzecz, która po prostu jest dla mnie jakąś taką wielką nadzieją. To jest fakt, jakie aktywa zostały uruchomione, żeby Trzaskowski został prezydentem Polski, a jednak został prezydentem Polski Karol Nawrocki. Więc wie pani, ponad całą tą władzę, która dzisiaj rządzi, jest jeszcze opatrzność Boga.
0: Pani poseł, ostatnie pytanie.
1: W to głęboko wierzę.
0: Pensje lekarzy powinny być jasne?
1: Czy pensje lekarzy powinny być absolutnie dzisiaj przedmiotem jakiegoś unormowania w sensie górnych widełek? Dlatego, że my, Prawo i Sprawiedliwość, wprowadziliśmy rozwiązania, ale te rozwiązania i my żeśmy wprowadzili rozwiązania, które są zgodnie i z kodeksem, i z przepisami, tak zwaną minimalną płacę. I ta minimalna płaca moim zdaniem była całkiem przyzwoita, bo to bodajże 12 mniej więcej tysięcy brutto dla lekarza pracującego na etacie i tak dalej. Moim zdaniem, żeby dzisiaj zahamować to, co tą patologię, która się pojawiła, bo tak naprawdę to jest absolutny drenaż finansów Narodowego Funduszu Zdrowia, to po pierwsze. Dalsza polityka otwierania tego zawodu lekarskiego. Myśmy to robili, natomiast przyszła Leszczyna i od razu zaczęła hamować napływ lekarzy do zawodu, więc bo tutaj musi być też konkurencja wśród lekarzy. A druga sprawa, oddzielenie lekarz, który chce pracować prywatnie, proszę bardzo, nie ma prawa pracować w publicznej służbie zdrowia. Wiązanie publicznej służby z prywatną służbą zdrowia doprowadza do takich patologii i w publicznej służbie zdrowia lekarze muszą pracować na etatach. Określenie górnego limitu godzin, niezależnie czy pracuje, w jakiej formule prawnej pracuje lekarz. Tutaj nie ma prawa lekarz udawać, że pracuje 48 godzin w ciągu 24 godzin.
0: I to było stanowcze stanowisko posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Kwiecień. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Polecam się.
2: 7:09. Gość poranka. Ciągle zbyt posępną.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Ksiądz Jan Krupko z diecezji łomżyńskiej jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam panią redaktor i naszych radiosłuchaczy.
1: Księże, dziś będziemy rozmawiać o sytuacjach, kiedy kościoły nie tylko w Europie, ale także na całym świecie zmieniają swoje przeznaczenie. Ostatnio natknęłam się na informację, że kościół w Holandii będzie służył jako basen. Ostatnia msza była tam sprawowana w 2023 roku i władze miasta podjęły właśnie taką decyzję, aby obiekt służył mieszkańcom w celach rekreacyjnych. Księże, czy my musimy zaakceptować te zmiany, które goszczą już, spoglądając na to, co dzieje się w Europie, na dobre?
2: Pytanie pani redaktor jest dla mnie trochę trudne, bo z jednej strony mam pewne osobiste odczucie, że trudno się z pewnymi rzeczami zgodzić, kiedy się widzi właśnie to, co pani redaktor mówi, obiekty kościelne, które mają ze sobą pewną historię modlitwy, celebrowanych mszy świętych, udzielanych sakramentów, modlitwy, nieraz przez pokolenia nawet, i są one zamieniane na jakieś tam cele. Ale z drugiej strony myślę, że trzeba spojrzeć na to trochę jeszcze inaczej i popatrzeć na to w takim spojrzeniu. Jeśli tam nie ma tych ludzi modlących się, jeśli drastycznie spada liczba parafian danej jednostki duszpasterskiej, to co? Czy mamy ten kościół zostawić po prostu, żeby niszczał?
1: Popadał w ruinę?
2: Żeby się rozpadał, bo taka jest kolej rzeczy. Ja i takie świątynie widziałem, które gdzieś tam, może nie na żywo, ale na zdjęciach, pani redaktor też mówi o właśnie pewnych relacjach, są też i takie zdjęcia, które pokazują, że świątynie, które ileś lat nieużywane, no po prostu popadają w ruinę, no bo każdy obiekt budowlany, nie tylko chodzi o sakralne, potrzebuje pewnych bieżących napraw, pewnej bieżącej konserwacji, odświeżania, wymiany wyposażenia i tak dalej, nie? Więc tak nieraz jest, że te decyzje są podejmowane. Powiem tak, one są podejmowane zazwyczaj w uzgodnieniu z władzą diecezjalną. Jest pewna procedura, którą prawo Kościoła przewiduje, aby umożliwić takie funkcjonowanie. I myślę, że patrząc z drugiej strony, chociaż z jednej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, boli serce może człowieka wierzącego, kiedy patrzy na tę sytuację, ale z drugiej może lepiej, że ten obiekt jest wykorzystany do czegoś dobrego, aniżeli miałby się ulegać zniszczeniu, ulegać jakiejś ruinie. Można ewentualnie, myślę, zastanawiać się nad tym, do czego dany obiekt, dana świątynia, dany kościół jest przeznaczony.
1: A zatem gdzie przebiega ta granica? Czy łatwiej zaakceptować w dawnym kościele bibliotekę, muzeum, salę koncertową niż pub czy dyskotekę? Bo i tak widzimy, że się dzieje na przykład w Anglii.
2: Pewnie pani redaktor ma rację, że łatwiej dostrzec jakiś obiekt kultury, jakiś obiekt o takim charakterze spokojnym, o charakterze takim refleksyjnym, chociażby to, co pani redaktor wspomina, czy to biblioteka na przykład, gdzie raczej jest cisza, gdzie raczej jest pewne skupienie, nawet jeśli ono nie jest religijne, no to jest jakaś tam cisza, która panuje w tym miejscu, gdzie tam ktoś konsultuje jakieś książki, podejmuje jakąś lekturę, prowadzi jakieś badania. Natomiast wracam do tego, co wcześniej powiedziałem. To jest kwestia, no myślę, decyzji poszczególnych diecezji, poszczególnych krajów, i to też jest chyba związane z wrażliwością ludzi mieszkających w różnych krajach na całym świecie, więc to tak, myślę, że nie jest to rzecz łatwa. Nas troszeczkę nieraz boli, ale to są, może nieraz są pewne konieczne procesy, które może myślę, że może powodują w nas pewną refleksję, pewne pytanie, dlaczego doszło do takiej sytuacji. To są nieraz sytuacje trochę z konieczności, bo szczególnie w terenach miejskich, w terenach, które ulegają pewnemu rozwojowi, tak zwanej urbanizacji, podejmuje się decyzje o budowie kościoła, ale nie możemy przewidzieć tego, że za lat 100, 300, 500, przyjdzie decyzja, że w tym miejscu ma stanąć na przykład, no nie wiem, jakiś hotel, jakieś osiedle mieszkaniowe, coś, co ma jakiś inny cel, inne przeznaczenie i wtedy powstaje pytanie, czy właśnie zostajemy z tym kościołem w tym miejscu, godząc się z tym, że no, jeśli obok, w najbliższym sąsiedztwie będzie centrum handlowe, jeśli będzie jakieś, będą biurowce, no to pewnie też spadnie ilość osób zainteresowanych życiem parafialnym. Nie?
1: Bo my też często komentując tę sytuację, mówimy o kryzysie wiary. I owszem, on jest, pewnie ksiądz też to potwierdzi, ale nie możemy pominąć tych zmian społecznych, o których
2: tak,
1: ksiądz
2: myślę,
1: mówi.
2: Że tak, myślę, że dlatego właśnie wcześniej zacząłem mówić, właśnie, że powinno to stawiać nas pytanie, dlaczego tak się dzieje. Niektóre rzeczy są związane, to co pani redaktor słusznie mówi, sprawa kryzysu wiary, odejścia ludzi od Kościoła, ale też te procesy społeczne, których my nie zahamujemy, one po prostu się dzieją, nie? Że wyludniają się niektóre tereny, przenoszą się ludzie z wiosek do miasta, nawet w miastach przenoszą się z jednej dzielnicy do drugiej. Nie chcę jakoś tutaj szukać konkretnych przykładów, ale myślę, że to da się zauważyć. Nieraz stare miasto naszych dużych miast wykazuje tendencję depopulacji. Ludzie się wyprowadzają. Ci, co zostają, to często są osoby w starszym wieku, którym też trudniej dojść do kościoła. To nieraz jest tak, że księża może udadzą się tam z posługą, z komunią dla chorych na przykład, nie? Ale znów ci ludzie się przenoszą na przedmieścia, nie? Pamiętam kiedyś, no to już moje lata studenckie, więc pewnie trzeba by się cofnąć już ponad 30 lat do tyłu, więc byłem w Rzymie na studiach i właśnie wiem, że ktoś kiedyś o tym wspomina, bo proszę pamiętać o tym Rzym. No, specyfika miasta, które jest no, siedzibą kościoła katolickiego, centrum życia właśnie wiernych, jak z jednej strony mamy coś takiego, że idziemy przez centrum miasta i tam jest nieraz kościół obok kościoła. Bo poszczególne wspólnoty zakonne, bo poszczególne grupy ludzi, bo nawet bogaci, których stać było na wystawienie świątyni, jako pewne wotum na przykład za jakieś intencji, te świątynie powstawały, one przez lata służyły. Natomiast teraz, no, popatrzeć na to, ile osób jest w takim kościele, no to nawet przy największym zainteresowaniu, kiedy jest nieraz kościół obok kościoła, na jednej ulicy tych kościołów będzie 4-5, no to nie sposób, żeby wypełnić każdą z tych świątyń, nie? Więc pewnie to, a z drugiej strony jest tak, że na różnych dzielnicach takich nazwanych przedmieściem, gdzie wzrasta liczba mieszkańców, jest potrzeba budowania nowych świątyń i nieraz właśnie pamiętam, jak jeden czy drugi z księży mówił, żeby to się tak dało, taki kościół, nie wiem, przenieść cudownie czy niecudownie, no ale przenieść z centrum gdzieś na jakąś taką dzielnicę, gdzie jest potrzeba kościoła, to byłaby wspaniała rzecz, no ale tego się raczej nie da zrobić przy obecnej stanie wiedzy. No owszem, ja sam o parę metrów przenoszą kościół, no ale to jest duża, duża praca, nie? Więc no, to są trudne tematy.
1: Są pewnie też tacy, którzy to zrozumieją, mam tutaj na myśli osoby wierzące, ale pewnie są też tacy, którzy powiedzą, że nie, księże, absolutnie. Ja się z tym nie zgadzam, nie mogę się z tym pogodzić, że w miejscu, gdzie był przenajświętszy sakrament, dzisiaj jest pub, no i powiedzmy sobie wprost, leje się wódka i ktoś obija sobie w twarz. Jak wtedy to wytłumaczyć i rozmawiać z taką osobą? Bo ja myślę, że tacy pewnie też się znajdą.
2: Pewnie tak. Ja nie wiem, czy jest jakaś gotowa recepta na to, żeby z takimi osobami rozmawiać. To jest kwestia, nie wiem, przekonywania, spokojnej rozmowy. Myślę, że w każdym temacie trzeba spokojnie rozmawiać, przytaczać te różne argumenty, te, które wspomnieliśmy w naszej rozmowie, może jeszcze jakieś inne, które by przemawiały do konkretnej osoby, bo nieraz jest tak, że znając konkretną osobę, z którą podejmujemy dialog, to wtedy zauważamy, że można coś więcej powiedzieć, nie? Coś dotknąć jakiejś czułej struny w takim sensie pozytywnym, że właśnie w ten sposób jednak pomożemy komuś zrozumieć, że jest taka, a nie inna potrzeba.
1: A takie obrazki z Zachodu są dla Polski ostrzeżeniem?
2: Może i są, może i są. Nie? Chociaż tak jak mówię, to są pewne rzeczy, które pytają nas o naszą wiarę i o przyszłość naszych świątyń od strony tej właśnie uczestnictwa ludzi, parafian w życiu Kościoła, ale też myślę, że to są, jeszcze raz to powtórzę, pewne procesy, które zachodzą, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeszcze raz to powtarzam. Sam to widziałem, doświadczam to, kiedy kontaktuję się, na przykład ludzie mówią mi o Stanach Zjednoczonych. Nie? To jest też ten problem, który tam się pojawia. 100, 150 lat temu przybywały duże grupy katolików konkretnych narodowości. To byli Irlandczycy, to byli Polacy. Budowali też kościoły, bo chcieli nie tylko pracować, ale chcieli się modlić po polsku. To taka świątynia, taka szkoła, która była przy parafii, to była miejscem też, gdzie ci ludzie się jakoś tam spotykali, łączyli się, budowali swoje wzajemne więzi. Mijają pokolenia, drugie, trzecie pokolenie i kolejne rodzące się już w Stanach Zjednoczonych, nie ma już takiego przywiązania do języka polskiego, a wprost przeciwnie, nieraz po prostu polskiego już nie znają, tylko znają język angielski, bo tam od dzieciństwa w tym języku wzrastają. Nie ma przypływu nowych Polaków. Wiemy, że te prawa imigracyjne to rządzą się tam swoimi tego. Teraz jeżeli ktoś wyjeżdża, to bardzo często wyjeżdża do Europy, bo i bliżej, bo i łatwiejszy kontakt, a i politycznie jesteśmy członkami Unii Europejskiej, więc to zatrudnienie, zamieszkanie jest łatwiejsze, więc ten amerykański sen trochę stracił na znaczeniu. I teraz właśnie się okazuje, że tak jak powiedziałam, 150 lat mija.
1: Amerykański sen się skończył, a kościoły zostały.
2: Myślę, że ten sen trwa, tylko może trwa w inny sposób. Nie? I potrzeba świątyni, w której byłyby nabożeństwa w języku polskim, przestaje mieć swój sens. I dlatego podejmuje się decyzję, że takie parafie się albo zamyka, albo to jeszcze jest sytuacja taka w miarę pozytywna, że zamienia się je na świątynie włączone normalnie do duszpasterstwa tego kościoła diecezjalnego amerykańskiego, prawda, gdzie nabożeństwa, msze święte, posługa w kościele jest w języku angielskim. Ewentualnie może jedna msza być w niedzielę dla tych, którzy jeszcze chcieliby skorzystać po polsku, czy mówię z perspektywy polskiej, ale to dotyczy też innych narodowości, które również do Stanów docierały. Nie? I teraz na przykład jest tak, że mówię o tym, że wiele diecezji w Stanach stoi przed faktem, że jest dużo ludzi hiszpańskojęzycznych. Bo to przyjeżdżają z Puerto Rico, przyjeżdżają z Ameryki Łacińskiej, z Meksyku i nawet seminaria, które są w Stanach Zjednoczonych, gdzie obowiązkowy jest lektorat języka hiszpańskiego, bo Kościół stoi przed tym faktem, że trzeba tych ludzi katechizować, nauczać, że dla nich trzeba być obecnym w języku hiszpańskim. I to jest pewien wycinek, ale pokazujący tę prawdę, o której wcześniej mówiłem, że my pewnych prawidłowości nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za lat 100, 300, 500, nie? Więc to tak...
1: Chociaż to wielu boli. By chciało.
2: Chciałoby, ale to jest i tak czas dłuższy niż nasze życie ziemskie, więc Panu Bogu to zostawmy.
1: Więc ostatnie pytanie. Polsce jeszcze to nie grozi, żeby te kościoły znikały z naszej mapy w przeciągu, nie wiem, 20-30 lat?
2: Myślę, że na razie nie, chociaż pewnie to zależy też od konkretnych diecezji i decyzji, które poszczególni biskupi podejmują, w zależności od tego, jak wygląda też status ilości księży. W niektórych diecezjach już podejmuje się decyzję o łączeniu parafii, z tym, że to jest na razie na zasadzie takiej, że Kościół zostaje na zasadzie pewnej takiej kaplicy dojazdowej, gdzie ksiądz sąsiedniej parafii przyjeżdża i w tym miejscu odprawia mszę świętą. Ale myślę, że to, panie redaktorze, mówi 20 lat, to może jeszcze nie będzie problem, ale patrząc dalej, to będzie trudność dla małej wspólnoty, bo ona będzie mała, nawet i łączeniu dwóch kościołów nie będzie wielka. Czy będzie ich stać na utrzymanie dwóch świątyń, dwóch cmentarzy, nawet przy jednym księdzu, który obsługuje dwie jednostki, to może jakaś oszczędność będzie, nie? Ale pewne wydatki, które tak trzeba będzie ponieść, a to nie są wydatki małe.
1: Bogu to zostawmy. Zacytowałam księdza przed momentem, jak te słowa padły, temacie to najlepsze podsumowanie. Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej był naszym gościem w poranku 7:09. Bardzo dziękuję.
2: Cześć Boże, dobrego dnia życzę wszystkim.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Słuchają Państwo poniedziałkowego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. To już 18, więc przenosimy się do łomżyńskiej katedry, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Wspominamy błogosławioną Marię Teresę Leduchowską, dziewicę, i dziękujemy Bogu za dar jej życia pełnego miłości do ubogich i chorych. Przez całe życie swoje oddawała się służbie na rzecz najsłabszych, szczególnie chorych. Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne związane z patronalnym dniem apostolstwa chorych przypomina nam o roli Matki Bożej uzdrowienia chorych w życiu wspólnoty Kościoła. Prośmy Boga, aby ta Eucharystia umocniła naszą troskę o cierpiących i o chorych. A intencja tej mszy świętej jest następująca. Za zmarłą Krystynę Kalankiewicz jest to intencja gregoriańska. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Panie Jezu, który stałeś się sługą wszystkich, zmiłuj się nad nami. Chryste, który w swojej miłości oddałeś życie za każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wzywasz nas do służby ubogich, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławioną Marię Teresę z książęcego dworu, aby żyła jedynie dla Chrystusa i Kościoła, który jest Jego ciałem. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy całe nasze życie przeniknięte Twoją miłością oddawali na służbę braciom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
3: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan: zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca, i tam odpowiem jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I stanie się w owym dniu, mówi Pan, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powie mój Baal. I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto Słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Panie, godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda. Mówię o potędze Twoich dzieł straszliwych i głoszą wielkość Twoją. Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci i cieszą się Twą sprawiedliwością. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest łaskawy, Alleluja, alleluja, alleluja.
4: Alleluja, alleluja, alleluja.
3: Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył. Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jednak jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym się choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł, ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł, odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Z ufnością przedstawmy nasze prośby Bogu, który przez wstawiennictwo błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, dziewicy, pragnie prowadzić nas ku pełni życia i miłości. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez świadectwo świętych i błogosławionych umacniał wiarę i miłość w sercach wierzących oraz prowadził ich drogą świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy i wszystkich zatroskanych o głoszenie Ewangelii w świecie, aby przykład błogosławionej Marii Teresy inspirował ich do jeszcze większego zaangażowania. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby chore, cierpiące i samotne, aby doświadczyły wsparcia w cierpieniu oraz odnalazły pocieszenie w ramionach Matki Bożej, uzdrowienia chorych. Ciebie prosimy. Módlmy się za związanych z dziełem apostolstwa chorych, aby ich posługa była źródłem nadziei i duchowego uzdrowienia dla wszystkich, którzy przeżywają trudności fizyczne i duchowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a wśród nich za zmarłą Krystynę Kalankiewicz, zmarłych z naszych rodzin, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania radowali się chwałą zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących przy ołtarzu Pańskim, abyśmy w naszym codziennym życiu ochoczo odpowiadali na wezwanie do czynienia dobra i stawali się narzędziami miłości Bożej w świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i umacniaj nas w wierze, abyśmy z odwagą realizowali Twoją wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona.

Ona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Składając nasze dary na Twoim ołtarzu, błagamy Cię, Boże, abyś wszystkich ludzi doprowadził do zbawienia, które Twój Syn Jezus Chrystus wysłużył krwią swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, z błogosławioną Marią Teresą Leduchowską i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ciało i krew nasze, które łączymy i będziemy przyjmować.
Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, ale dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne.

krew Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne. Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu.

0: Matce Najświętszej, Matce Pięknej Miłości, polećmy jeszcze intencję dzisiejszej mszy świętej, ofiarodawców tej mszy świętej. Módlmy się także w intencji o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w Ziemi Świętej. Módlmy się w intencji misji świętych i za nas samych. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko pięknej miłości, uzdrowienie chorych, módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, rozpali nasze serca miłością, abyśmy gorliwie przyczyniali się do zbawienia ludzi przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży.

0: Na antenie Radia Nadzieja, Blue. Zaglądamy do parku wodnego w Łomży. Park przejdzie wielką zmianę. Miasto Łomża pozyskało dofinansowanie z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego, dla projektu Bez Barier, który ma znacząco zwiększyć dostępność pływalni dla osób ze specjalnymi potrzebami. Realizację projektu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka mówiła na antenie Radia Nadzieja o tym, co zmieni się w parku wodnym. Posłuchajmy.
1: Ograniczono, nie miejmy.
0: Posłuchajmy tej wypowiedzi raz jeszcze. Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.
1: Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępności na parku wodnym dla osób z ograniczonymi możliwościami. Między innymi na pewno będą wyremontowane schody, wejście do parku, podjazdy niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu dla osób właśnie z niepełnosprawnościami. Więc to jeszcze bardziej nam tutaj upiększy nasz obiekt.
0: Wartość przyznanego dofinansowania wynosi niemal 2 800 tysięcy. Złotych. Neil Horan, Antenie Radia Nadzieja, Little More Time, 38 minut po 18:00.

0: Neil Horan, KGHM Polska Miedź ogłosiła nową strategię 2055+. Spółka zapowiada rekordowy program inwestycyjny wart ponad 32 miliardy złotych w latach 2026-2030. 80 środków trafi na inwestycje w Polsce i 80%, natomiast reszta na rozwój zagranicznych aktywów, stawia też na rozwój, zrównoważony rozwój, innowacje oraz surowce inne niż tylko miedź. Prezes grupy Remigiusz Paszkiewicz powiedział, że kwota inwestycji może być jeszcze wyższa. Posłuchajmy.
1: W wyniku rozwinięcia zdolności produkcyjnych kopalni Sierra Gorda oraz potencjalnych transakcji w Ameryce Północnej i nie tylko. Ponad 40% tych środków trafi na projekty rozwojowe, w tym ponad 10 miliardów złotych na główny ciąg technologiczny i spółki krajowe i niemal 2,6 miliarda złotych na aktywa zagraniczne, czyli na KGHM International oraz oczywiście środki na rozwój samej kopalni Sierra Gorda.
0: KGHM planuje budowę pierwszej w Polsce kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Ten minerał jest wykorzystywany do produkcji nawozów. Spółka zapowiada też szukanie nowych inwestycji za granicą.
1: Obecnie przyglądamy się projektom zlokalizowanym w Maroku, Argentynie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Tak budujemy portfel wielosurowcowy i kompetencje na przyszłość.
0: KGHM to jedna z największych firm przemysłowych w Polsce, jeden z głównych producentów miedzi na świecie. To także drugi największy światowy producent srebra. Działa na trzech kontynentach oprócz Europy, w Ameryce Południowej i Północnej.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem Piotr Zioła na naszej antenie, 18.50 na zegarkach. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży wydłuża godziny pracy to odpowiedź na zwiększone zainteresowanie po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty i przed publikacją wyników matur. Pracownicy OK będą dostępni dłużej, a komisja będzie pracować także w soboty, by sprawniej odpowiadać na pytania uczniów, rodziców i szkół, informuje Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Łomże.
2: Dlatego też wychodząc jakby naprzeciw oczekiwaniom, czułam, że takie są, też potrzebom, które się rodzą, podjęłam decyzję, że w tym roku pracujemy również w soboty Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w godzinach od 8 do 16, aż do odwołania, jak również w tygodniu od 8 do 19 obsługujemy wglądy. My jeszcze dłużej po to, żeby móc przygotować wglądy na następny dzień.
1: Dyrektor OK apeluje również, by z rozwagą zapisywać się na wglądy do swoich prac egzaminacyjnych.
2: Bardzo apeluję, jeśli ktoś składa wniosek o wgląd, szczególnie w tych pierwszych dniach, a nie może przyjechać, prosimy, by tą wizytę odwoływał. Dlatego, że zajmuje miejsce osobom, które przyjechałyby, którym zależy. Prosimy chociażby o krótkiego maila na sekretariat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W to miejsce umieścimy niezwłocznie osobę, która chciałaby z tej możliwości skorzystać.
1: Za dwa dni, czyli 8 lipca, maturzyści poznają wyniki egzaminów dojrzałości. Kasia Cerekwicka, Pektus, ten duet już teraz na naszej antenie, a właściwie zespół plus właśnie artystka, jaką jest Kasia Cerekwicka, głowę noś do góry. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Minuta po 19. Wybiegamy teraz na murawy piłkarskich mistrzostw świata. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata właśnie po emocjonujących meczach. Zostali nimi Anglicy i Norwegowie. Piłkarze Brazylii odpadli z Mistrzostw Świata, przegrywając z Norwegami 1-2 w 1/8 finału. Obie bramki dla Skandynawów zdobył Erling Haaland w 79 i 90 minucie. Dla pięciokrotnych Mistrzostw Świata trafienie z rzutu karnego zaliczył Neymar w doliczonym czasie gry. Po ostatnim gwizdku Neymar ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Norwegia jest czarnym koniem mundialu.
1: 2-1 oczywiście jest to niespodzianką, ale ci, co śledzą też Brazylię, to widzą, że Brazylia nie przekonywała od początku. Norwegia zrobiła niespodziankę i zdecydowanie wyrasta na czarnego konia tego turnieju. Bardzo dobrze zorganizowany zespół, mający swoich indywidualnych zawodników. Haaland, wiadomo, to jest król pola karnego, ale nie tylko, ponieważ też potrafi strzelić, jak się okazuje, zza pola karnego, wykorzystując tą piłkę, która oddaje niesamowitą energię. Odegaard czy bramkarz Nyland wyrastają na czołowe postaci tego zespołu. Zdecydowany czarny koń, no fajnie na to się patrzy. Myślę, że wielu kibiców, którzy nie mają swojej reprezentacji, właśnie kibicuje tej reprezentacji również za ten team spirit, za tą jedność z kibicami, za te wspólne wiosłowania na meczu. No to jest genialne. Ta energia jest naprawdę widoczna i ten duch zespołu żyje.
0: W ćwierćfinale Norwegowie zmierzą się z Anglikami, którzy wyeliminowali Meksykanów, wygrywając 3-2. Dudek przed laty piłkarz Liverpoolu wskazuje atuty, jakie przesądziło o sukcesie synów Albionu. Posłuchajmy.
1: Mecz się dobrze ułożył dla Anglików, bo dwie bramki strzelił Bellingham, który po prostu odżywa w reprezentacji. Trzeba powiedzieć, że fantastyczne spotkanie. W takich trudnych momentach trzeba mieć lidera w każdej formacji i to na pewno Anglia miała. Na pewno oba zespoły miały ten team spirit, ale przeważyła jakość indywidualna zawodników. Trzymanie też tej kontroli nad meczem, bo Anglicy grali od 54 minuty, jednego zawodnika mniej. Mecz naprawdę na wysokim poziomie, dużo emocji. Wspaniała atmosfera i myślę, wydaje, że takich meczów na Mistrzostwach Świata chcemy widzieć jak najwięcej.
0: A więc po emocjonujących meczach zostali ćwierćfinalistami Anglicy i Norwegowie. Wyspiarze pokonali Meksykanów 3-2, grając przez 40 minut w dziesiątkę. Norwegowie zwyciężyli Brazylijczyków 2-1. Jarosław Fojot, który przez 5 lat występował w ligach angielskich, jest pod wrażeniem gry tego zespołu.
2: Ten wynik tak naprawdę pokazuje, jak mocnym jest zespół Anglii, jak ta głębia składu ma teraz wpływ na to, w jaki sposób oni w takim meczu mimo wszystko są w stanie wygrać na bardzo trudnym terenie, gdzie od wielu lat bardzo mało zespołów w ogóle jest w stanie powalczyć z reprezentacją Meksyku, tym bardziej w takim turnieju. Mimo tego, że grali w osłabieniu, to pokazali, że są przygotowani do drugiego turnieju i przygotowali się do tego, nawet do takich sytuacji.
0: Dużą niespodziankę sprawili Norwegowie, pokonując Brazylijczyków. Obie bramki dla Skandynawów, tak jak mówiliśmy, zdobył Erling Haaland. Jarosław Fojut był przed laty zawodnikiem norweskiego Tromso i ma ogromny szacunek do umiejętności piłkarzy z tego kraju. Posłuchajmy.
2: Generalnie no, na tym poziomie już tych rozgrywek to nie są niespodzianki. To już są po prostu mecze, które najczęściej po wyniku decydują ostatnie minuty, małe rzeczy. No, a co do Haalanda, on tylko potwierdza to, że to w jaki sposób Norwegia gra, w jaki sposób. I nie tylko Haaland, ale także Martin Odegaard. Zawodnicy, którzy od wielu lat rywalizują na poziomie najlepszej ligi na świecie, jako ważne jednostki, potrafią się dostosować do zespołu i myślę, że to jest największa przewaga Norwegii, ta współpraca tych dwóch na pewno kluczowych zawodników.
0: Ćwierćfinał Anglia-Norwegia zaplanowano na 11 lipca. Ten mecz odbędzie się w Miami, a w tej godzinie jeszcze na murawy piłkarskich mistrzostw świata powrócimy. Póki co Taylor Swift, posłuchajmy.

Kończy się pomału ten poniedziałkowy dzień, 14 minut po godzinie 19. Towarzyszy Państwu Radio Nadzieja. Ukraińcy uderzyli w rosyjskie rafinerie i terminale przeładunku ropy naftowej. Ataki dronowe w obwodzie jarosławskim i leningradzkim potwierdziło ukraińskie wojsko. Według komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu rafinerii Slavneft w obwodzie jarosławskim odnotowano eksplozję, a nad zakładem widoczny był unoszący się dym. Jest to jedna z największych rosyjskich rafinerii, przebijające rocznie 15 milionów ton ropy naftowej. Sztab Generalny dodał, że celem ataku była również rafineria Novatek Usługa w obwodzie leningradzkim. Wiadomo, że ukraińskie drony uderzyły też w obwodzie w terminale przeładunku ropy naftowej. Usługa jest jednym z największych rosyjskich portów eksportowych ropy naftowej nad Morzem Bałtyckim. Port obsługuje eksport około 700 tysięcy baryłek ropy dziennie. Powtarzające się ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę przetwórstwa ropy naftowej powodują kryzys w rosyjskim sektorze paliw. Tymczasem do 15 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Liczba ta może się zwiększyć, ponieważ trwają poszukiwania w miejscu uderzenia jednej z rakiet w blok mieszkalny. Informacje o kolejnych odnalezionych ofiarach śmiertelnych docierają z podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zrujnowała kilka pięter bloku mieszkalnego. Ukraińskie media i internet obiegły drastyczne zdjęcia przedstawiające kilkuosobową rodzinę, którą odnaleziono pod gruzami budynku. Ogółem w Kijowie uszkodzonych zostało kilkadziesiąt obiektów. Rosyjska rakieta zabiła też trzech cywilów w podkijowskim Wiszniewym. Rosyjski atak był skoncentrowany na ukraińskiej stolicy i okolicach. Rosjanie zaatakowali ponad 350 dronami i rakietami, w tym 29 pociskami balistycznymi. Ukraińskiej obronie nie udało się strącić żadnego pocisku balistycznego z powodu deficytu rakiet do przeciwlotniczych systemów Patriot. Kasia Kowalska, Sanach, już teraz, prawie 17 minut po 19:00.

0: Michel Branch. Za chwilę na półkę z polską muzyką sięgniemy, zespół Magma. No ale zanim utwór, to powiedzmy o apelu, dokładnie apelu policjantów. Zwracajmy uwagę, jakie relacje w sieci nawiązują nasze dzieci. Apeluję do rodziców, rzecznik podlaskiej policji. W wakacje to czas, to moment, gdy młodzież ma dużo więcej wolnego czasu i spędza go między innymi w internecie. A to może nieść za sobą poważne ryzyko. Zapewniamy bezpieczeństwo na drogach, ale także tym wypoczywającym w domu, mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa. Posłuchajmy.
1: Musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci.
0: Funkcjonariusze codziennie są obecni w sieci, aby w porę wykryć zagrożenie.
1: Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni.
0: Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste, albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, jednocześnie pozostawać w relacji, o której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Dlatego tak ważna jest czujność rodziców.

0: Baranowski, 30 prawie 3 minuty po godzinie 19. To jest Radio Nadzieja w poniedziałek. No i ponownie wybiegamy na piłkarskie murawy. Reprezentacja Anglii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Wyspiarze pokonali Meksyk 3-2, mimo że przez 40 minut grali w dziesiątkę. Były reprezentant Polski Grzegorz Rasia, który przez 6 lat występował w lidze angielskiej, jest zdania, że gra tego zespołu to konsekwencja pewności siebie, jakiej ostatnio nabrała drużyna Thomasa Tuchela. Posłuchajmy.
1: Przede wszystkim mają bardzo dobrych piłkarzy i stąd to wynika. Harry Kane w znakomitej formie, Bellingham pokazuje, że również.
0: Inny były reprezentant Polski, Michał Żyro, który ma w CV występ w Wolverhampton i Charlton, podkreśla, że angielski zespół bardzo dobrze wkomponował się wielkiej indywidualności. Posłuchajmy.
2: Ja jestem pod wrażeniem Bellinghama, który męczył się dość długo grając troszeczkę bliżej własnej bramki, bardziej zabezpieczał, a nie był zawodnikiem takim ofensywnym. Gra znowu wyżej, bliżej pola karnego, no i zdobywa piękne gole, no ma niesamowity ten instynkt strzelecki i po prostu widać, że to jest jego miejsce. No Anglia no, napędza się z każdym meczem, tam nie ma momentu zwątpienia, tak może czasami Anglicy mieli poprzednio w turniejach, że myśleli, że okej, nie wszystko idzie po naszej myśli, ale idziemy do przodu. Teraz jakby grają na tyle dobrze, że również te mecze bardzo dobrze się układają i grają fajną piłkę, więc dobrze się to ogląda. No są bardzo wszechstronni.
0: Mecz z kolei Hiszpania-Portugalia to hit 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Obie ekipy z Półwyspu Iberyjskiego po średnim początku mundialu prezentują się coraz lepiej. Bramkarz Paweł Kieszek, który przed laty występował zarówno w klubach Ligi Hiszpańskiej, jak i Portugalskiej, spodziewa się ciekawego starcia. Posłuchajmy.
3: Są dwa zespoły, które lubią się utrzymywać długo przy piłce. Wcale nie powiedziane, że ten zespół, który będzie się utrzymywał dłużej przy tej piłce, to stworzy sobie więcej okazji. No zobaczymy, jaka taktyka będzie Portugalczyków. Wiemy, że Hiszpanie przy tej piłce się utrzymują długo. Może się zamkną i będą czekali na szybkie kontrataki, bo mają możliwości, żeby ten szybki kontratak wyprowadzić. Więc może to będzie na Hiszpanów sposób, żeby ich trochę wciągnąć, odebrać piłkę i szybkim kontratakiem coś tam ustrzelić. Wiadomo, piłkarsko porównując, zespoły są bardzo podobne. Oczywiście ta Hiszpania może troszeczkę lepsza, no ale w Portugalii też mamy wyśmienitych zawodników w środku pola, chociaż na tych mistrzostwach do końca tego jeszcze nie pokazują. Może być ciekawy mecz, mogą się ekipy zamknąć, chociaż nie chce mi się wierzyć, że Hiszpania się zamknie, tylko będzie chciała strzelić go tak najszybciej. Bo jakbym miało wstawiać, to pewnie jakiś xik, że tak powiem, remis, no ale zobaczymy, co będzie.
0: Mecz Hiszpania-Portugalia rozpocznie się dziś o godzinie 21 czasu polskiego. Jeszcze jeden komentarz. Piłkarze reprezentacji Norwegii awansowali, ale tak jak mówimy, do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Pokonali Brazylijczyków 2-1. Ich kolejnymi rywalami będą Anglicy. Marek Filipczak, który w latach 80. XX wieku był gwiazdą Widzewa Łucia, później grał w Widze Norweskiej, po czym osiadł tam na stałe, jest pod wrażeniem postawy tej drużyny.
4: Ogólnie Norwegia, powiedzmy, nigdy nie przegrała z Brazylią. To jest jedyny zespół na świecie, w którym Brazylia nie wygrała. Do tej pory ma 3 porażki, Brazylia i 2 remis. W tym 2 razy przegrali na Mistrzostwach Świata. Norwegia może nie tyle zaskoczyła, co grali bardzo dobrze. Mieli ustawioną taktykę pod Brazylię, dosyć ciekawą. Też nie spieszyli. Tak jak Brazylia się nie spieszyła, dopiero im się zaczęło spieszyć na sam koniec. Norwegia była lepiej przygotowana. Brazylijczycy, powiedzmy, grali bardzo taki chodzony futbol. Norwegia nie tyle zaskoczyła, co potwierdziła, że są na fali zdecydowanie i są w jakiejś formie.
0: Marek Filipczak dokładnie śledzi norweską piłkę i budowę tamtejszej drużyny podaje za wzór.
4: Zespół wybudowany przez dłuższy czas. Poza tym trener, który potrafił scalić to w jednolit, to jest bardzo ważne, prawda? Także to był długi proces. Norwegia doczekała się swojego czasu, można powiedzieć. Każdy mecz jest, to już jest bliżej sukcesu, to już jest sukces. Każdy mecz i tutaj się świętuje w tej chwili. Oni nigdy nie osiągnęli tak daleko. Wspaniały rezultat dla tego kraju.
0: Mecz Norwegii z Anglią zaplanowano na 11 lipca. Teddy Swims na antenie Radia Nadzieja.

duet Morgan Wallen, Post Malone. Izraelski premier twierdzi, że chrześcijańskie miejscowości na południu Libanu zwróciły się do Izraela z prośbą o aneksję. Ich władze temu zaprzeczają. Benjamin Netanyahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News przekonywał, że chrześcijańskie wnioski, których nazwy nie wymienił, poprosiło o izraelską aneksję, żeby, jak mówił, ochronić się przed Hezbollahem. Burmistrz jednej z nich, około 10-tysięcznego Rmejsz, temu zaprzecza i podkreśla, że podobne stanowisko przedstawicieli około 15 pozostałych wciąż zamieszkanych miejscowości chrześcijańskich na południu Libanu. Rmejsz znajduje się w pasie przygranicznym okupowanym przez izraelską armię, która nazywa go strefą buforową. Izrael nie pozwala Libańczykom wrócić do domów, które się tam znajdują. Większość z tych budynków masowo wyburza, używając do tego materiałów wybuchowych i opancerzonych buldożerów. W ostatnich miesiącach izraelscy żołnierze kilka razy wywołali tam skandal po tym, jak do mediów przedostały się zdjęcia, na których widać, jak bezcześcili m.in. posągi Jezusa na krzyżu oraz Maryi. Odcięte od świata chrześcijańskie miejscowości na południu Libanu są zaopatrywane przez konwoje humanitarne organizowane m.in. przez Kościół i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Wywiad Benjamina Netanyahu w Fox News ukazał się krótko przed podróżą izraelskiego premiera do Białego Domu. Maciej Musiałowski, niespełna kwadrans dzieli nas od godziny 20:00.

0: Lemon. Za chwilę Sylwia Grzeszczak zaprezentuje się na antenie radia Nadzieja. Mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na problem zaśmieconych parków i terenów zielonych. Pozostawione butelki, opakowania czy papierki nie tylko psują estetykę miejskich przestrzeni, ale także negatywnie wpływają na wizerunek miasta. Coraz częściej również do miejskich kosz ulicznych trafiają nie tylko drobne odpady, ale także śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Zwraca uwagę na naszej antenie Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży.
1: Natomiast nie można do koszy ulicznych wpychać reklamówek tych komunalnych. Tym samym blokujemy dostęp. Mało tego, jeżeli tam są resztki pokarmu, mnóstwo jest ptaków, wron, innych rzeczy, a nawet koty, psy, inne rzeczy, te bezpańskie, po prostu wyciągają te reklamówki i wtedy nie nadążymy. I u nas mamy dwie brygady, które systematycznie co dzień wywożą kosze.
0: W mieście znajduje się ponad 350 koszy ulicznych. Chwila muzyki, najpierw Sylwia Grzeszczak, o 20:00 Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Okres letni to czas, kiedy na Jasną Górę docierają rzesze pielgrzymów. Każdego dnia z różnych zakątków Polski do Częstochowy przybywają wierni, którzy pokonują setki kilometrów, aby oddać pokłon Matce Jasnogórskiej. Pieszym pielgrzymkom oprócz modlitwy towarzyszy muzyka i radość. Wśród pielgrzymów są seniorzy, młodzież, a także rodziny z dziećmi.
2: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
3: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
4: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak, kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 kilometrów, to nie wiem.
1: Jasna Góra jako duchowa stolica Polski co roku przyjmuje dziesiątki tysięcy pielgrzymów.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV rozpoczął urlop. Wczoraj późnym popołudniem papież przyjechał do letniej rezydencji niedaleko Rzymu, by przez najbliższe 3 tygodnie odpoczywać i modlić się bliżej natury.
5: Przed Pałacem Apostolskim na Leona XIV mimo upału czekał tłum wiernych. Papież dziękował wszystkim za przyjęcie. Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj z wami, by móc spędzić najbliższe tygodnie wypoczywając, modląc się, czytając i, mam nadzieję, uprawiając też sport, mówił papież. Do jego dyspozycji jest Pałac Apostolski z prywatną kaplicą i ogrody, a wszystko to z widokiem na góry i położone w dole jezioro Albano. W tym roku mija dokładnie 400 lat, odkąd papież Urban VIII zapoczątkował tradycję letniego wypoczynku głowy kościoła poza Watykanem. W czasie lipcowego wypoczynku Leon XIV będzie przewodniczył niedzielnej modlitwie Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, gdzie spotka się z wiernymi i pielgrzymami.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To jedyna taka pielgrzymka odmierzana śladem końskich kopyt, błyskiem szabli, brzękiem strzemienia oraz rytmem ułańskich serc. W historycznych mundurach na Jasną Górę dotarła 27. pielgrzymka kawalerii konnej z zarąb kościelnych. To już tradycja, że ułani w ostatnim dniu przemarszu specjalnie na wjazd do Częstochowy zakładają mundury galowe. Wcześniej pielgrzymują w mundurach polowych. 14 ułanów spędziło w siodle 11 dni. Pielgrzymka uczy pokory, cierpliwości i wytrwałości. Koń to dyscyplina dla człowieka, trzeba o niego dbać, podkreśla Andrzej Zdziarski.
6: No przede wszystkim modlimy się, śpiewamy i swoją postawą, no też pielgrzymka dużo uczy pokory, bo tu trzeba dużo cierpliwości, wytrwałości. I koń jak jest przyjacielem, ale uczy dużo dyscypliny, bo wstajemy rano o 4:00. Tak, no po prostu jest jak w wojsku, także hartowanie takie.
1: Upały też były wyzwaniem, mówił Andrzej Klimczyk.
7: W tym roku upały naprawdę bardzo zaczęły nam doskwierać. Te ekstremalne temperatury, pamiętajmy o tym, że są temperatury podawane w cieniu, a my jechaliśmy w pełnym słońcu. Duża część drogi była przebyta po drogach asfaltowych, gdzie te drogi się nagrzewały, więc dostawaliśmy ciepłem z góry i z dołu. Jak powiedziałem, to wszystko nasza ofiara.
1: Jak zapewniał ksiądz Andrzej Tymochowski, dowódca pielgrzymki, jest ona hołdem i oddaniem szacunku ojczyźnie i wszystkim, którzy zdrowiem i życiem płacili za jej wolność.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: i zostały przyznane w ramach programu Szatnia na medal. Decyzję z rąk wiceministra sportu i turystyki Piotra Borysa odebrał zastępca prezydenta Łomży, Piotr Serdeński.
1: 500 000 złotych, czyli maksymalna kwota, która mogła być przydzielona. Aplikowaliśmy o te środki w ramach kolejnego etapu modernizacji hali sportowej przy szkole podstawowej numer 9. Chcemy w ramach tej inwestycji zmodernizować korytarze, szatnie, łazienki oraz salę do sportów walki. Wartość tego projektu jest szacowana na około 2,5 miliona złotych i chcielibyśmy to zrealizować w trakcie tego i przyszłego roku budżetowego.
0: Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego stanowi kolejny etap unowocześniania kompleksu sportowego przy szkole podstawowej numer 9. W tym roku zakończyła się termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. Przypomnę, że w ten poniedziałkowy letni lipcowy wieczór słuchają Państwo Radia Nadzieja, 8 minut po 20.

0: Vixen, moja pani. I jeszcze zdążymy do Nowogrodu się na chwilę przenieść. Kurpiowszczyzna miała swojego Leonarda da Vinci. Teraz jego historię przypomni właśnie skansen kurpiowski w Nowogrodzie, który rozpoczął realizację projektu Da Vinci z Myszyńca. Jan Mocek i jego konstrukcję. Program ma przybliżyć sylwetkę Jana Mocka oraz jego dorobek poprzez działania edukacyjne, warsztaty i spotkania z twórcami, mówi dyrektor skansenu Anna Szynkiewicz.
1: W ubiegłym roku złożyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kulturze ludowej. Bardzo się cieszymy, że będzie realizowany. Jest to bardzo obszerny. Jan Mocek i jego konstrukcje Da Vinci z Myszyńca. Jest to postać kowala z Myszyńca, o którym wiemy niewiele. Tutaj zostaną przeprowadzone badania etnograficzne, żebyśmy mogli sobie przybliżyć tą postać. Będą też organizowane warsztaty z majsterkowania, ponieważ był to człowiek bardzo twórczy, który udoskonalał narzędzia dnia codziennego.
0: Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowany przy wsparciu województwa podlaskiego. Kwadrans po 20, a to oznacza, że za kilka chwil modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne 512 123 502 albo 512 123 503. Chwila muzyki, zespół XY, uwielbienie, a następnie modlitwa różańcowa w radiu Nadzieja.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część druga Różańca Świętego, tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wchodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś pocałowałaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże!
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Rozważajmy tajemnicę drugą. Cud w Kanie Galilejskiej z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto, czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Teresa. Tajemnica trzecia. Jezus głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Teresa. Tajemnica czwarta. Przemienienie Pańskie na górze Tabor. Z Ewangelii według świętego Marka. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich, jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana.

0: Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Widzenci Ojca Świętego, o pokój na całym świecie, o pokój w naszej Ojczyźnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modliła się, tak jak słyszeliśmy, Pani Jadwiga z mężem, jak również Pani Jadwiga, Pani Teresa. Pani Teresa oraz pan Krzysiek z żoną. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Gorące podziękowania dla wszystkich z Państwa za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Więc wszystkim za wspólną modlitwę dziękuję. Zespół Kapucyni. Już teraz, później grupa Pokój i Dobro, również kapucyński zespół, a więc posłuchajmy. 14 minut brakuje do godziny 21:00.

0: Zespół Pokój i Dobro. Okres letni to czas, kiedy na Jasną Górę docierają rzesze pielgrzymów każdego dnia z różnych zakątków Polski do Częstochowy. Przybywają wierni, którzy pokonują setki kilometrów, aby oddać pokłon Matce Jasnogórskiej. Pierwszym pielgrzymkom oprócz modlitwy towarzyszy muzyka i radość. Wśród pielgrzymów są seniorzy, młodzież, a także rodziny z dziećmi.
1: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
2: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
3: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść, niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak, kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 kilometrów, to nie wiem.
0: Jasna Góra jako duchowa stolica Polski co roku przyjmuje dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Kulminacja przypada na 15 sierpnia, czyli uroczystość w niebowzięcie Najświętszej Maryi Pan. To już prawie godzina 21, za 3,5 minuty dokładnie, a więc będziemy mogli, no właśnie, zwracając swoje serca ku częstochowskiemu sanktuarium, wyśpiewać Maryjo, Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najczulszej Matce za jej obecność w dniu dzisiejszym i prosząc o jej towarzyszenie w jutrzejszy wtorek. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Opublikowano dokument przygotowujący kościelny szczyt o rodzinie. Kościół Wenezueli pomagał ofiarom trzęsienia ziemi. Polscy misjonarze wyszli na ulicę z Najświętszym Sakramentem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo. Przyjechał tam wczoraj wieczorem. Mieszkańcy podrzymskiego miasteczka zgotowali mu żywiołowe powitanie, które papież odwzajemnił krótkim pozdrowieniem z balkonu Pałacu Apostolskiego.
2: Sono molto contento.
3: Bardzo się cieszę, że jestem tu wśród was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, czytaniu i miejmy nadzieję odrobinie sportu tutaj w Castel Gandolfo.
1: Proboszczem w Castel Gandolfo jest polski salezjanin ksiądz Tadeusz Rozmus.
4: Niektórzy mieli łzy w oczach, widziałem to wczoraj. I kiedy później spotkaliśmy się na placu, już po tym pierwszym spotkaniu i pozdrowieniu Ojca Świętego, wielu ze wzruszeniem wspominało ten moment, wracając do swojego dzieciństwa, wracając do tych lat, kiedy przyjeżdżali tutaj papieże regularnie. Bardzo wielu wspominało świętego Jana Pawła II. Tutaj muszę powiedzieć, że nasz papież Jan Paweł II jest noszony na rękach i kiedy oni o Janie Pawle II mówią, to wzruszają się i mówią jak o kimś, kto jest moim papieżem. Oni tak określają Jana Pawła II. I dla nich powrót papieża Leona jest właśnie nawiązaniem do tej pięknej tradycji.
1: Stolica Apostolska opublikowała dokument, który ma pomóc w przygotowaniu kościelnego szczytu na temat duszpasterstwa rodzin 10 lat po Amoris Laetitia. Jak podkreślono, celem tego spotkania będzie rozpoznanie i promowanie tego, co Duch Święty już teraz czyni w rodzinach, oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła.
5: Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów oraz zwierzchnicy kościołów wschodnich. Wydany dziś dokument został przygotowany wspólnie przez sekretariat generalny synodu oraz dykasterię do spraw świeckich, rodziny i życia. Przypomina, że głównym celem spotkania będzie rozeznanie kroków, jakie należy podjąć, by głosić dziś rodzinom Ewangelię. Zastrzega zarazem, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterskiej działalności Kościoła, ale podmiotami jego misji.
1: Przypomnijmy, że Amoris Laetitia to adhortacja papieża Franciszka podsumowująca dwa synody o rodzinie. Kościół zobowiązał się wówczas wspierać rodziny i odnowić ich duszpasterstwo. Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli polscy palotyni wyszli z Najświętszym Sakramentem na ulicę parafii. Posługują oni w Guarenas, nieopodal Caracas. W pierwszych dniach po tragedii parafia udzielała pomocy doraźnej. Palotyni kontynuują wsparcie duchowe. Ksiądz

0: Arcybiskup-dziedzic wraz z parafianami przeszedł ulicami Guarenas z Najświętszym Sakramentem.
1: Nasz dobry Bóg dotarł do wielu miejsc naszej parafii, wielu zakątków, osiedli. Mogliśmy doświadczyć ludzi wychodzących na ulicę i oczekujących właśnie tej nadziei, którą jest Jezus. Piękne świadectwo dzieci, które krzyczały jedno drugie: chodźcie, chodźcie, będziemy się razem modlić, żeby nie wróciło trzęsienie ziemi do nas. Inni ludzie wychodzili ze łzami, prosząc Pana Boga wsparcie w tych trudnych chwilach.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Witamy naszego gościa, Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży. Jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Panie dyrektorze, wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale dla pracowników MPGKiM to chyba jeden z takich najbardziej pracowitych okresów w roku, możemy tak powiedzieć. Jak wygląda właśnie codzienność spółki w tym okresie wakacyjnym?
3: No, trafne stwierdzenie, bo w tym okresie wakacyjnym na pewno mamy dużo pracy, która się wiąże tak naprawdę z utrzymaniem bieżącym zieleni, dróg i tej przestrzeni publicznej. Natomiast jest trochę pewnie łatwiej w stosunku do zimy, bo akcja zimowa jest bardziej wyczerpująca i finansowo, i efektywnie, ale chciałem powiedzieć, że w tym okresie też jest dużo pracy. Co nam przeszkadza, to ulewne opady deszczu, bo wtedy praktycznie nie można puścić pracowników, żeby w tej przestrzeni publicznej pracowali, bo można po prostu sobie krzywdę zrobić, bo czy na drodze, czy na chodniku, czy w pasie drogowym, czy też też pracownik jest człowiekiem i musi uważać, że nieraz tak jest, że jak są opady deszczu, a szczególnie ostatnio moi pracownicy przebierali się po 2-3 razy, żeby przystąpić do pracy.
2: Ale monitorujecie sytuację.
3: Tak. I staramy się robić to pod dachem, gdzieś jakieś naprawy bieżące sprzętu. Ci pracownicy są też potrzebni i w takich rzeczach, bo czy porządek robi, czy jakieś naprawy sprzętu, bo nie zawsze jest czas, kiedy pogoda sprzyja działalności na mieście, to
2: się staramy
3: zrobić. Wtedy
2: zajmujecie się innymi sprawami.
3: Tak, natomiast też susza też jest złym jakby doradcą i tak. Tym czynnikiem takim, który schną drzewa, schną kwiaty, jest bardzo uciążliwy sposób podlewania różnych roślin w mieście, bo nie mamy jeszcze tak zorganizowanej i przestrzeni tej publicznej nawadniania automatycznego, tak? To są ronda Hanki Bielickiej, to są Plac Niepodległości, Muszla, czyli zjazd. Tego jeszcze nie mamy tak wiele. W większych miastach mają system automatycznego podlewania nawet drzew, które rosną w pasie drogowym. No u nas jeszcze nie
2: jeszcze
3: ma
2: takich
3: tego.
2: Rozwiązań nie ma, ale może gdzieś tam w planach pojawiają się takie inwestycje?
3: Tak, ale to tak jak ja często powtarzam, że jakość kosztuje. To się wiąże z finansami. My się staramy monitorować to i wnioskować do Rady Miasta, bo to trzeba w budżecie te pieniądze zarezerwować. Natomiast nie ma jeszcze takiego tej przestrzeni do finansowania tak dobrze, jak mieszkańcy pewnie by chcieli i nasza firma, tak, bo to kosztuje. Mamy takie dwie beczki asenizacyjne i z węża, że tak powiem, tankujemy wodę na bazie.
2: Ale czy to wystarczająco?
3: No właśnie nie, bo mamy nawet takie zalecenia z Parku Krajobrazowego w Drozdowie, który nam kontroluje takie rzeczy. No i ten litraż podlewania jest dużo większy, jak my możemy zdołać to podlewać. No załóżmy, jak drzewo powinno dostać 50 litrów sferę korzeniową do podlania, my podlewamy to 25 litrów, bo tak po prostu czasowo mieścimy się. To się odbywa w nocy, w utrudnieniach różnych drogowych, w dzień. Także jest co robić. Naprawdę, tak, ten okres wakacyjny to też nas zmusza do dobrej organizacji, dlatego że każdy pracownik zgodnie z przepisami musi w okresie letnim otrzymać 2 tygodnie urlopu. No i tutaj trzeba tak się gimnastykować, żeby to wszystko, żeby te brygady mniej więcej ilościowo były zdolne.
2: A tych pracowników jest wielu potrzebnych w tym okresie letnim.
3: My zatrudniamy ponad 160 pracowników, a jak przyjdzie urlop, to na urlopach jest, można powiedzieć, 10-20% nieraz pracowników.
2: I brakuje tych rąk do pracy?
3: I brakuje. Natomiast żeby zatrudnić, bo też mieliśmy pytanie takie od Wydziału Gospodarki Komunalnej, czy możemy zwiększyć zwiększyć częstotliwość koszenia traw. No ja odpisałem, że tak, możemy
2: A jaki to jest czas, jeżeli chodzi o częstotliwość koszenia traw? Jak to wygląda na ten moment?
3: Od 6 do 7 tygodni jeden system koszenia trawy na całym mieście. Także jak...
2: I pojawiają się głosy, żeby było częściej.
3: Tak, i są głosy, żeby mieszkańcy pewnie, ale też i nadzór nad naszą działalnością też wymaga, żeby to było częściej. No ale to się wiąże też z finansami. No ja mówię, że jakość to kosztuje i to się powtarza. My jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tą załogą i tymi nośnikami narzędziowymi wykonać tych czynności, które byśmy chcieli. O tak, ja też często nie jestem zadowolony z jakości koszenia tej trawy, ale jeżeli jest rok ciepły, okres letni i dużo opadów, jest wilgotność duża, no to nie ma co ukrywać. To jest, największym problemem jest odrastanie trawy, tak? Ona, jej nie wstrzymasz, ją trzeba kosić. Jeżeli chcemy mieć ładnie, ale to zdania też są podzielone, bo niektórzy twierdzą, że łąki kwietnie są bardzo ładne, że to ekologiczne i tak dalej. Okej, tylko że większość mieszkańców oczekuje, że to ma być ładnie, trawnie skoszone i zadbane. Łąki kwietne też są bardzo dobrym rozwiązaniem, ale tak zwany ten trójkąt widoczności musi być utrzymany. No i tak naprawdę koniec lipca to wszystko uschnie. I to wygląda fatalnie, można powiedzieć. To trzeba więcej pracy, bo to trzeba zrekultywować, odsiać to wszystko. No i jest też praca. No to wszędzie wszystko się wiąże z pieniędzmi i z pracą ludzką.
2: Tak, prognozy pogody jak na razie nie zapowiadają aż tak wysokich temperatur, chociaż będzie cieplej niż jest teraz. Mieliśmy kilka takich dni naprawdę upalnych i jak spółka sobie radzi z takimi temperaturami?
3: No, przede wszystkim jeden bardzo sprawdzony system to moja załoga przychodzi do pracy. Ci, co robią na drogach i w zieleń miejskiej, przychodzą nieraz o godzinie 5. Kontrolujemy temperaturę i prognozy pogody, tak? I jeżeli będzie gorąco, no, to przychodzimy na 5, na 6 godzinę i wtedy jest trochę lepiej. Natomiast mamy system dostarczania wody. Ciągle pracownicy mogą mieć wodę i tutaj nie ma problemu. I kierownicy, mistrzowie, jeżeli przede wszystkim to dotyczy kobiet, jeżeli przełożeni stwierdzą, że jest za gorąco, to inne czynności.
2: A jaka musi być właśnie temperatura, że postanowicie, że ta praca rozpoczyna się wcześniej?
3: No na pewno, jeżeli zapowiadamy takie powyżej 30 stopni, to zdecydowanie tak, tak. No ale to też zależy od rodzaju pracy. Ja też, że tak powiem, motywuję pracowników, żeby bardziej robili to w akordzie, że tak powiem, bo trzeba zawsze... My jesteśmy, że tak powiem, uwarunkowani od pogody, tak? Jeżeli czuję przełożony, że coś będzie nie tak, to szybciej zrobić i gdzieś w cieniu, gdzieś na bazie, gdzieś coś innego zrobić, tak? Żeby nie zmarnować tego czasu. A też doskonale wiemy, że po prostu jeżeli tej roboty nie wykonamy, no to będą zaległości. No i tutaj, że tak powiem, więcej pracowników by się przydało, żeby to szybciej i szybciej zrobić i bardziej efektywnie i żeby to miało jakiś wygląd. No ale... Mi się wydaje, że ocena działalności przez mieszkańców naszego przedsiębiorstwa jest niezła, aczkolwiek zawsze można lepiej, zawsze można efektywniej to robić, bo takie są oczekiwania. No i tutaj nic nie poradzimy. Też apel do wszystkich ludzi, którzy mają gdzieś wspólne jakieś nasze działalności, żeby to, co właściciel terenu może zrobić, to bardzo prosimy, żeby zrobił, bo to są, nie wszędzie mamy takie same obowiązki na drogach. Część są to osoby fizyczne, które mają nieruchomości przylegające do pasa drogowego. Tak samo spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prywatne, posesje prywatne. Wszystko to jakby razem. Ja zawsze chwalę czy spółdzielnie mieszkaniowe, czy mieszkańców za to, że pomagają utrzymać w jakości i w czystości nasze miasto, bo nie ukrywajmy, to jest dobre rozwiązanie i tak się dzieje.
2: I natomiast też współpraca, tak?
3: Natomiast zawsze może być lepiej, zawsze więcej rozmów i uzgodnień trzeba robić. Niektórzy właściciele posesji nam też tak w miarę dzwonią, pomagają i też mówię, nieraz są boczne drogi, tam gdzie nie ma utwardzonych dróg, jak jest intensywne opady deszczu, ten piasek spływa na można powiedzieć, na drogi takie strategiczne i musimy szybko reagować, bo piasek to jest zagrożenie dla w ruchu kołowym i można, nieszczęście może być, dlatego staramy się w nocy czyścić. Mamy co prawda jedno zamiatarkę, dwie chodnikowe i się staramy w okresie tym już w czasie nocy to zrobić tak, żeby rano, jak będzie zwiększony ruch, to żeby to już było sprzątnięte. No to jest naprawdę wysiłek duży. W nocy też można pracować, z tym, że też jest to dla pracowników, można powiedzieć, bardziej wyczerpujące, bo no noc jest od tego, żeby spać, a nie pracować. No ale niestety, no tak, takie już, jak przyjdzie na noc, to już nie przyjdzie w dzień, bo to są przepisy kodeksu pracy, także to musimy przestrzegać u nas, przestrzegamy te zasady ustawodawcze, czy to będzie kodeks pracy, czy inne regulacje prawne, trzeba tego przestrzegać, bo człowiek jest tutaj najbardziej istotną rolą w tej działalności.
2: Tak, upały są też uciążliwe nie tylko dla nas, dla człowieka, ale również dla roślin. Zieleń też wymaga podczas upałów odpowiedniej pielęgnacji. Czy wybieracie podczas nasadzeń właśnie takie gatunki, które są odpowiednie na takie temperatury, są przygotowane na takie warunki atmosferyczne?
3: Oczywiście, to jest taka podstawa. Ja tylko chciałem Państwu zwrócić, to już było ponad 10 lat temu, jak zdecydowaliśmy, że będziemy sadzić na rondzie Kościuszki, na innych obszarach, czy tutaj przy ulicy Sikorskiego i Alei Legionów. Są przepiękne teraz wybarwione róże, takie różowe, jak pani redaktor ma.
2: Podobny bluzeczkę, kolor.
3: Bardzo podobny. I one są fantastyczne, naprawdę. Teraz, właśnie teraz najbardziej się ubarwiły i wykwieciły. I można powiedzieć, to taki, jesteśmy zadowoleni. Ja, że tak powiem, kiedyś byłem z panią kierownik Zakładu Zieleni w Białymstoku i bardzo nam się to podobało i tak żeśmy ściągnęli ten rodzaj róż, to bodajże holenderskie takie róże, które bardzo długo kwitną i są odporne, po pierwsze w okresie zimowym na mróz. I
2: czyli
3: nie
2: czerpiecie
3: są
2: też inspiracji od innych miast, jak
3: tak,
2: to wygląda?
3: Tak, no trzeba trochę po Polsce, po świecie jeździć, żeby brać dobre przykłady, no ale też literatura, internet, korzystamy z takich elementów, które na co dzień, ja już mówię, to panie z zieleni, czy brygadziski, czy mistrzynie nad tym czuwają. Mamy też doświadczenie wieloletnie, tak żeby nasadzenia robić, tak żeby były odporne te całoroczne nasadzenia, żeby odporne były na mróz, ale też na suszę, na wilgotność. To musi być przemyślane, bo nie sztuka zmarnować pieniądze. W wielu miastach jest tak, że są nietrafione decyzje, ja już tu nie mówię o Warszawie, ale
2: pieniądze wyrzucone w błoto.
3: Tak,
2: też.
3: Tak, to można powiedzieć, że nawet gdzieś tam drzewa kupują z zachodu, a przecież mamy piękną przyrodę w Polsce i dużo mamy szkółek leśnych, szkółek ogrodniczych i można korzystać z ofert naprawdę. No też nas to jakby ogranicza, bo jesteśmy w zamówieniach publicznych, tak, że tak tutaj musimy też uważać na takie czynniki. To jest po pierwsze, najgorsze jest w ustawie o zamówieniach publicznych cena, tak? Jak jest cena niższa, to każdy, że tak powiem, ma lepszy udział w uzyskaniu tego zlecenia. No ale staramy się to robić już poprzez sprawdzonych dostawców. Kiedyś robiliśmy to sami na bazie na ulicy Nowogrodzkiej, tak zwana Grybówka. Tam było mnóstwo szklarni. No teraz już nie ma pieniędzy, żeby to utrzymać i te zamówienia z zewnątrz do nas trafiają.
2: Właśnie. Miasto z roku na rok coraz bardziej pięknieje. Tych nasadzeń jest coraz więcej. Pracownicy i MPGKiM dokładają wszelkich starań, żeby tak to wszystko pięknie wyglądało, ale zdarzają się też takie przypadki, że ta zieleń jest niszczona przez ludzi?
3: Owszem, no człowiek to jest najgorszym elementem, że tak powiem, to przyroda jedno, ale człowiek drugie. Ja tylko mam taki apel, bo ponieważ mi się przypomniało, że robiliśmy, jest zrobiona bardzo piękna aranżacja na Placu Niepodległości i tam jest napis z herbem Łomża i po prostu tam są samochody dostawcze i zasłaniają ten napis. To taki apel, że jak, ja nie wiem, że to można tam postawić, ale też mam apel do Straży Miejskiej i do mieszkańców, kierowców, szczególnie do ludzi, którzy mają dostawcze samochody. No tak ustaną na Placu Niepodległości, zasłaniają ten przepiękny napis z herbem miasta, witamy w Łomży.
2: Więc zwróćmy uwagę.
3: Tak, jakbyście państwo mogli gdzieś tam, kto będzie słyszał naszą audycję, to żeby jednak gdzieś w drugim miejscu postawił, bo tam mnóstwo wycieczek, przyjeżdżają do Teatru Lalki, do w ogóle turyści gdzieś tam przyjeżdżają do Łomży i chcą zobaczyć, że Łomża wita wszystkich podróżnych, przyjezdnych.
2: Kwietnie też.
3: Tak, tak, zgodnie z takim starą zasadą, że witamy w najbardziej taki wyrafinowany sposób, czyli przepięknym napisem witamy w Łomży.
2: Ale obserwujemy też bardzo często, myślę, że dyrektor też to zauważył, że często młodzi ludzie zamiast po chodnikach poruszają się po trawnikach, a to też tą przestrzeń zieloną niszczy.
3: No tak, ja bym chciał troszeczkę tak może inaczej to, żeby zabrzmiało, bo my kiedyś za komuny było tak, nie deptajmy trawników, tak? Natomiast same chodzenie to nie, chyba że częstotliwość jest bardzo duża. Natomiast no gorzej jest, jak jeździmy rowerami, hulajnogami, robimy jakieś duże imprezy, grille, inne rzeczy. No w nie wszystkich miejscach, są miejsca, gdzie można to robić, a są, gdzie nie można tego robić, bo czy wiadomo, w Kląb, czy gdzieś tam, no. Ja jeszcze mogę zrozumieć młodego człowieka, jak wyrwie kwiatek i wręczy swojej ukochanej i to jest dobrze. My do tego nic się nie odzywamy, bo to jest taki odruch sympatyczności do drugiego człowieka. Natomiast jeżeli niszczy, jeżeli depcze, jeżeli wyrywa bez jakichś przemyślanych rzeczy, no to jest naganne. Ale jeżeli młody człowiek zakochany w swojej dziewczynie wręczy kwiatek, to jest
2: nic się nie stanie. Nic jest to stanie. Wybaczalne.
3: Tak, to jest wybaczalne, bo to jest entuzjazm, to jest jakby tutaj dobra rzecz. Oby nie niszczyć tego, bo jeżeli to do pięknej kobiety trafia kwiatek, to jest cudownie, ale jak się go niszczy i wyrzuca, to jest źle.
2: Lato to też czas właśnie większej liczby spacerów i wydarzeń planerowych. Spacerując często zauważyć możemy obrazy, które psują właśnie wizerunek miasta. Są to rozrzucone kapsle, chociażby właśnie w parkach. Są różne, również porozrzucane inne śmieci. Miejsca te są monitorowane, ale to chyba nie jest problem, bo ludzie dalej śmiecą.
3: No tak, to jest ułomność właśnie człowieka, że kosze uliczne, że tak powiem, to są do niewielkich. To ja już tu mówiłem parę razy na antenie, że kosz to jest tylko, żeby wrzucić papierek po cukierku, gdzieś tam po lizaku, po lodzie. Okej. Natomiast nie można do koszy ulicznych wpychać reklamówek tych komunalnych, idąc z domu do wiaty śmietnikowej, gdzieś jest bliżej kosz uliczny, wpychamy, tym samym blokujemy dostęp. Mało tego, jeżeli tam są resztki pokarmu, mnóstwo jest ptaków, wron, innych rzeczy, a nawet koty, psy i inne rzeczy, te bezpańskie po prostu wyciągają te reklamówki i wtedy nie nadążymy. My mamy ponad 350 koszy ulicznych na mieście. Zdecydowanie za dużo, moim zdaniem. W innych miastach w ogóle nie ma. Tak, jak się jeździ gdzieś tam
2: jest
3: po Europie, po świecie,
2: tak.
3: Nie ma koszy ulicznych. U nas jest zbyt rozbudowany ten system, myślę. I u nas mamy dwie brygady, które systematycznie co dzień wywożą kosze uliczne.
2: Czyli codziennie są wywożone śmieci.
3: Tak, to jest w granicach 4-6 ludzi, którzy tylko i wyłącznie usuwają te śmieci z koszy ulicznych.
2: I 350 koszy?
3: Tak,
2: to jest dużo.
3: Ponad 350
2: koszy. Ponad 350.
3: I są jeszcze inne, te segregowalne takie. No, jest mnóstwo rzeczy, gdzie można to zrobić w sposób cywilizowany, ale jak się wrzuci resztki jedzenia do kosza, natychmiast jest dużo ptactwa, które to, czy gołębie, czy wrony, czy inne stworzenia, że tak powiem, i to jest problem. To jest problem, bo można zrobić o godzinie 9 opróżnić koszy. Ktoś nieodpowiedzialny wrzuci reklamówkę z domu, i jest problem, bo za godzinę już to będzie po całym mieście rozrzucone. Szczególnie w centrum, ale nie tylko, bo w osiedlach mieszkaniowych również tak się wydarza.
2: Rozmawiamy o porządkach, ale porozmawiajmy też o ciszy nocnej. Ławki pod blokami są często miejscem odpoczynku, ale też stają się również miejscem spotkań osób, które zakłócają spokój mieszkańców. Jak często takie sygnały trafiają właśnie do spółki, że te ławki są uciążliwe dla nich, żeby może je zlikwidować.
3: Bardzo ciężko, to jest też trudny problem, bo części mieszkańcom się to podoba. Ja myślę, że koledzy prezesi ze spółdzielni mieszkaniowych się zjednoczą ze mną w tej sprawie, bo jest to duża uciążliwość, bo starsze osoby chciałyby te ławeczki. Ale jeżeli tam nie będzie przekraczanie tej ciszy nocnej, bo młodzież, no wiadomo, jest hałaśliwa, lubi się bawić, ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli jest 22, koniec hucznych, że tak powiem, zabaw i idziemy gdzieś do pubów, do innych miejsc przeznaczonych do tego, natomiast no starsi ludzie też chcą odpocząć w tym okresie nocnym i tutaj prawo mówi jasno, 22 ma być spokój, cisza nocna i obowiązek zamieszkiwania we wspólnocie wymaga tego, żeby jeden człowiek poszanował drugiego, bo to nie jest dom prywatny, tak? W domu prywatnym trochę jest inaczej, ale jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, musimy się razem porozumieć i mieszkać, tak jak ja to powtarzam często, jak Pan Bóg przykazał, jeżeli jest przepis, że nie wolno zakłócać ciszy nocnej, to nie wolno i to ja też apeluję do wszystkich ludzi, żeby jeden drugiego człowieka poszanował, bo nawet z tą ławką, to część mieszkańców jest za tym, żeby postawić tę ławeczkę, no bo przyjdzie sobie senior, usiądzie, porozmawia o sprawach życiowych, o różnych, o polityce, o sprawach łomżyńskich, można powiedzieć, i jest fajnie. Natomiast jeżeli to będzie przesadą w jakiś sposób i dewastacją nawet, bo to są rzucanie resztek papierosa, to jest przy tej okazji dzieje się różnie inaczej. To są po tych małych alkoholach, butelki po piwie, puszki po piwie. To jest uciążliwe i dla administratorów, ale też dla innych mieszkańców, bo to naprawdę. Ale też są i akty wandalizmu przy okazji. Naprawdę, to niesie za sobą ten łańcuszek konsekwencji następnych, tak? I to trzeba apelować, to trzeba o tym mówić. Myślę, że to też oprócz tego, że uczą nas tego w szkołach, to rodzina jest tutaj, musi nad tym zapanować też, bo jak rodzic powie dla dziecka, czy dla młodzieńca, bo to przeważnie ludzie, którzy tam są w wieku od 16 do 20 lat, bardziej są tacy aktywni i energetyczni w tych sprawach.
2: I często likwidujecie takie ławeczki spod bloków?
3: Tak. No i wtedy mamy tak. I to, co chciałem powiedzieć, jest pismo, czy jest monity, mail, czy dzwonią ludzie i panie dyrektorze, proszę zareagować, bo to już mamy dosyć tej sytuacji. No i wtedy tą ławeczkę zabieramy, przyjeżdża firma, zabiera brygada. No ale odzywają się za jakiś czas telefony.
2: Żeby jednak taka ławeczka się przydała, ławeczka, żeby wróciła.
3: Tak. Tu niedawno mieliśmy taki przypadek na placu zabaw na Browarnej, że jest ławeczka i przeszkadza to sąsiadowi tej ławeczki. No ale też Rada Osiedla dzwoni, że ta ławeczka była, w projekcie jest tego placu zabaw, no i chcemy, żeby ona wróciła. No i taki dualizm wspólnoty jest właśnie.
2: Lato to też dobry moment na prowadzenie remontów miejskiej infrastruktury, ale również tej gospodarki mieszkaniowej.
3: Tak, my często zapominamy, że w naszej zasobie to jest ponad 115 budynków, to jest bardzo dużo. Mieszka ponad 7 tysięcy ludzi w zasobach gospodarki komunalnej, ale łącznie ze wspólnotami mieszkaniowymi. No i chcemy ostatnio, wspólnoty jakby rządzą się swoim prawem, bo tam decydują właściciele mieszkań wykupionych, które tworzą wspólnoty mieszkaniowe. Natomiast w budynkach komunalnych od wielu lat już mamy taki program dostarczania energii, czy to będzie energia w postaci gazu, czy podłączania to do miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Dlatego, że to pomniejsza koszty utrzymania tego budynku, bo jeżeli są piece, to tak, zanieczyszcza środowisko i koszty, załóżmy, budowy nowego pieca to około 10 tysięcy złotych. I taki piec trzeba teraz wymieniać raz na 5 lat, raz na 6 lat i to są olbrzymie koszty, gdzie lokator, czyli ten, który jest na liście, nie jest w stanie zapłacić za to i te koszty się kumulują w jakiś sposób i to nasze koszty powiększa utrzymania tych budynków. Jeżeli dostarczymy energię cieplną z MPC-u, czy też postawimy gaz, zrobimy grzejniki, wyrzucimy piece, środowisko na tym korzysta i administrator, ale też mieszkaniec płaci mniej. I chcemy to robić i robimy to przez... I mamy taki program, że ileś tam budynków teraz...
2: Czyli tutaj ta ochrona środowiska ciągle na topie.
3: Szczególnie bardzo chcemy, bo mamy takie budynki na ulicy Browarnej, na ulicy Wesołej, gdzie chcemy doprowadzić gaz. W tej chwili już zakupujemy grzejniki, wyposażamy, już mamy umowy podpisane z gazownią i to po prostu dobrze robi dla wszystkich, tak? Dla mieszkańca, dla środowiska i dla kosztów, dla ekonomii, tak? I tutaj chcemy to kontynuować. Też mamy wsparcie z Rady Miasta i od pana prezydenta, że trzeba to kontynuować i te pieniądze się znajdują. I chwała za to, że chcemy oszczędzać powietrze. Łomża jako miasto jest zdecydowanie w tyle za innymi innymi miastami tej wielkości, bo szczególnie osiedle Łomżyca jest tutaj zagrożona bardzo. Tu z tych wszystkich badań jakości powietrza wynika, że jest źle. I tu musimy naprawdę poświęcić tak samo już w sferze tej finansowania, planowania. Miasto musi się pochylić, bo to jest wprost, brakuje paru procent, żeby stwierdzić, że to jest zagrożenie dla życia, dla zdrowia mieszkańców, tak? Bo jest naprawdę źle. Tam jest dużo piecy, ludzie w tych kopciuchach tam palą i to jest po prostu, nie ma czym oddychać. Jeżeli to,
2: także to jest wciąż
3: dobrze,
2: wyzwanie.
3: Teraz jest lato, okej. Ale jak jest sezon ten grzewczy, czyli jesień, zima, to jest zdecydowanie niedobrze.
2: I to jest wciąż wyzwanie. Panie dyrektorze, zerkam na zegarek, musimy stawiać kropkę, ale tak jeszcze szybciutko zapytam, skoro jest lato, są wakacje, jakieś plany na wypoczynek, na urlop już pan dyrektor posiada?
3: Tak, ja osobiście, córka przyjeżdża z zagranicy i będziemy się rodzinie, że tak powiem, cieszyć. Miesiąc sierpień przeznaczam na urlop i myślę, że tutaj będziemy razem w rodzinnym gronie spędzać ten urlop, ale firma zostaje w dobrych rękach, będzie zastępca, który będzie nad tym czuwał i ja, że tak powiem, ten okres urlopowy jest ciężki do organizacji, przeprowadzenia organizacji pracy, ale dajemy sobie z tym doskonale radę, bo wtedy inni przychodzą, inni odchodzą i to tak się dzieje. Myślę, że po to jest lato, żeby pracownicy również skorzystali z tych urlopów i efektywnie z tego skorzystali, bo potem jest lepsza energia do pracy, jak jest człowiek wypoczęty i o to właśnie chodzi.
2: Także życzymy tego odpoczynku i udanego urlopu. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Marek Olbryś, dyrektor MBG KIM w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Bardzo serdecznie dziękuję Państwu.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Ksiądz Jan Krupko z diecezji łomżyńskiej jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam panią redaktor i naszych radiosłuchaczy.
1: Księże, dziś będziemy rozmawiać o sytuacjach, kiedy kościoły nie tylko w Europie, ale także na całym świecie zmieniają swoje przeznaczenie. Ostatnio natknęłam się na informację, że kościół w Holandii będzie służył jako basen. Ostatnia msza była tam sprawowana w 2023 roku i władze miasta podjęły właśnie taką decyzję, aby obiekt służył mieszkańcom w celach rekreacyjnych. Księże, czy my musimy zaakceptować te zmiany, które goszczą już, spoglądając na to, co dzieje się w Europie, na dobre?
2: Pytanie pani redaktor jest dla mnie trochę trudne, bo z jednej strony mam pewne osobiste odczucie, że trudno się z pewnymi rzeczami zgodzić, kiedy się widzi właśnie to, co pani redaktor mówi, obiekty kościelne, które mają ze sobą pewną historię modlitwy, celebrowanych mszy świętych, udzielanych sakramentów, modlitwy, nieraz przez pokolenia nawet, i są one zamieniane na jakiś tam cel. Ale z drugiej strony myślę, że trzeba spojrzeć na to trochę jeszcze inaczej i popatrzeć na to w takim spojrzeniu. Jeśli tam nie ma tych ludzi modlących się, jeśli drastycznie spada liczba parafian danej jednostki duszpasterskiej, to co? Czy mamy ten kościół zostawić po prostu, żeby niszczał?
1: Popadał w ruinę?
2: Żeby się rozpadał, bo taka jest kolej rzeczy. Ja także i takie świątynie widziałem, które gdzieś tam, może nie na żywo, ale na zdjęciach, pani redaktor też mówi o właśnie pewnych relacjach, są też i takie zdjęcia, które pokazują, że świątynie, które ileś lat nieużywane, no po prostu popadają w ruinę, no bo każdy obiekt budowlany, nie tylko chodzi o sakralne, potrzebuje pewnych bieżących napraw, pewnej bieżącej konserwacji, odświeżania, wymiany wyposażenia i tak dalej, nie? Więc tak nieraz jest, że te decyzje są podejmowane. Powiem tak, one są podejmowane zazwyczaj w uzgodnieniu z władzą diecezjalną. Jest pewna procedura, którą prawo Kościoła przewiduje, aby umożliwić takie funkcjonowanie. I myślę, że patrząc z drugiej strony, chociaż z jednej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, boli serce może człowieka wierzącego, kiedy patrzy na tę sytuację, ale z drugiej może lepiej, że ten obiekt jest wykorzystany do czegoś dobrego, aniżeli miałby się ulegać zniszczeniu, ulegać jakiejś ruinie. Można ewentualnie, myślę, zastanawiać się nad tym, do czego dany obiekt, dana świątynia, dany kościół jest przeznaczony.
1: A zatem gdzie przebiega ta granica? Czy łatwiej zaakceptować w dawnym kościele bibliotekę, muzeum, salę koncertową niż pub czy dyskotekę? Bo i tak widzimy, że się dzieje na przykład w Anglii.
2: Pewnie pani redaktor ma rację, że łatwiej dostrzec jakiś obiekt kultury, jakiś obiekt o takim charakterze spokojnym, o charakterze takim refleksyjnym, chociażby to, co pani redaktor wspomina, czy to biblioteka na przykład, gdzie raczej jest cisza, gdzie raczej jest pewne skupienie, nawet jeśli ono nie jest religijne, no to jest jakaś tam cisza, która panuje w tym miejscu, gdzie tam ktoś konsultuje jakieś książki, podejmuje jakąś lekturę, prowadzi jakieś badania. Natomiast wracam do tego, co wcześniej powiedziałem. To jest kwestia, no myślę, decyzji poszczególnych diecezji, poszczególnych krajów, i to też jest chyba związane z wrażliwością ludzi mieszkających w różnych krajach na całym świecie, więc to tak, myślę, że nie jest to rzecz łatwa. Nas troszeczkę nieraz boli, ale to są, może nieraz są pewne konieczne procesy, które może myślę, że może powodują w nas pewną refleksję, pewne pytanie. Dlaczego doszło do takiej sytuacji? To są nieraz sytuacje trochę z konieczności, bo szczególnie w terenach miejskich, w terenach, które ulegają pewnemu rozwojowi, tak zwanej urbanizacji, podejmuje się decyzje o budowie kościoła, ale nie możemy przewidzieć tego, że za lat 100, 300, 500. Przyjdzie decyzja, że w tym miejscu ma stanąć na przykład, no nie wiem, jakiś hotel, jakieś osiedle mieszkaniowe, coś, co ma jakiś inny cel, inne przeznaczenie. I wtedy powstaje pytanie, czy właśnie zostajemy z tym kościołem w tym miejscu, godząc się z tym, że no, jeśli obok, w najbliższym sąsiedztwie będzie centrum handlowe, jeśli będzie jakieś, będą biurowce, no to pewnie też spadnie ilość osób zainteresowanych życiem parafialnym. Nie?
1: Bo my też często komentując tę sytuację, mówimy o kryzysie wiary. I owszem, on jest, pewnie ksiądz też to potwierdzi, ale nie możemy pominąć tych zmian społecznych, o których
2: tak,
1: ksiądz
2: myślę,
1: mówi.
2: Że tak, myślę, że dlatego właśnie wcześniej zacząłem mówić, właśnie, że powinno to stawiać nas pytanie, dlaczego tak się dzieje. Niektóre rzeczy są związane, to co pani redaktor słusznie mówi, sprawa kryzysu wiary, odejścia ludzi od kościoła, ale też te procesy społeczne, których my nie zahamujemy, one po prostu się dzieją, nie? Że wyludniają się niektóre tereny, przenoszą się ludzie z wiosek do miasta, nawet w miastach przenoszą się z jednej dzielnicy do drugiej. Nie chcę jakoś tutaj szukać konkretnych przykładów, ale myślę, że to da się zauważyć. Nieraz stare miasto naszych dużych miast wykazuje tendencję depopulacji. Ludzie się wyprowadzają. Ci, co zostają, to często są osoby w starszym wieku, którym też trudniej dojść do kościoła. To nieraz jest tak, że księża może udadzą się tam z posługą, z komunią dla chorych na przykład, nie? Ale znów ci ludzie się przenoszą na przedmieścia, nie? Pamiętam kiedyś, no to już moje lata studenckie, więc pewnie trzeba by się cofnąć już ponad 30 lat do tyłu, więc byłem w Rzymie na studiach i właśnie wiem, że ktoś kiedyś o tym wspomina, bo proszę pamiętać o tym, że no, specyfika miasta, które jest no, siedzibą kościoła katolickiego, centrum życia właśnie wiernych, jak z jednej strony mamy coś takiego, że idziemy przez centrum miasta i tam jest nieraz kościół obok kościoła, bo poszczególne wspólnoty zakonne, bo poszczególne grupy ludzi, bo nawet bogaci, których stać było na wystawienie świątyni, jako pewne wotum na przykład za jakieś intencji, te świątynie powstawały, one przez lata służyły. Natomiast teraz, no, popatrzeć na to, ile osób jest w takim kościele, no to nawet przy największym zainteresowaniu, kiedy jest nieraz kościół obok kościoła, na jednej ulicy tych kościołów będzie 4-5, no to nie sposób, żeby wypełnić każdą z tych świątyń, nie? Więc pewnie to, a z drugiej strony jest tak, że na różnych dzielnicach takich nazwanych przedmieściem, gdzie wzrasta liczba mieszkańców, jest potrzeba budowania nowych świątyń i nieraz właśnie pamiętam, jak jeden czy drugi z księży mówił, żeby to się tak dało, taki kościół, nie wiem, przenieść cudownie czy niecudownie, no ale przenieść z centrum gdzieś na jakąś taką dzielnicę, gdzie jest potrzeba kościoła, to byłaby wspaniała rzecz, no ale tego się raczej nie da zrobić przy obecnej stanie wiedzy. No owszem, ja sam o parę metrów przenoszą kościół, no ale to jest duża, duża praca, nie? Więc no, to są trudne tematy.
1: Są pewnie też tacy, którzy to zrozumieją. Mam tutaj na myśli osoby wierzące, ale pewnie są też tacy, którzy powiedzą, że nie, księże, absolutnie. Ja się z tym nie zgadzam. Nie mogę się z tym pogodzić, że w miejscu, gdzie był przenajświętszy sakrament, dzisiaj jest pub. No i powiedzmy sobie wprost, leje się wódka i ktoś obija sobie w twarz. Jak wtedy to wytłumaczyć i rozmawiać z taką osobą? Bo ja myślę, że tacy pewnie też się znajdą.
2: Pewnie tak. Ja nie wiem, czy jest jakaś gotowa recepta na na to, żeby z takimi osobami rozmawiać. To jest kwestia, nie wiem, przekonywania, spokojnej rozmowy. Myślę, że w każdym temacie trzeba spokojnie rozmawiać, przytaczać te różne argumenty, te, które wspomnieliśmy w naszej rozmowie, może jeszcze jakieś inne, które by przemawiały do konkretnej osoby, bo nieraz jest tak, że znając konkretną osobę, z którą podejmujemy dialog, to wtedy zauważamy, że można coś więcej powiedzieć, nie? Coś dotknąć jakiejś czułej struny w takim sensie pozytywnym, że właśnie w ten sposób jednak pomożemy komuś zrozumieć, że jest taka, a nie inna potrzeba.
1: A takie obrazki z Zachodu są dla Polski ostrzeżeniem?
2: Może i są. Nie? Chociaż tak jak mówię, to są pewne rzeczy, które pytają nas o naszą wiarę i o przyszłość naszych świątyń od strony tej właśnie uczestnictwa ludzi, parafian w życiu Kościoła, ale też myślę, że to są, jeszcze raz to powtórzę, pewne procesy, które zachodzą, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeszcze raz to powtarzam. Sam to widziałem, doświadczam to, kiedy kontaktuję się, na przykład ludzie mówią mi o Stanach Zjednoczonych. Nie? To jest też ten problem, który tam się pojawia. 100-150 lat temu przybywały duże grupy katolików konkretnych narodowości. To byli Irlandczycy, to byli Polacy. Budowali też kościoły, bo chcieli nie tylko pracować, ale chcieli się modlić po polsku. To taka świątynia, taka szkoła, która była przy parafii, to była miejscem też, gdzie ci ludzie się jakoś tam spotykali, łączyli się, budowali swoje wzajemne więzi. Mijają pokolenia, drugie, trzecie pokolenie i kolejne rodzące się już w Stanach Zjednoczonych, nie ma już takiego przywiązania do języka polskiego, a wprost przeciwnie, nieraz po prostu polskiego już nie znają, tylko znają język angielski, bo tam od dzieciństwa w tym języku wzrastają. Nie ma przypływu nowych Polaków. Wiemy, że te prawa imigracyjne to rządzą się tam swoimi tego. Teraz jeżeli ktoś wyjeżdża, to bardzo często wyjeżdża do Europy, bo i bliżej, bo i łatwiejszy kontakt, a i politycznie jesteśmy członkami Unii Europejskiej, więc to zatrudnienie i zamieszkanie jest łatwiejsze, więc ten amerykański sen trochę stracił na znaczeniu. I teraz właśnie się okazuje, że tak jak powiedziałam, 150 lat mija.
1: Amerykański sen się skończył, a kościoły zostały.
2: Myślę, że ten sen trwa, tylko może trwa w inny sposób. Nie? I potrzeba świątyni, w której byłyby nabożeństwa w języku polskim, przestaje mieć swój sens. I dlatego podejmuje się decyzję, że takie parafie się albo zamyka, albo to jeszcze jest sytuacja taka w miarę pozytywna, że zamienia się je na świątynie włączone normalnie do duszpasterstwa tego kościoła diecezjalnego amerykańskiego, prawda, gdzie nabożeństwa, msze święte, posługa w kościele jest w języku angielskim. Ewentualnie może jedna msza być w niedzielę dla tych, którzy jeszcze chcieliby skorzystać po polsku, czy mówię z perspektywy polskiej, ale to dotyczy też innych narodowości, które również do Stanów docierały. Nie? I teraz na przykład jest tak, że mówię o tym, że wiele diecezji w Stanach stoi przed faktem, że jest dużo ludzi hiszpańskojęzycznych. Bo to przyjeżdżają z Puerto Rico, przyjeżdżają z Ameryki Łacińskiej, z Meksyku i nawet seminaria, które są w Stanach Zjednoczonych, gdzie obowiązkowy jest lektorat języka hiszpańskiego, bo Kościół stoi przed tym faktem, że trzeba tych ludzi katechizować, nauczać, że dla nich trzeba być obecnym w języku hiszpańskim. I to jest pewien wycinek, ale pokazujący tę prawdę, o której wcześniej mówiłem, że my pewnych prawidłowości nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za lat 100, 300, 500, nie? Więc to tak...
1: Chociaż to wielu boli. By chciało.
2: Chciałoby, ale to jest i tak czas dłuższy niż nasze życie ziemskie, więc Panu Bogu to zostawmy.
1: Więc ostatnie pytanie. Polsce jeszcze to nie grozi, żeby te kościoły znikały z naszej mapy w przeciągu, nie wiem, 20-30 lat?
2: Myślę, że na razie nie, chociaż pewnie to zależy też od konkretnych diecezji i decyzji, które poszczególni biskupi podejmują, w zależności od tego, jak wygląda też status ilości księży. W niektórych diecezjach już podejmuje się decyzję o łączeniu parafii, z tym, że to jest na razie na zasadzie takiej, że Kościół zostaje na zasadzie pewnej takiej kaplicy dojazdowej, gdzie ksiądz sąsiedniej parafii przyjeżdża i w tym miejscu odprawia mszę świętą. Ale myślę, że to, panie redaktorze, mówi 20 lat, to może jeszcze nie będzie problem, ale patrząc dalej, no to będzie trudność dla małej wspólnoty, bo ona będzie mała, nawet i łączeniu dwóch kościołów nie będzie wielka. Czy będzie ich stać na utrzymanie dwóch świątyń, dwóch cmentarzy, nawet przy jednym księdzu, który obsługuje dwie jednostki, to może jakaś oszczędność będzie, nie? Ale pewne wydatki, które tak trzeba będzie ponieść, a to nie są wydatki małe.
1: Bogu to zostawmy. Zacytowałam księdza przed momentem, jak te słowa padły, no, myślę, więc chyba w tym temacie to najlepsze podsumowanie. Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej był naszym gościem w poranku 7:09. Bardzo dziękuję.
2: Cześć Boże, dobrego dnia życzę wszystkim.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział publikację danych dotyczących pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie w latach 2022-2026. Zdaniem pani poseł to powinno być odtajnione?
2: Tak, absolutnie tak. Polacy mają prawo wiedzieć, jaka pomoc trafiła. My pamiętamy, wiemy, jaka pomoc trafiła w czasach, kiedy rządziliśmy, wtedy żeśmy przekazali stary sprzęt porosyjski, dlatego że Ukraińcy tylko takim sprzętem wtedy potrafili się posługiwać. A mając świadomość tego, że na Kijów napiera 60-kilometrowa kawalkada transporterów, czołgów, po prostu obawialiśmy się, że zrealizuje się ten scenariusz, o którym opowiadali Niemcy, Francuzi, że Ukraina w ciągu 2 tygodni padnie i my będziemy także ofiarami tego, dlatego że mielibyśmy wtedy nie ponad 200-kilometrową granicę z Rosją, tylko 700-kilometrową granicę z Rosją, a myślę, że wtedy Putin po tym, jak zajął Krym i jakby w ciągu 2 tygodni zajął Kijów i Ukrainę, był przekonany o swojej, że tak powiem, niezwyciężonej armii i myślę, że w ciągu kilku dosłownie miesięcy spróbowałby jednak zaatakować Polskę w tamtym czasie. Więc dla nas najważniejszą rzeczą było to, żeby Ukraińcy powstrzymali Rosję i to się udało. Natomiast to, co dzisiaj słyszymy, już 4 lata po tym, jak wojna trwa, jak tak naprawdę jest to wojna pozycyjna, więc owszem, Moskwa zajęła wschodnie cztery bodajże, i to tak nie do końca, regiony Ukrainy. Ukraińcy nauczyli się walczyć. Myślę, że w tym momencie to, co się dzisiaj zadziało, to, że najprawdopodobniej, a raczej z całą pewnością zostały przekazane rakiety, które Polska zamówiła w ramach programu Wisła, czyli do patriotów, rakiety, które potrafią strącać rakiety balistyczne skierowane przez Rosję, Iskandery, no to jest po prostu coś niesamowitego. To jest skandal, tym bardziej, że dociera do nas informacja, że Ukraińcy o to, żeby przekazać im te rakiety, zwrócili się do Niemiec, a Niemcy, że tak powiem, nakazali, bo nie wyobrażam sobie, żeby to, jak to w ogóle wyglądało, żeby Polska, czyli pan Tusk, zdecydował o tym, żeby taka obrona została skierowana na Ukrainę. Mało tego, z tej wczorajszej informacji, którą przekazał pan minister Przydacz, najprawdopodobniej Polska ustąpiła w tak zwanej amerykańskiej kolejce do producentów tych, że tak powiem, rakiet potrafiących strącać te rakiety balistyczne. No to jest coś niesamowitego. Moim zdaniem to jest po prostu zdrada absolutnie interesów Polski.
1: Wielu generałów, wielu ekspertów uważa i jest przeciwnych temu, żeby odtajać te wszystkie informacje o donacjach dla Ukrainy. To nie jest tak, że ten spór w tej sprawie jest na rękę Rosji, pani poseł?
2: Pani redaktor, dzisiaj Ukraina zachowuje się w stosunku do nas po prostu skandalicznie. Niemcy zachowują się skandalicznie. Polacy mają prawo wiedzieć, co wyprawia ten rząd. Jak zdradza interesy Polaków. To, że przekazujemy, to jest, wie pani, informacja i tak powszechna, jak myśmy przekazywali. To wszystko po prostu należało wykazać co do jednej sztuki broni. Jak oni przekazują po kryjomu przed Sejmem, przed obywatelami, to co, to mamy oczywiście nie ujawniać tego. To trzeba po prostu powstrzymać ten antypolski rząd. Bo moim zdaniem takie działanie jest absolutnie antypolskie.
1: A jak w tym momencie określiłaby pani relacje, nasze relacje z Ukrainą?
2: Bardzo trudne. I niestety one się absolutnie pogarszają, dlatego że Ukraina zachowuje się po prostu w sposób skrajnie nie tylko nielojalny, ale wrogo, zachowuje się wrogo wobec Polski. Szczególnie pan prezydent Zełenski i jego po prostu otoczenie. Po tym wszystkim, co Polska zrobiła dla Ukrainy, fakt, że od 4 lat tak naprawdę blokowane są działania związane z dotarciem do ciał zabitych Polaków przez bandy UPA, do ekshumacji i do godnego pochówku. To, że świadomie, absolutnie ja tutaj nie zgadzam się, że nie mieli świadomości, oni wiedzieli, że wywoła to taką, a nie inną reakcję. Zełenski nadaje nazwy UPA jednostkom wojskowym. To jest po prostu skandal niesamowity. To jest absolutnie igranie z ogniem i po prostu obrażanie nas. Nie mówiąc już o tym, że dotarły do nas informacje, że ta słynna podróż premiera skądinąd Tusk, to oczywiście nie moja bajka, ale żeby umieścić i była to decyzja Zełenskiego w oddzielnym wagonie premiera Polski oddzielić od 3 innych przywódców europejskich, to był po prostu policzek wymierzony nie tylko Tuskowi, ale całej Polsce. W związku z tym ja uważam, że dzisiaj te relacje są dramatycznie złe i całkowicie wina leży po stronie Ukrainy. Tu nie ma żadnej winy ze strony, moim zdaniem, Polski, wręcz przeciwnie. Natomiast my się musimy ocknąć, a szczególnie Tusk, bo to, co on wyprawia w tej chwili, to jest po prostu skandal. Przecież ostatnio w Sejmie pani redaktor była procedowana ustawa o penalizacji banderyzmu. Jak się zachowała, jak się zachował rząd i koalicja rządowa, po prostu wyszli z sali. Pan minister Bogucki przemawiał do pustej sali, do pustej sali od strony oczywiście dzisiaj koalicji rządzącej. Tam było dosłownie, nie wiem, z 4 posłów może z tamtej strony i dzięki Bogu oczywiście na sali byli Konfederaci, Prawo i Sprawiedliwość i posłowie niezrzeszeni. Natomiast przedstawiciele i posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u po prostu opuścili salę. To najlepiej pokazuje, jaki jest ich stosunek do penalizacji banderyzmu. Minister Kowal i różni inni przedstawiciele, widać ewidentnie, że oni działają w sposób antypolski, a proukraińsko, w interesie Ukrainy, a nie w interesie Polski. Jest po prostu coś niesamowitego.
1: Wierzy pani poseł w to, że Polska będzie brała udział w odbudowie Ukrainy, jeśli już oczywiście do tego dojdzie, jak równy z równym?
2: Pani redaktor, trzeba sobie wprost powiedzieć. Polska ma swoją cieśninę Ormus. Jest nią jasionka. Zobaczymy, jak sobie Ukraina poradzi, jeżeli Polska będzie zachowywała się stosownie w stosunku do swojej siły i potęgi. Bo dzisiaj to uważam, że Ukraińcy zrobią wszystko, żeby Polska nie brała udziału w odbudowie. Ukrainy. Ja tylko przypominam, że już w roku 2000, chyba bodajże 22 albo 23, w momencie, kiedy zrobiono taką mapę podziału, które państwa, które regiony mają odbudowywać, to Polsce przypadły te, które są zajęte przez Rosję, czyli Donbas. No to wie pani, no to już wtedy był policzek w stosunku do Polski. Ale wie pani, ale ja mam tutaj takie dosyć ambiwalentne uczucia, bo jak patrzę, co dzisiaj mer Lwowa zrobił polskiej spółce, która wybudowała oczyszczalnię ścieków, w 95% zrealizowała tą inwestycję i jak jest po prostu ta spółka dzisiaj pozbawiona środków finansowych,